już gasną światła na drogach i nieba budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

0: rzekł.
1: Słów mi brak.
0: Już
2: świt. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Olga Bończyk.

0: Radio Pogoda.
1: Mówią o mnie słodka, kokietka i pieszczotka.

choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać, któż zaśnie ze mną? A może pan aniołem będzie stróżem w nocy u mych drzwi? Ja się boję sama spać, dopomóż mi. Brom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan

Jak się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram, się postaram,

Radio Pogoda. Najlepsze do słuchania przez cały dzień.

dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dopókiśmy młodzi i sercem i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtórzył.

wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Obrzyj się na parę chwil.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
8: Została ostatnia reklama.
9: 3, 17, 41...
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11...
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
15: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
16: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
15: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zaproszę również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
17: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
15: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
18: Ciekawe Trójmiasto.
15: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
16: Dzień dobry.
17: Dzień dobry Państwu.
15: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
16: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
15: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
16: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
15: To to już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
16: Tak.
15: No właśnie, bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie są. Tak prześledzicie państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
16: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
15: No to pięknie.
16: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
15: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
16: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70, świetnie wyglądająca pani w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak, jak dbać o zdrowie i myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
15: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, tak. Że właśnie badacie skład
16: tak.
15: ciała. Że...
16: Jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia. Średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak?
15: Tak albo pomalutku.
16: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
15: Bardzo ważne, myślę dzisiaj, prawda?
16: Bardzo ważne i jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
15: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
16: Tak, tak jak przy takich ścieżkowych różnych badaniach.
15: Zachęcamy państwa, naszych słuchaczy.
16: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
15: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
8: Audycja poradnicza.
15: Gdańska Koperta Życia.
16: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
15: Wszystkie ważne informacje dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
16: na gdyby pewno,
15: tam
16: na
15: się
16: pewno
15: znalazła.
16: Też jest istotne, tak.
15: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
16: Tak. Na lodówkę jest magnez. To jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni. Takie najistotniejsze. I to czasami naprawdę może uratować życie.
15: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne. No bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
17: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń.
15: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
16: Zapraszamy.
18: Co słychać w Trójmieście?
15: Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza.
18: Tydzień w Trójmieście.
0: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rozbudowa nabrzeża rudowego w porcie Gdańsk. Inwestycja ma zwiększyć parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Koszt tej inwestycji to 98 milionów złotych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka, ale dopiero za 2 tygodnie i nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Funduszu.
10: Wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
0: Do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sopot podsumował sezon turystyczny. Podczas ostatnich 3 miesięcy obłożenie w sopockich hotelach wyniosło ponad 85%. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło sopockie molo. Najwięcej turystów krajowych przyjechało z województwa mazowieckiego. Wśród zagranicznych gości najwięcej było Czechów, Niemców, Szwedów i Norwegów. Przed sądem w Wejherowie rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
11: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal skruchę.
0: Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. W zabytkowych budynkach przy ulicy Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej powstaje nowe centrum społeczno-kulturalne. W budynku głównym, pochodzącym z początku XX wieku, staną m.in. przestrzenie dla biblioteki, sal spotkań i warsztatów. Centrum ma być gotowe w przyszłym roku. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Tymczasem Gdańsk będzie gospodarzem finału 3. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion, mówi Bartosz Orzechowski, organizator wydarzenia.
13: Mamy etap lokalny, etap regionalny, a następnie finały, które wyłonią 96 najlepszych drużyn, które przyjadą na finał do Gdańska 13 listopada.
0: Tegoroczna edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju. Rozpoczęła się druga edycja gdyńskiej kampanii Jak szkoła to dwa koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs potrwa do 16 października. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu i dostosowany do aktualnych warunków rynkowych. Stadion Leśny w Sopocie ma już 100 lat. Z tej okazji w Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu, Trójmiasta i całego Pomorza do udziału w sztafecie, której uczestnicy wspólnie pokonają dystans 100 km. Wydarzenie odbędzie się w ramach pikniku Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki wieczoru panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
19: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki i kilkadziesiąt strzał.
0: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Na koniec 19-letni złodziej z Gdańska systematycznie okradał swoich rodziców. Ukradł im samochód, pieniądze, biżuterię. Teraz z rodzinnego domu wyniósł robota kuchennego, aparat fotograficzny oraz karty bankomatowe. Zatrzymali go policjanci z Oruni. Decyzją sądu trafił do aresztu.
15: Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
14: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
15: Wielu małych gdańszczan rozpoczęło swoją edukację. A to w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. No i rodzice zabiegają o to, żeby było im jak najłatwiej. Ale zdarza się tak, że też zadają sobie pytanie, obserwując swoje dziecko, dlaczego tak się dzieje, że moje dziecko mówi tak niewiele, że ciągle mówi niewyraźnie, a już poszło do pierwszej klasy. Co robić, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy pierwszy raz do logopedy, jakie symptomy mogą nas niepokoić, na co zwracać uwagę już od dzieciństwa, takiego wczesnego, powiedziałabym.
14: Audycja poradnicza.
15: W studiu jest specjalistka, dr Anna Walencik-Topiłko, neurologopedka.
20: Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry Pani redaktor.
14: Audycja poradnicza.
15: To kiedy pierwszy raz do logopedy?
20: To nie jest tak uniwersalna odpowiedź, jakbyśmy pewnie chciały. Ale na pewno warto pamiętać, że są pewne sytuacje, w których powinna nam się taka ta przysłowiowa czerwona lampka zapalać. Czyli na przykład, jeżeli rodzi nam się dziecko z jakiejkolwiek grupy ryzyka, jeżeli chodzi o zakłócenia rozwoju. Grupy ryzyka to nie znaczy, że ono musi być koniecznie obarczone jakąś sytuacją trudną, ale może. I to już powinno być u nas takim pierwszym sygnałem. Czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest wcześniakiem, no to oczywiście, sprawdźmy sobie bardzo szczegółowo również, w jaki sposób przebiega jego pełny rozwój, taki i motoryczny, przepraszam, i ruchowy, może tak powiedzmy ładniej. I czy zaczyna właśnie siadać o określonej opcji wiekowej, czy zaczyna raczkować, jak raczkuje, kiedy robi pierwsze kroki, jak i kiedy wyrzynają mu się pierwsze ząbki, w jaki sposób też reaguje na pokarm, czy około właśnie tych pierwszych swoich ząbków zaczyna również przechodzić na taką dietę nie tylko mleczną, ale właśnie już pokarmy twarde. Czyli tak naprawdę patrzmy na całość rozwoju dziecka. Niezwykle istotny jest też rozwój słuchowy u takiego maluszka. Sprawdźmy też, bacznie obserwujmy, co za tym idzie, żeby było to dziecko otwarte komunikacyjnie, czyli właśnie niech się pojawi w pierwszych kilku miesiącach taki tak zwany społeczny uśmiech, czyli właśnie dziecko zaczyna odpowiadać na uśmiech dorosłego samo uśmiechem, czyli te pierwsze takie komunikacje międzyludzkie zaczynamy obserwować. Grupy ryzyka bywają różne oczywiście, to wymieniłam tutaj jedno takie hasło, ale warto pamiętać, że jeżeli mamy od specjalistów jakiś sygnał, że gdzieś trzeba baczniej zwracać uwagę niż normalnie, to rzeczywiście warto zrobić. I oczywiście robi to zespół taki wielospecjalistyczny, w tym również właśnie neurologopeda bądź logopeda. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozwój, powiedziałabym, książkowy, to w tym momencie też zwróćmy uwagę na podobne elementy, czyli właśnie rozwój słuchu, stan słuchu dziecka, rozwój układu motorycznego, ruchowość tego dziecka, no i właśnie też taką otwartość komunikacyjną.
1: Tak, bo być może rodzice, i często tak bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ruch przekłada się na mowę,
20: tak,
1: prawda?
20: Bardzo.
1: I często są zdziwieni, kiedy na przykład logopeda wysyła ich do fizjoterapeuty, tak, do terapeuty integracji sensorycznej, albo jeszcze do terapeuty odruchów pierwotnych.
20: Tak, tak, tak. To są właśnie wszystko takie hasła, które warto tutaj bardzo, bardzo mocno zapamiętać i korzystać potem z takiej współpracy. Nie bać się też takiej współpracy. I też proszę pamiętać, proszę Państwa, że logopeda nie pracuje w próżni. My naprawdę bardzo często po to, by jak najefektywniej móc pomóc szybko dziecku, korzystamy właśnie z różnego rodzaju tutaj czterech rąk albo i więcej par rąk w momencie, gdy chcemy pracować nad komunikacją językową u dziecka. Czyli stąd właśnie i ortodonta, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pedagog, no i wielu, wielu, wielu innych również ze świata medycyny będzie nam tutaj pomagało specjalistów.
1: Czyli obserwujemy swoje dziecko uważnie. Tak. Jeśli nas coś niepokoi, to na pewno do specjalisty. Tylko teraz tak, do jakiego specjalisty najpierw? Aha. Czy to ma być ten nasz lekarz rodzinny, prowadzący, który dalej powinien nas pokierować, czy od razu już szukać specjalisty?
20: Często jest tak rzeczywiście, że pierwsze kroki rodzice kierują do lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest też oczywiste takie rozwiązanie. Natomiast może bardzo gorąco bym też tutaj sugerowała, aby rozważyć kwestię, że jeżeli widzimy, że właśnie z komunikacją językową jest jakiś problem, czy może troszkę później właśnie dziecko zaczyna w porównaniu na przykład z grupą rówieśniczą, z dzieckiem sąsiada czy siostry, troszkę później rozpoczyna rozwój własnej mowy, to idźmy też od razu do logopedy. Znajdźmy drogę też do takiego specjalisty. Jeżeli będzie potrzeba, to my, proszę Państwa, właśnie też wykonamy swoją szczegółową diagnozę, obserwację, bardzo szczegółowy też wywiad z Państwem i wtedy zasugerujemy, jeżeli będzie potrzeba jeszcze innego specjalisty tutaj wsparcia.
1: Zwłaszcza, że w Trójmieście takiego specjalistę znajdziemy. Czy to w żłobku, czy to w przedszkolu, czy w szkole.
20: Tak.
1: Tam są logopedzi, prawda?
20: Tak, oczywiście. I oczywiście też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i też w niektórych ZOZ-ach współpracują nasi specjaliści z lekarzami. Tak, myślę, że akurat Trójmiasto jest takim ośrodkiem, Gdańsk jest takim ośrodkiem, gdzie kontakt z logopedą jest łatwy.
1: Bo rodzice często szukają takich bezpłatnych porad, prawda? W ramach
20: NFZ-u
1: na przykład.
20: Oczywiście, trudno zresztą się dziwić, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że mamy różne rozwiązania w różnych poradniach, różne programy też wsparcia funkcjonują. Jeżeli dziecko jest, znowu wrócę do tego grupy ryzyka, do tego hasła, jeżeli właśnie dziecko w takiej sytuacji się rodzi, to pamiętajmy o ośrodkach wczesnej interwencji, które też tutaj właśnie taki wielospecjalistyczny zespół nam zaoferują, w tym również specjalistę z zakresu komunikacji językowej, więc tak, myślę, że kontakt jest. Myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że czasami trzeba go poszukać.
21: Audycja poradnicza.
1: Doktor Anna Walencik, Topiłko. No i właśnie załóżmy, że są te problemy, że nie ma tych właśnie pierwszych kamieni milowych, dziecko nie rozwija mowy, lekarz czy fizjoterapeuta coś tam wspomniał, że z napięciem jest coś nie tak. To raczej chyba nie ma na co czekać, pomimo tego, że nie dostajemy, bo rodzice bardzo często nie dostają wskazań do rehabilitacji, tak? W takich sytuacjach.
20: Tak, nie. Proponowałam, żeby rzeczywiście nie czekać. Czas jest tutaj naprawdę niesamowicie istotnym czynnikiem i im szybciej będziemy mogli taki program wsparcia, niekoniecznie od razu terapii, bo czasami jest tak, że jeszcze jest z pogranicza profilaktyki, może takiej bardziej intensywnej, ale jednak rodzaj działań, to im szybciej to będziemy mogli zrealizować, tym też lepiej dla dziecka, bo ono do tego etapu na przykład wczesnoszkolnego już będzie w stanie tak operować komunikacją językową, żeby móc wchodzić sobie właśnie spokojnie w te sytuacje edukacyjne, optymalnie dla siebie.
1: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak. To też jest takie miejsce, gdzie dziecko zostanie dobrze zbadane,
20: tak.
1: Ukierunkowane. Co dalej?
20: Tak, oczywiście, że tak. No ale oczywiście też pamiętajmy, że jeżeli dziecko właśnie jest w przedszkolu czy w szkole, to najczęściej w tych placówkach też jest na stałe logopeda, z którym dziecko ma kontakt i są to i badania przesiewowe, ale potem, jeżeli jest potrzeba, oczywiście jest też etap diagnozy takiej szczegółowej. No i potem, jeżeli znowu jest taka potrzeba, to jest etap terapii. I tu też bardzo gorąca prośba do wszystkich Państwa rodziców i rodzin, najbliższych osób dzieciom, które na taką terapię logopedyczną dostały wskazania.

0: mojej karierze ponad 3 dekad pracy w gabinecie logopedycznym. Nie widziałam jeszcze takiego cudu, żeby choćby najlepszy specjalista był to w pracy, to żeby wyprowadził w pełni samodzielnie, tylko i wyłącznie bez współpracy właśnie chociażby z najbliższą rodziną dziecka wad u tego dziecka.
1: Tak, rodzice często zadają pytania, a jak długo potrwa ta terapia, prawda?
0: Tak, no i to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź, dlatego że my wiemy z pozycji diagnosty i potem terapeuty, że nawet jeżeli jest to ta sama wada, którą gdzieś tam już na przykład w rodzinie inne dziecko miało i na przykład było objęte terapią przez rok i ona była zakończona sukcesem, to kolejne dziecko ma zupełnie inne swoje indywidualne uwarunkowania, które być może wpłyną na to, że ta terapia tej samej wady wymowy, czy wady mowy szerzej ujmując, będzie trwała albo krócej i będzie efektywna, albo dłużej.
1: Czytajmy dzieciom, grajmy im na instrumentach.
0: Tak, i z nimi.
1: I z nimi.
0: Dla nich i z nimi. No to jest właśnie, myślę, że też taki klucz do sukcesu, aby ćwiczenia w domu były ubrane atrakcyjnie. Zresztą większość z nas, specjalistów, takie rozwiązania będzie Państwu tutaj proponować, ale no, prosimy z nich korzystać też bardzo gorąco. Nie wiem, czy mogę wspomnieć o...
1: Takiej, tak, jakie formy? Może coś właśnie podsuniemy rodzicom, tak? Co mogą robić?
0: Super. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby skorzystać z takich gotowych pomysłów, to na przykład mogę Państwa odesłać teraz do Akademii Rodzica. To jest taki bezpłatny do ściągnięcia rodzaj periodyku u nas właśnie w Gdańsku wychodzący, który ma stałą rubrykę od grudnia, którą mam wielką, wielką przyjemność i w ogóle szczęście redagować. To jest kącik logopedyczny i tam staram się właśnie pokazać Państwu takie pomysły na różnego rodzaju zabawy, przy okazji oczywiście przemycając takie drobne pigułki metodyczne, czyli zwracając Państwa uwagę na różne właśnie etapy i rozwoju mowy dziecka i na te sytuacje, które wpływają na ten rozwój, ale przede wszystkim jest to taki poradnik, co, kiedy, w jaki sposób można zrobić. No i chociażby w ostatnim numerze, który za chwilę już właśnie na rynku też będzie się ukaże, proponuję Państwu różnego rodzaju zabawy ze słomką. Chociażby. Taka mała rzecz, a logopedę cieszy, tak, bardzo, dlatego że przy pomocy słomki my możemy naprawdę bardzo wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw przeprowadzić, które jednocześnie nam przepięknie będą stymulowały pracę mięśni warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego, czyli tak naprawdę wszystkich tych grup mięśniowych, które są bezpośrednio zaangażowane potem właśnie w realizację poszczególnych głosek.
1: Czyli z jednej strony mogą być to takie zabawy ruchowe,
0: tak,
1: połączone z muzycznymi na przykład.
0: Tak. Mhm. Dlatego, że ruch, proszę Państwa, artykulacja jest ruchem, no właściwie sekwencyjnością tych ruchów, ale też pamiętajmy, że ona, czyli ta mała motoryka, w tym artykulacyjna, wyrasta też z umiejętności w dużej motoryce, czyli właśnie w tym, jak, w jaki sposób dziecko chodzi, w jaki sposób dziecko, czy potrafi na przykład klaskać, w jaki sposób to robi, w jaki sposób napina, rozluźnia określone grupy mięśniowe. I to wszystko możemy sobie naprawić. Naprawdę przepięknie trenować w określony sposób w trakcie zabaw takich muzyczno-ruchowych. Dlaczego muzycznych? Dlatego, że z kolei słuch będzie tutaj przepięknym takim stymulatorem do ruchu. Czyli jeżeli teraz bodziec muzyczny dobierzemy odpowiednio, czyli różnego rodzaju właśnie takie ćwiczenia logorytmiczne będziemy robić, czy przy ulubionych piosenkach na przykład będziemy się bawić z dzieckiem, to jednocześnie jest też, proszę Państwa, trening mowy.
1: Właśnie, wykorzystujmy to, co dzieci lubią, tak, co im sprawia przyjemność. To wtedy będzie łatwiej, prawda?
0: Tak. No i ważne jest też to, aby podkreślić ten element interakcji, bo język, komunikacja językowa to jest narzędzie w naszym takim kontakcie społecznym. To my, dorośli, budujemy też taki wzorzec u dziecka chęci komunikacji. I bawmy się też razem, nie na zasadzie powtórz przed lustrem 10 razy takie ćwiczenie, bo no, kto z nas by to lubił? Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za podjęcie takiego bardzo trudnego tak naprawdę tematu. Przede wszystkim życzę tego wszystkim, aby język sprawiał Państwu wielką przyjemność.
1: Doktor Anna Wolencik, to Piłko, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
0: Audycja rozrywkowa.
2: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka, i zapraszam na quiz o Gdańsku. Oczywiście zaproszę za chwilę kogoś z radiosłuchaczy do tego, żeby spróbował odpowiedzieć na przygotowane przez redakcję pytania dotyczące tego pięknego naszego miasta, ale Państwo przed odbiornikami jak najbardziej też mogą brać udział w tym quizie i odpowiadać razem dzisiaj z panem Adamem, którego mam na linii. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, pani Moniko.
2: Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan jest związany z Gdańskiem długo czy krótko? Jaka jest pana historia?
3: Z Gdańskiem jestem po części związany w sumie przez całe życie, dlatego że urodziłem się dosyć niedaleko, w Słupsku. No a teraz jestem przejazdem, akurat byłem na urodzinach znajomego i tak się wydarzyło, że usłyszałem w audycji o takim quizie, no i postanowiłem się zgłosić.
2: No ten Słupsk to tak dosyć daleko od Gdańska, nie w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości, ale rozumiem, że jest pan po prostu związany z północną Polską, tak?
3: Tak, tak, dokładnie. Przez moje urodzenie no jestem bardzo związany z Pomorzem, uwielbiam po prostu Trójmiasto, uwielbiam Gdańsk, no uważam to za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, a nawet nie wiem, czy nie na świecie.
2: O, proszę.
3: Ludzie są po prostu cudowni. Uważam Trójmiasto za jedno naprawdę z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do życia.
2: No to mam nadzieję, że kiedyś pan tutaj do nas trafi, w te rejony. A tymczasem, panie Adamie, no mam nadzieję, że skoro pan tak kocha ten rejon, to też pan dobrze zna jego historię i jego miejsca. I właśnie teraz to sprawdzimy. 5 pytań przed panem. Oczywiście dobrze by było, gdyby pan na wszystkie dobrze odpowiedział, ale jeżeli się nie uda, to też nic nie szkodzi. W nagrodę będą czekać na pana gadżety radia. To co, możemy zaczynać?
3: Możemy zaczynać.
2: Dobrze, oto pytanie pierwsze. Jak nazywa się historyczna dzielnica Gdańska, która była centrum handlowym i portowym? Czy Stare Miasto, Główne Miasto, czy Oliwa?
3: Wydaje mi się, że to będzie Główne Miasto.
2: Tak, tak. Chociaż pewnie ci, którzy nie znają, może by w to Stare Miasto strzelili, tak? Główne miasto.
3: Na początku tak mi się wydawało, ale coś mi mówi, że to jednak nie Stare
2: Miasto. Tak, Główne Miasto z historycznym żurawiem. Rzeczywiście tak. Bardzo dobra odpowiedź. Świetnie się zaczyna. Oby tak dalej. Pytanie drugie. Ile ujść Wisły jest w Gdańsku? 1, 2 czy 3?
3: Ile ujść Wisły?
2: Tak zamykamy oczy, patrzymy na mapę, szybko sobie przypominamy.
3: Wydaje mi się, że 2, ale...
2: No ale właśnie słuszne ale... jest to ale, bo 3, czyli tutaj już mamy pierwszą skuchę. Pierwsze między dzielnicą Nowy Port a półwyspem Westerplatte, Wisła Martwa, potem kanał portowy jest dalej. No ale w XIX wieku przez zator lodowy utorowała sobie Wisła drugie ujście przez wieś Górki. Obecnie Górki Zachodnie i Wschodnie, to jest Wisła Śmiała. No i po przekopie w XIX wieku stworzono główne ujście rzeki między Świbnem i Mikoszewem. Więc 3 w sumie. Już pan będzie od dziś to wiedział, panie Adamie. Trzecie pytanie. Plaża na Stogach uważana jest za najszerszą plażę nad polskim morzem. Ile wynosi jej średnia szerokość? Czy 132 metry, czy może 356 metrów, czy 50 metrów?
3: Tutaj jest prawie pewne, że to 132 metry.
2: Tak, tak, to dokładnie.
3: Jest szeroka, ale nie jest aż tak szeroka, jak
2: się Czy mierzył pan krokami i dlatego pan wie, że to było 132 kroki szerokości plaży?
3: Ale no tak 50 metrów to na pewno za mało, bo to plaża jest
2: no tak, a 350 za dużo, prawda?
3: Prawie pół kilometra, więc...
2: Tak, to jedna w ogóle z najczystszych i najpiękniejszych plaż w Trójmieście, więc no myślę, że każdy ją doskonale zna. Pytanie czwarte. W którym wieku Gdańsk przeżywał swój złoty wiek i był jednym z najbogatszych miast w Europie? Czy to był XIV, czy XV wiek, czy może wiek XVI i początek XVII? To trzecia odpowiedź.
3: To tutaj będzie ta trzecia odpowiedź, dlatego że wtedy to chyba jeszcze z tego, co pamiętam, było wolne miasto gdańskie. To był kluczowy port handlowy.
2: Tak, tak. I ważny członek Hanzy. Przecież Gdańsk był ważnym członkiem Hanzy, czyli tego potężnego związku miast kupieckich. Tak, zdecydowanie to był właśnie ten złoty wiek Gdańska. No i pytanie piąte. Zbliżamy się do końca. Pytam o zoo, które działa w Gdańsku, które jest w ogóle największe w Polsce pod względem powierzchni. Początki tego zoo sięgają lat 50. XX wieku. Dzisiaj na jego terenie mieszka ponad 1000 zwierząt, ale ja pytam się o to, gdzie konkretnie znajduje się to zoo. Czy w Oliwie, czy na Przymorzu, czy w Brzeźnie?
3: No to oczywiście znajduje się na Oliwie.
2: Tak, rozumiem, że pan był.
3: Byłem.
2: No, no ja myślę, że ogród zoologiczny to jest w ogóle jedno też z takich miejsc, które się często zwiedza, prawda? Często się tam spotyka, przyjemnie tam spacerować, zwłaszcza, że to jest wyjątkowa lokalizacja w Dolinie Leśnego Młyna. Bogata roślinność, ułożenie terenu niesamowite, co zresztą władze zoo podkreślają i z czego są bardzo, bardzo dumne. No to, panie Adamie, podsumowując, 4/5, świetnie, po prostu świetnie, więc gratuluję serdecznie wiedzy o Gdańsku.
3: Dziękuję bardzo.
2: No i gadżetów radia też przy okazji, panie Adamie.
3: Również dziękuję.
2: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Gdańsku jak najszybciej.
3: Również pozdrawiam, do zobaczenia.
2: A ja państwa zapraszam oczywiście na kolejny quiz o Gdańsku. Proszę się sprawdzić.
0: Audycja rozrywkowa.
1: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Ciekawe Trójmiasto.
1: Chata na wyspie. To dawniej chata rybacka, która była skazana na zagładę, ale odzyskała drugie życie dzięki pasjonatowi, mieszkańcowi wyspy, panu Radosławowi Smilginowi. Edyta Stańczyk. Witam serdecznie pana Radka, bo pan Radek jest dzisiaj z nami.
5: Nad wejściem do chaty jest wyryty 1844 rok. 4 lata po powstaniu Śmiałej Wisły, 51 lat przed powstaniem przekopu po drugiej stronie, od strony Świbnej Mikoszewa.
1: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
5: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzekiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać. Tak, jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
1: A pan jest cierpliwy, jak widać.
5: Tak. No,
1: i konsekwentny.
5: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
1: Zacytuję pana, panie Radku, powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
5: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrząc w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultywować.
1: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
5: To jest 700, no ponad 700 postów różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się, małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę Górek Wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
1: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
5: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki i bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na Górkach Wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto tę historię pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przychodził koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry. Zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo i on miał w sobie taki smutek, takie wyrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak? Bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
1: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
5: Zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
4: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
5: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
1: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
5: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
1: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
5: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
1: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji. Także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
5: W głowie póki co.
1: W głowie póki co.
5: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
1: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
5: jeszcze jest dostępna,
1: książka,
5: tak. Jeszcze
1: o chirurgii inaczej,
5: prawda? Tak się nazywa.
1: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
5: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że
6: posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz to kolejne, coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Copernicus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Copernicusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
1: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście, panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
6: My u nas w ośrodku, w małym 6-łóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych zespołem w sumie 4-osobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu. I to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
1: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
6: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
1: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
6: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja teraz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
6: To znaczy...
1: Pracy.
6: Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
1: ciągle
6: można
1: nie
6: by
1: ma
6: powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia. Bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
6: oczywiście
1: się nie bać.
6: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi, no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki, bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia, nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
1: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
6: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował, ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas z punktu widzenia naszego ośrodka było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. Przeszczep tłuszczu to jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu i to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększanie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
1: Tak. No proszę bardzo, to faktycznie.
6: Czyli to taki, jak kiedyś się mówiło, a może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszepić, to teraz jest to możliwe, tak?
1: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
6: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
1: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
6: Wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć. Nie ma co siedzieć w domu.
1: Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
6: Bardzo dziękuję.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dużo dobrego.
6: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Została ostatnia reklama.
11: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Reklama.
13: Jest sobota. Za oknem świt. I Warszawa kaszle miarowo.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Że się melodia kołem toczy, piosenka na tym się nie kończy. I w życiu tak się zdarza, że jak refren coś

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Takie przeboje tylko w Radiu Pogoda.
3: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble,

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w

miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość, nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: Została ostatnia reklama.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. Reklama.
10: Skutki kolejowego protestu, utrudnienia jeszcze dziś rano. Polska chce mieć własnego Starlinka, zapowiada premier. Polscy siatkarze wracają do gry na Mistrzostwach Europy. O 15:00 mecz z Izraelem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze dziś rano pasażerowie kolei mogą być narażeni na opóźnienia. To skutek wczorajszego protestu maszynistów. Protestowali po tragicznym wypadku pod Radomiem, gdzie pociąg zderzył się z ciężarówką. W katastrofie zginęła pasażerka, a maszynista odniósł ciężkie obrażenia. Mówi szef Związku Zawodowego Maszynistów Leszek Miętek.
12: My z tymi sprawami śmierci obcujemy na co dzień.
10: Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zapewnia, że projekt nowych przepisów pojawi się dzień.
13: Mam nadzieję, że to będzie możliwe w pierwszym pakiecie na najbliższej Radzie Ministrów.
10: Kierowca, który zignoruje czerwone światło, ma stracić prawo jazdy na 3 miesiące. W Trójmieście odbyły się manewry ratownicze Pomerania. Na terenie stacji SKM w Gdyni zainscenizowano zderzenie pociągów.
14: Mamy poszkodowanego, prowadzimy NZK. Potrzeba go ewakuować do szpitala.
15: To jest doskonalenie współpracy pomiędzy ratownikami Polskiego Czerwonego Krzyża a służbami zawodowymi i ochotniczymi strażami pożarnymi.
16: Coś innego, żeby ta opuchlizna trochę zeszła, nie?
15: I zgranie tego i zrozumienie, jak kto pracuje, jaka jest czasochłonność pewnych czynności, pozwala lepiej zarządzać akcją ratowniczą.
10: Bo różne służby mają różne zadania w czasie wypadków. Polska będzie budować własny system komunikacji satelitarnej na wzór amerykańskiego Starlinka. Zapowiedział to w Kielcach premier Donald Tusk. Ma powstać na bazie współpracy między Polską Grupą Zbrojeniową a polsko-fińską firmą, która już zbudowała dla wojska małe satelity.
17: Polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
10: To aluzja premiera do Ilona Muska, którego Starlinki zapewniają komunikację internetową także wojskom walczącym na Ukrainie. Budowa polskiego systemu, jak mówił premier, miałaby zająć kilka lat. Polscy siatkarze szykują się do drugiego meczu na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Portugalią dziś w Sofii zmierzą się z Izraelem. Początek spotkania o godzinie 15:00. W naszej grupie są jeszcze Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria.
18: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
10: Dziś na ogół zachmurzenie duże i okresami. Pojawią się opady deszczu, tylko na południowym wschodzie większe przejaśnienia i bez opadów. Na termometrach od 17 do 20 stopni przeważnie. Chłodniej lokalnie na południowym wschodzie i na Podhalu do 15-16. Wiatr słaby i umiarkowany.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja, reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
16: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 2 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie 2 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
15: Doskonale, kupujemy.
17: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11.
21: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
23: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
22: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
23: Ty, ale akcja.
22: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
23: To co, przekonałem cię?
22: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
24: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
25: Została ostatnia reklama.
26: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
27: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Autopromocja.
1: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
2: Warszawo! Do zobaczenia!
1: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacyjna. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na VisionExpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
17: Ty, ale akcja.
16: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
17: A jak?
16: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
18: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Została ostatnia reklama.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Włączamy!

0: Autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Dużo dobrego.
13: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry. A polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99. Aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
14: Przez Orny zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
15: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie. 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
16: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
17: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
18: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
20: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
20: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
21: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
22: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
23: Carrefour w sumie najlepszy jest.
1: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: To jeszcze nie koniec podwyżek cen paliw, przekonamy się w przyszłym tygodniu. Maszyniści sparaliżowali pół dnia na kolei, rząd zapowiada zmiany. Robert Lewandowski, jedzący gofra, ma zachęcić turystów do odwiedzenia Polski i sprawdzamy reakcję Polaków.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
3: Agnieszka Trojanowska, BIS. Podwyżki na stacjach benzynowych kierowcy już mocno odczuwają, ale to jeszcze nie koniec. W tej serii w przyszłym tygodniu średnia cena oleju napędowego może dobić do 9 zł za litr. Ale jak uspokaja analityk biura Reflex Urszula Cieślak, benzyna 95 raczej nie przebije w najbliższych dniach granicy 8 zł.
24: Sytuacja na krajowym rynku paliw po poziomach cen, jakie w tym tygodniu zobaczyliśmy na stacjach, nie napawa optymistycznie i wszyscy zastanawiają się, kiedy mogą zostać pobite kolejne psychologiczne bariery cen dla poszczególnych paliw.
3: Ropa na światowych rynkach obecnie notuje spadek, ale baryłka utrzymuje się powyżej $100. Będą zmiany w polskich przepisach, które zwiększą bezpieczeństwo maszynistów, zapewnił wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
0: W Ministerstwie Infrastruktury są podejmowane działania zmierzające do tego, żeby poprawiać sytuację na przejazdach drogowo-kolejowych.
3: Wczoraj przez 12 godzin kolejarze w ramach protestu zwalniali na przejazdach kolejowych do 20 km na godzinę, co spowodowało ogromne opóźnienia w całym kraju. Maszyniści walczą o większe bezpieczeństwo, zwłaszcza po środowym wypadku koło Przysuchy w województwie mazowieckim. Pociąg zderzył się tam na przejeździe z ciężarówką, w wyniku czego zginęła jedna osoba, a trzy, w tym maszynista, są w ciężkim stanie. Jedną ze zmian zaproponowanych przez ministerstwo jest zatrzymywanie prawa jazdy na 3 miesiące kierowcom, którzy bezprawnie wjeżdżają na przejazdy. Ministerstwo Obrony Narodowej dementuje plotki o mobilizacji wojskowej. W internecie pojawiła się rosyjska dezinformacja z ilustracjami podrabianymi przez sztuczną inteligencję. MON apeluje, by ostrożnie podchodzić do takich treści i szukać potwierdzenia w oficjalnych źródłach. Mikołaj Kopernik nad zachmurzonym polskim morzem, do tego Lewandowski z Eisenbergiem jedzący gofry w Sopocie i cała masa krótkich przebitek z Gdańska. To nowy spot po warszawskim promujący nasz kraj na świecie.
2: Wartość wizualna super. Podobało mi się. Kopernikusa najwięcej.
4: Ale Wałęsy nie ma. A jest! To ułamek sekundy.
5: Ja po prostu jestem ogromnym fanem Roberta Lewandowskiego. Zawsze jak go widzę poza sytuacjami boiskowymi, to mi się cieszy Micha.
3: W polskiej sieci spot wywołał jednak burzę z powodu chaotyczności i sztuczności. Polska Organizacja Turystyczna zamierza wkrótce wypuścić trzeci spot. Tym razem główną rolę będzie grał Kraków.
12: Radio Pogoda.
25: Pogoda.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00.
5: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
13: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Czyta lektor AI.
18: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
18: Stokrotka.
19: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
20: O, ale że to tak dla mnie?
19: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
21: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
22: Mamy niskie ceny.
23: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
24: Została ostatnia reklama.
25: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
26: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Życzenia, proszę państwa, koncert życzeń już dziś i jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
12: Koncert?
11: Lepiej, festiwal.
12: A kto gra?
11: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
12: Okej, na taki festiwal to ja idę.
11: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
13: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
14: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
13: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
15: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
13: To pierwszy ten mieszka.
15: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
13: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
16: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
17: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
16: Na przykład?
17: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
16: O, ja bym chciała plac zabaw.
17: No to możesz na niego zagłosować.
16: Ja?
17: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
16: A gdzie się głosuje?
17: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
16: Głosujemy!
18: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
19: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
20: Została ostatnia reklama.
21: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
22: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący. Twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.

0: reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
1: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
3: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
2: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
0: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
2: To pierwszy ten mieszka.
0: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
2: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
4: Została ostatnia reklama.
0: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
5: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
6: Jest godzina 10:00, proszę państwa, już za chwilę rozpoczniemy koncert życzeń w naszym kochanym Radiu Pogoda. Zanim te życzenia się urzeczywistnią i wzruszenia pewnie też dzisiaj będą, czas na wiadomości i prognozę pogody.
7: Blok mieszkalny wśród celów porannego ataku Rosji na południe Ukrainy. Eksplozja i pożar w magazynie broni w Bułgarii. Jedynka z ósemką, tak wygląda finał US Open. Ten jutro męski, a dziś zmierzą się panie.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rosjanie nad ranem przeprowadzili atak rakietowy na ukraińską Odessę. Jeden z pociągów uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
8: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych.
7: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych, zdecydowanych sankcji na Moskwę. Projekt silnych amerykańskich restrykcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Niespokojnie także w Bułgarii. Do eksplozji i pożaru doszło w nocy w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Nie ma ofiar, ale ogień nie został jeszcze opanowany, a przenosi się z magazynu na magazyn. W sierpniu do eksplozji doszło w innym obiekcie należącym do tej samej firmy. Lekarze zachęcają do badań profilaktycznych u dzieci. Poza obowiązkowymi bilansami zdrowia, u pediatry i szczepieniami warto regularnie wykonywać dziecku podstawowe badania jak poziom cukru czy ciśnienie krwi, radzi ordynator oddziału pediatrii i kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy Iwona Bolewicz-Planucci.
9: To są bardzo proste, nieinwazyjne badania, które dają spojrzenie na to, co się z nami dzieje, tak? Czy jest jesteśmy zdrowi czy nie?
7: Wczoraj z tej formy profilaktyki mogli skorzystać mieszkańcy Bydgoszczy w ramach akcji Zadbaj o zdrowy start. A do zdrowia prowadzi sport. W jutrzejszym finale US Open mężczyzn spotkają się najwyżej rozstawiony Niemiec Alexander Zverev i grający z ósemką Amerykanin Ben Shelton. Zverev w półfinale pokonał Rosjanina Karena Khachanova. Z kolei Shelton wygrał ze swoim rodakiem Francesem Tiafoe. Po drodze w drugiej rundzie wyeliminował także Huberta Hurkacza, a w ćwierćfinale broniącego tytułu Hiszpana Carlosa Alcaraza. A jeszcze dziś w nocy w finale rywalizacji kobiet zmierzą się dwie najwyżej rozstawione tenisistki: Aryna Sabalenka z Białorusi i Jelena Rybakina z Kazachstanu.
10: Radio Pogoda.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
4: Pogoda.
11: sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
6: Dzień dobry Państwu, rozpoczynamy. Robert Janowski, od razu przejdę do przedstawienia dzisiejszych solenizantów, a są to Amadeusz, Franciszek, Maja, Maria. Maria to prawie codziennie. Marlena i Piotr. Najpiękniejsze życzenia oczywiście przesyłamy. A oprócz imienin dzisiaj w Warszawie świętowanie mogą rozpocząć wszyscy seniorzy, bo o 12 na Placu Bankowym rozpocznie się oficjalna inauguracja Dni Seniora. Będzie koncert, karaoke, potańcówka, na którą mam nadzieję się Państwo wybierają, prawda? No, będzie też, no będzie na pewno super zabawa. A my posłuchamy sobie teraz, jak śpiewa Jodassin. On był wtedy na Champs-Élysées.
12: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam na początek taki piękny, właściwie to list mogę powiedzieć, pełen miłości, córki do mamy. Kochana mamusiu, w dniu twoich imieni chcę ci złożyć nie tylko życzenia zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń, ale przede wszystkim tego, żebyś zawsze czuła, jak bardzo jesteś kochana i jak wiele dla mnie znaczysz. Dziękuję ci za każdą chwilę, w której byłaś przy mnie, za twoje dobre słowo, troskę, ciepło i miłość, którą dawałaś mi każdego dnia. Za to, że nawet gdy sama miałaś swoje troski, potrafiłaś znaleźć siłę, by być dla mnie. Życzę ci, aby życie oddało ci całe dobro, które przez lata dawałaś innym. Chcę, żebyś zawsze wiedziała, że jesteś dla mnie kimś najważniejszym. Kocham cię całym sercem. Pisała się Marlena dla swojej mamusi Rozalii. To było pięknie. Mieczysław Wojnicki teraz będzie śpiewał piosenkę z Przedmieścia.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dobrze, to teraz czas na kogoś, kto nagrał się na sekretarkę, czyli na moją Basię.
2: Kochani, chciałam powiedzieć, że zgadzam się ze słowami piosenki, którą przed chwileczką słyszałam. Nie, nie chcę dłużej żyć w świecie, w którym brakuje miłości. Ale wy jesteście moją miłością i dziękuję wam. Buziaczki, haha. Halina.
1: Było haha jednak na końcu ten uśmieszek. Oj, całe szczęście, że on był troszkę ukryty przez taki jakiś, wydawało mi się, smutek w głosie, ale na szczęście skończyliśmy na uśmiechu. Bardzo się cieszymy i dziękujemy za piękne słowa, pani Halinko. Pozdrawiamy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
4: Autopromocja.
5: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
6: Warszawo! Do zobaczenia!
5: Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko, nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia osiedle Zaspa Wysoko, tuż przy kolejce Gdańsk-Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
9: To pierwszy ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
12: Gabinet masażu, słucham.
13: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
12: O, cześć, a co się dzieje?
13: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
12: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
13: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
12: Kochana, sam go stosuję.
14: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
15: Pani Celinka wie, co jest super.
16: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
15: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
17: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
19: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. 9, a ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
20: Została ostatnia reklama.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii dobry plan wystarczy.
21: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonimy do pani Marty.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Marto.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, kłaniam się. Dzwonię z Radia Pogoda, bo mam dla ciebie życzenia przyszłe. Z okazji waszej, poczekaj, która to już jest? 27.
2: 27.
1: Ale
2: która już była, co prawda.
1: No wiem, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Nie zawsze mamy audycję i możemy
2: tak,
1: z nami porozumieć. No słuchaj, no to gotowa jesteś?
2: Gotowa.
1: Kochanie, zaczyna się. Z okazji naszej 27. rocznicy ślubu chcę ci z całego serca podziękować za każdy wspólny dzień. Za twoją wyrozumiałość i nieskończone pokłady miłości. Doskonale wiem, że nie zawsze jestem taki, jakbyś chciała. Brawurowo popełniam błędy, bywam trudny, uparty, nierozsądny, a mimo to ty wciąż stoisz przy moim boku i sprawiasz, że nasz dom jest pełen ciepła. Twoja cierpliwość, dojrzałość są dla mnie największym darem. Dziękuję ci, że wybierasz mnie na nowo każdego dnia z wszystkimi moimi wadami i życzę nam, byśmy wciąż potrafili się razem śmiać, wspierać w trudniejszych momentach i cieszyć się drobnymi chwilami. Kocham cię bardziej z każdym kolejnym rokiem i jestem dumny, że to właśnie z tobą idę przez życie, Boguś.
2: Wspaniale, aż się wzruszyłam.
1: No ja też, mimo że Boguś nie jest moim mężem.
2: Dopiero niedawno dzwoniłeś, Robercie, na jego 50.
1: Co ty? O Jezu, ale młodzi jesteście. To kiedy weszli, żeście się hajtnęli?
2: Ja miałam 20.
1: No.
2: Boguś 23.
1: Tak, no to może wtedy takie małżeństwa no szybciej się zawierało, nie?
2: Tak, był 99 rok.
1: Ojejku, to pan widzę, że pamiętasz każdy dzień, co?
2: Każdy dzień.
1: No tak, ale tak trzeba. To takie piękne chwile, no to wiadomo, że się pamięta, ale też trzeba je pielęgnować.
2: Oczywiście.
1: Jeszcze piosenkę, którą dla ciebie przygotowałem, to też na prośbę Bogusia. Czekasz na tę jedną chwilę, będzie śpiewał dla ciebie Seweryn Krajewski.
2: Dzięki. Wielkie.
1: Wielka miłość, czyli w nawiasie wielka miłość, czego wam życzę bardzo.
2: Z całego serca. Już 28 lat praktycznie od pierwszej randki.
1: Niech trwa.
2: Która była dokładnie rok przed ślubem.
1: Chwilo trwaj.
2: Oczywiście.
1: Cześć, Martusia. Pozdrów męża.
2: Dzięki wielkie.
1: No to prosimy teraz Seweryna Krajewskiego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A teraz wiadomość z mojego maila od Lilii, Darii i Maćka. Do Zuśki to jest. Zuziu droga, ubieraj się ciepło, nie biegaj z gołymi kostkami. Dbaj o siebie, odpoczywaj, nie przejmuj się głupotami. Niech mały Leonek w brzuszku zdrowo i silnie rośnie. A ty swoje urodziny świętuj z uśmiechem i radośnie. To wierszyk był. No to Zuśka będzie mamusią niedługo. Gratulujemy, wszystkiego dobrego.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
6: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
5: Stokrotka.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
12: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa. Dni otwarte i specjalne ceny tylko od 10 do 12 września.
11: To pierwszy ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
11: Koncert?
10: Lepiej, festiwal.
11: A kto gra?
10: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
11: Okej, na taki festiwal to ja idę.
10: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: Reklama.
16: Słuchacie Państwo koncertu życzeń, oczywiście w Radiu Pogoda. Teraz wiadomości, a po wiadomościach kolejna godzina pełna życzeń od Państwa.
17: Niespełna półroczne dziecko wśród rannych po kolejnym ataku Rosjan. Amerykański przywódca w Irlandii w planach, poważne rozmowy i partyka golfa. Ponad 2-tygodniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie. Pierwsze takie od ponad 4 lat.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę.
18: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
19: Ukrainę proti ludzi.
17: W wyniku dzisiejszego ataku Rosjan jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął 2-dniową wizytę w Irlandii.
18: Czeka nas wiele spotkań z europejskimi przywódcami i innymi osobistościami, więc zapowiada się bardzo interesujący czas.
17: Zapowiadał Trump przed wylotem do Irlandii, w której spędzi 2 dni. Oprócz oficjalnych rozmów z najważniejszymi krajowymi politykami, zaplanowana jest też prywatna część pobytu prezydenta na wyspie w należącym do niego ośrodku golfowym nad Atlantykiem. W święto wojsk lądowych wicepremier, szef MON Władysław Kośniak-Kamysz podziękował żołnierzom za wysiłek, który każdego dnia podejmują. Minister podziękował także rodzinom żołnierzy. Wojska lądowe są najliczniejszym komponentem Sił Zbrojnych RP i stanowią trzon obrony kraju. Święto Regimentu Wojsk Lądowych obchodzone jest w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem. Aż 16-dniowe zgrupowanie piłkarskiej kadry narodowej w Warszawie, pierwsze takie od ponad 4 lat, zaplanowała polska reprezentacja zbiórka 21 września. W tym czasie polska drużyna rozegra 4 mecze drugiej dywizji Ligi Narodów. Biało-czerwoni zagrają kolejno z Bośnią i Hercegowiną w Warszawie 25 września, 3 dni później ze Szwecją w Sztokholmie, a 2 października z Rumunią ponownie w Warszawie, a po kolejnych 3 dniach czeka ich rewanż na wyjeździe z Bośniakami, Żenicy. Pozostałe 2 spotkania w swojej grupie dywizji B rozegrają w listopadzie na wyjeździe z Rumunią i 3 dni później we Wrocławiu ze Szwecją. Radio Pogoda.
2: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Pogoda. Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
16: Dzień dobry Państwu. Tyle mam zgłoszeń od Państwa, ale spokojnie. Nadal możecie Państwo wysyłać wiadomości na moją skrzynkę. Nic się nie zmarnuje i większość rzeczy się pojawi na antenie. Robert@radiopogoda.pl, przypomnę. I 22 444 4004 to nasza Basia. Tam się nagrywajcie jak chcecie. No i już, to teraz dla Państwa najpiękniejsza melodia i za chwilę wracam z życzeniami.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do pani Krystyny.
2: Halo?
1: Pani Krysiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda.
2: Tak, tak.
1: Helenka do mnie napisała.
2: Tak.
1: No i dzwonię z wielką przyjemnością i pani Helenka pisze tak. Panie Robercie, gorące, proszę gorąco pozdrowić panią Krysię, moją koleżankę z pokoju w czasie pobytu sanatoryjnego w Krynicy Górskiej.
2: Tak.
1: I pisze dalej Helenka tak. Panie Robercie, udało mi się ją przekonać, aby na czas pobytu nie oglądać telewizji.
2: Tak.
1: I zaproponowałam alternatywne słuchanie waszego wspaniałego
2: tak było,
1: radia.
2: Tak było.
1: Którego nie znała, ale się chętnie zgodziła.
2: No nie znałam.
1: Tak, chętnie się zgodziła i wszystkie wasze piosenki umiała na pamięć.
2: Tak, tak. Śpiewaliśmy cały czas razem z radiem Pogoda na pokoju.
1: Co tam się działo, nieźle, Kryśka.
2: Tak.
1: I słuchaj, pisze tak, żeby. Ale zarzuciła mi, że nie gracie jej ulubionej piosenki.
2: Właśnie,
1: Jerzego Połomskiego, Ty jedna wiesz.
2: Tak.
1: I chciałam ją, panie Robercie, u pana zamówić, żeby pan zadzwonił do Krysi i jej tę piosenkę puścił.
2: O,
1: no to
2: piękne.
1: Właśnie się przygotowałem, pani Krysiu, bo piosenka już jest prawie gotowa.
2: Dobrze.
1: Tylko już właśnie jak skończymy rozmawiać, to będzie, to zabrzmi specjalnie dla pani.
2: Dobrze.
1: Jerzy Połomski, Ty jedna wiesz. Ale my gramy tę piosenkę, tylko po prostu może mijaliśmy się. Akurat jak pani słuchała radia, to nie było. Tak.
2: Gdzieś ją na internecie znalazłam, bardzo mi się spodobała. Też tak, nie była taka nagłośniona i tak.
1: No to prawda, to nie jest taka piosenka pierwszego wyboru pana Jurka. Ale powiedz mi, już jesteście już lepiej, tak? To dla zdrowotności tak zwanej.
2: Już lepiej.
1: To nowe przyjaźnie, co? Fajnie się spełnił.
2: Bardzo,
1: czas
2: super.
1: Krynica Górska, spacerki, piękne powietrze.
2: No ślicznie. Wspominam bardzo, bo nie my razem rozmawiamy z panią Heleną.
1: Czyli macie kontakt cały czas?
2: Mamy,
1: na pewno.
2: Tak, a jakże.
1: To już psia psiułki do końca życia będziecie.
2: Myślę. Helenkę pozdrawiam, tak.
1: Ale byście tam rozrabiały, domyślam
2: się. Żeśmy się zgrali, że dosłownie życzyłabym sobie jeszcze raz w życiu takiego pobytu z taką osobą.
1: Sądzę, że to się będziecie spotykać. A teraz już, Krysiu, specjalnie dla ciebie Jerzy Połomski. Ty jedna wiesz, bardzo proszę.
2: Dziękuję, słucham.
1: Pa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I kolejny raz piękne nagranie na mojej sekretarce.
2: Kochany panie Robercie, mam takie wielkie pragnienie, ażeby pan swoim pięknym głosem wyraził najserdeczniejsze życzenia zdrowia, łask bożych za profesjonalną opiekę nad chorymi na oddziale kardiologii w Otwocku, ulica Rejmonta. Dla wszystkich lekarzy, pana ordynatora Artura Chudzika, panią doktor Agnieszkę Kalską, pana doktora Dąbrowskiego oraz pana doktora Kowalskiego, cały personel, przemiłych pielęgniarek oraz całej załogi za sumienną, przesympatyczną opiekę, wielkie wyrazy wdzięczności dziękują Henia i Małgosia z pokoju numer 3. Boże, błogosław ich ciężkiej pracy. Oddział na 10 z plusem.
1: Boże, pięknie, aż się chce pracować, prawda? A ja słyszałem, to pięknie pani to wszystko wymieniła i napisała, takie osobiste wrażenia. Słyszałem o tym ośrodku, właśnie w Otwocku, tym kardiologicznym, że profesjonalnie i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, się bardzo opiekują i tak dbają o nas, zwykłego człowieka. Chyba tak należy wykonywać właśnie te prace i ten zawód. Pozdrawiamy serdecznie państwa z Otwocka.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Roztańczony korowód. Koncert. Karaoke i potańcówka. Kto powiedział, że dobra zabawa ma datę ważności? Już dziś od 12:00 świętuj z nami inaugurację warszawskich Dni Seniora. Wydarzenie poprowadzą Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
5: Warszawo, do zobaczenia!
4: Szczegóły na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
13: Koncert?
12: Lepiej, festiwal.
13: A kto gra?
12: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
13: Okej, na taki festiwal to ja idę.
12: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Dzisiaj banany tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. A wszystkie chipsy? Kup 4 opakowania, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
16: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzwonię do Pameli.
2: Słucham.
1: Pani Pamelo, dzień dobry.
2: Po co pan dzwoni?
1: Dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ mam takie krótkie życzenia fajne od pani Moniki dla pani. Napisała do koncertu życzeń. Że ona ci życzy pysznych pierogów.
2: Pysznych pierogów, naprawdę.
1: Żebyś miała niski kortyzol.
2: Okej.
1: I żebyś nie musiała używać Amolu, proszę pani.
2: Amolu. No dobrze, bardzo, bardzo, bardzo piękne życzenia. To ja to również pozdrawiam Monikę w takim razie.
1: To twoja koleżanka, domyślam się. Czy razem pracujecie, tak, Pamela? Przyjaciółka najlepsza.
2: Nie, przyjaciółka najlepsza.
1: A ty pewnie pracujesz tam, gdzie pierogi się daje, co?
2: Chciałabym, ale nie jest tak. Nie.
1: Ja bym w sumie nie wiem, czy ja bym chciał, ale spokojnie, jakbyś chciała, to tego też. A Amolu to, żebyś nacierała sobie, że tak powiem, piersi i plecy, żebyś nie przeziębiła.
2: Żebym nie potrzebowała, ale ona mi życzy, żebym nie potrzebowała.
1: A żebyś nie potrzebowała. A no to dobrze, no żebyś właśnie tego nie robiła. No dobrze. No to bądź zdrowa i dużo pierogów niskiego kortyzolu po prostu.
2: Dobrze, to dziękuję w takim razie. Bardzo mi miło. Dziękuję.
1: Miłego dnia. Pozdrów Monię. Pa.
2: Dobrze, do widzenia.
1: A piosenkę, którą miałem dołączyć, śpiewa Stan Borys pod tytułem Anna.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

porwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Kolejna wiadomość z mojego maila. To jest od pana Krzysia. Dla jego, jak to napisał, największej miłości. Robercie, przekaż proszę na antenie mojego ulubionego radia życzenia dla mojej miłości największej, Izabeli, mojego słońca i życia. 12 września obchodzi swoje urodziny i życzę jej wszystkiego, co najlepsze, ale chyba najwięcej zdrowia, bo tylko tego może jej zabraknąć. A wszystko inne ma przy mnie, zagwarantowane. Kocham cię, Izuniu moja, twój na zawsze Krzysztof. Urocze, pięknie. No to za chwilkę wrócimy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Cześć, kochanie.
1: Co chcecie na obiad?
2: Carbonara.
3: Fasolka po bretońsku.
1: Kochani, to nie jest restauracja.
3: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
1: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
3: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii dobry plan wystarczy.
15: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca. Thank you.

0: to promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
8: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
7: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja.
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak?
7: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
1: Została ostatnia reklama.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
0: Reklama.
10: Godzina 13, proszę Państwa, trwa koncert życzeń w Radiu Pogoda, a w Warszawie trwają już godzinkę obchody warszawskich Dni Seniora. Ach, jestem w radiu, tu w studio, nie mogę tam do Was przyjść, ale będziemy się łączyć z Piotrusiem Sporakowskim i sprawdzimy za chwilkę, co tam się dzieje. A teraz czas na wiadomości i prognozę pogody.
11: Paliwa podrożają, Arabia Saudyjska zamyka strategiczny rurociąg. Ukraiński prezydent gotowy spotkać się z Putinem w Miami. Zrobili hałas na zakończenie sezonu motocyklowego. Głośna parada przejechała ulicami Poznania.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest kolejny powód, dla którego ceny paliwa na świecie mogą znów wzrosnąć. Po ataku dronowym Arabia Saudyjska zamknęła strategiczny rurociąg wschód-zachód. Jak ta decyzja wpłynie na rynek ropy? Odpowiedzi szuka Cezar Jaszczyk.
12: Instalacja odpowiada za przesył ropy naftowej znad Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone. Władze w Riyadzie zdradziły więcej szczegółów dotyczących ataku. Okazuje się, że doprowadziły do niego drony wystrzelone z Iraku. W regionie mamy do czynienia z coraz trudniejszą sytuacją, bo oprócz uszkodzonego rurociągu trwa skuteczna ofensywa proirańskich rebeliantów w Jemenie. Huti zajęli już ważny port na zachodzie kraju i wyspę Perim, co może umożliwić im skuteczną blokadę cieśniny Bab al-Mandab, alternatywnej do cieśniny Ormuz trasy eksportu bliskowschodniej ropy.
11: Tymczasem już teraz średnia cena diesla na stacjach w Polsce sięgnęła 8,80 zł. Do 8 zł zbliża się też cena benzyny 95. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zabiega o zakończenie konfliktu, który rozpętała Rosja. Przywódca Ukrainy ocenił w rozmowie z niemieckim nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj jest w dobrej pozycji do negocjacji oraz zadeklarował, że jest gotów spotkać się z przywódcą Rosji Władimirem Putinem podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami. Zełenski Zełenski i Putin nie spotkali się osobiście od lutego 2022 roku, kiedy Rosja zaatakowała Ukrainę. Hałaśliwe zakończenie sezonu motocyklowego w Poznaniu. Zjechali tam kierowcy jednośladów z całej Polski, by przejechać w paradzie po ulicach miasta. Meta i start na słynnym torze Poznań. To nieprzypadkowe miejsce, tłumaczy organizator imprezy Jacek Markowski.
13: Obiekt ma tradycję, bo to jest obiekt sportowy do wyścigów motocyklowych i samochodów. I oni nas goszczą tutaj tyle lat już.
14: Jest miejsce bezpieczne, bezkolizyjne. Ci, którzy zaczynają przygodę z motocyklem, mogą ją rozpocząć.
15: Wszyscy, co chcą sobie udoskonalić jakąś jazdę albo sprawdzić się również na torze, niekoniecznie wyścigać się na ulicach, to właśnie na tor.
11: Dodawali motocykliści Szymon i Marek. Poznański tor wyścigowy jest jedynym obiektem w kraju, na którym mogą odbywać się mistrzostwa krajowe i międzynarodowe w motorsporcie.
16: Radio Pogoda. Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
17: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Pogoda.
17: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl. Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
10: Dzień dobry Państwu, Robert Janowski. Koncert życzeń, już ostatnia godzinka dzisiaj. Przypomnę, że w Warszawie zaczęły się obchody Dni Seniora. Zawsze jest taka zadyma, tam tak jest, tak wesoło, tak kolorowo, tak pięknie. Czeka tam na Państwa mnóstwo atrakcji. Jak słuchacie radia, a się dopiero o tym dowiedzieliście, to jedźcie tam po prostu. To się nazywa Plac Centralny, więc jak to, proszę bardzo, wbijajcie. Czeka tam na Państwa, jest naprawdę fajnie, mnóstwo atrakcji. Wszystkie informacje o różnych aktywnościach senioralnych w tym miejscu znajdziecie na naszej, no oczywiście na radiopogoda.pl, możecie sobie zajrzeć. Za chwilkę, tak jak obiecałem, połączymy się z Piotrem Sfarakowskim, który właśnie jest na tym Placu Centralnym przy Pałacu Kultury. A teraz mamy tylko siebie i śpiewa Partita.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy się dzisiaj łączyć z Piotrem Sforakowskim, który dzisiaj jest na Dniach Seniora w Warszawie, przy Pałacu Kultury, na Placu Centralnym. No to właśnie, nadszedł ten moment. Piotruś, co tam słychać?
2: Dzień dobry, jestem przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie na inauguracji Warszawskich Dni Seniora. Cały czas jeszcze czekamy na korowód, który lada chwila powinien dotrzeć na miejsce. Korowód maszerujący z Placu Bankowego, gdzie nastąpiło uroczyste wręczenie kluczy do miasta przez władze miasta seniorom właśnie. I ci seniorzy z tymi kluczami maszerują. Widzę, że budka suflera też się zbiera jeszcze do występu, więc oni też czekają. Tak się patrzę, koncentracja w tej chwili jest, ale za chwileczkę będzie głośno, będą przeboje budki suflera. Wszyscy się dopytują, kiedy wreszcie oni wejdą na scenę, a my po prostu czekamy na korowód, który zmierza w naszym kierunku. Państwo też mogą zmierzać w naszym kierunku, w kierunku Pałacu Kultury. Jesteśmy na Placu Centralnym, zaraz koło rzeźby Mitoraja, Radio Pogoda. No a między innymi tutaj także jarmark wielopokoleniowy, czy jak to się mówi, międzypokoleniowy. No a na nim różne możliwości zajęcia się nie tylko dla seniorów, ale w ogóle dla wszystkich, którzy tutaj dotrą i będą chcieli skorzystać z tego, co oferują stoiska. Słyszymy się za chwilkę. Na razie myślę, że to będzie niezła... O, widzę, Jacek Kawalec też tutaj w koszulce Metaliki wystąpił. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, co to jest. To się wytnie. No to w takim razie do usłyszenia się z Państwem, a może nawet do zobaczenia. Zachęcam, bo pogoda piękna, żeby przyjść pod Pałac Kultury i skorzystać z tego wydarzenia, jakim jest co roku inauguracja Warszawskich Dni Seniora. Robercie?
1: No to ja mam jeszcze godzinkę tutaj w radiu, więc być może tam do Was zajrzę i zobaczę, jak to wszystko wygląda prawdziwymi oczami, bo to przez radio nie da się wszystkiego powiedzieć. Dziękuję bardzo.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zerknąłem sobie na Facebooka i nasze relacje naszego radia z tym, co się dzieje na Dni Seniora i rzeczywiście świetnie się tam Państwo bawicie. A pani Monika napisała do mnie też w tej sprawie takie krótkie pozdrowienia. Robercie, pozdrawiam wszystkich, którzy razem świętują Dzień Seniora w Warszawie. Ja się wybieram z moimi 10 koleżankami z klubu Seniora. Będziemy się bawić na bajecznej, wspaniałej potańcówce z Zygmuntem i Zasią. A potańcówka zaczyna się, proszę Państwa, o 15:30, więc możecie do niej dołączyć. Pozdrów proszę moje współtowarzyszki podróży. Pozdrawiam Mirkę, Elkę, Bożenkę. Warszawo, jedziemy. Pozdrawia nas wszystkich pani Monika. No, za dzisiaj będzie miały wspaniały dzień. Pozdrawiam i wszystkiego dobrego. Pięknej zabawy życzę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski. Radio Pogoda.

0: Promocja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
5: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Została ostatnia reklama.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: To teraz się połączymy ponownie z Piotkiem. Piotrusiu, jak tam się bawicie?
2: Proszę Państwa, dobra wiadomość, korowód dotarł. Asia Kruk i Zygmunt Heizer są tutaj ze mną. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Przepraszamy, z małym opóźnieniem, ale to wszystko tak wyglądało. Ten korowód niesamowity, przejazd przez piękne ulice Warszawy.
4: Ja też cała w emocjach, jeszcze w dodatku dostaliśmy małe kluczyki do miasta Warszawy, my też. I to jest naprawdę fantastyczne. Korowód w tym roku był rekordowy. Będzie znana liczba osób, które wzięły w nim udział, ale już dzisiaj słyszymy od Urzędu Miasta, że to było rekordowe. Rozciągał się na przestrzeni chyba kilometra, jeśli nawet nie więcej. Była orkiestra, byli szczudlarze, byli bębniarze, no mnóstwo ludzi.
3: Mnie najbardziej zachwycały miny osób, które wyglądały na turystów, którzy przyjechali pozwiedzać Warszawę i nagle... Co tu się dzieje? O co tu chodzi? Tak. Piętrus kolorowy, korowód, orkiestry, muzyka. Niesamowite. I właśnie o to chodzi.
2: A to właśnie lepiej widać z pierwszego piętra, prawda?
3: Tak, zdecydowanie.
4: No a teraz jesteśmy już pod sceną. Za chwilę gonimy na scenę zapowiedzieć budkę suflera. Proszę Państwa, jeżeli Państwo nas słyszą i Państwo naprawdę mogą, to proszę wsiadać w komunikację publiczną i przyjeżdżać pod Pałac Kultury. Jest wspaniała pogoda, jesteśmy my, są Państwo, jest cudowna atmosfera, trzeba tu być dzisiaj.
3: Potańczymy i pośpiewamy razem.
2: Robercie, ty też możesz przyjechać.
1: No, to się widzę, wszystko pięknie rozkręca i tak będzie pewnie jeszcze wiele godzin, a potańcówka jeszcze przecież przed Wami. Też, które potrwa przecież parę ładnych godzin. No to jeszcze Rock and Boogie, możecie zacząć tańczyć już teraz. Baccarat.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo Państwu dziękujemy za dzisiaj, za dzisiejsze rozmowy. Usłyszymy się oczywiście już jutro od 10 do 14. A po 14 zapraszam na kolejne spotkanie z Wojtkiem Pijanowskim, z Włodzimierzem Ziętarskim i Krzysztofem Szewczykiem, czyli z naszymi sympatycznymi trzema świnkami. Miłego popołudnia. Jak jesteście na Dni Seniora, szalejcie. Jutro będziemy mieli o czym porozmawiać. I zaczynamy o 10. Miłego popołudnia, Robert Janowski.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
3: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
9: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
10: Dźgnął ją kilkanaście razy.
11: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
8: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
12: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
8: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
13: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
14: Mercedes-Benz Grupa Wróbel. Będzieszyn koło Pruszcza Gdańskiego. Telefon 777-100-100.
15: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym, kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
16: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
17: Co za dzień.
18: Co się stało?
17: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
18: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
17: Meliski?
18: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
17: Czyli to takie pastylki antystresowe?
18: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
17: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
18: Na mnie i na Meliski.
19: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Została ostatnia reklama.
1: Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
10: Koncert?
1: Lepiej, festiwal.
10: A kto gra?
1: 2 pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub 4-pokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
10: Okej, na taki festiwal to ja idę.
1: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.

0: to promocja.
1: Po wakacjach warto sprawdzić listy obecności. Pijanowski?
2: Jestem.
1: Szewczyk?
3: Obecny.
1: Ziętarski? Ziętarski.
4: No jestem, no.
1: Świnki 3. Żart, rozrywka oraz goście. Już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. A do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Dziś program Świnki 3 będzie mieć swoją specjalną edycję, bo jego autorzy i prowadzący są z nami na Placu Centralnym przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. Usłyszą ich Państwo zaraz po tych najważniejszych wiadomościach w Radiu Pogoda.
17: Prezydent Ukrainy apeluje do USA o natychmiastowe sankcje na Moskwę. Będzie więcej kontroli na torach. Pasażerowie skracają drogę. Trwa wielkie liczenie żurawi. Czasu jest niewiele, bo niebawem te ptaki nas opuszczą.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
17: Agnieszka Trojanowska-Bis. Po rosyjskim nocnym ataku na Odessę Wołodymyr Zełenski apeluje do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. W nocy jeden z rosyjskich pocisków uderzył w blok mieszkalny. 16 osób jest rannych, wśród nich 5-miesięczne dziecko. Ryzykowne zachowania w okolicach torów to już plaga w całym kraju. Pasażerowie często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory kolejowe. Straż Ochrony Kolei zapowiada więcej patroli na nowym przystanku kolejowym Bydgoszcz-Stary Fordon. O czym Agnieszka Wynarska.
18: W ubiegłym roku w wyniku przechodzenia przez tory kolejowe w niedozwolonym miejscu w Polsce zginęło 171 osób, a 27 zostało ciężko rannych. Często do wypadków dochodzi na dzikich przejściach, mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei.
19: Tego typu zjawisk jest dużo. My reagujemy na to, natomiast no nie jesteśmy w stanie też reagować na każdą sytuację, która jest nam zgłaszana.
18: Za wykroczenie można zostać pouczonym albo dostać mandat do 500 zł, a w Starym Fordonie w Bydgoszczy ma być więcej patroli Straży Ochrony Kolei.
17: Trwają obchody Święta Wojsk Lądowych. Już 30. taka uroczystość w naszym kraju. W Kielcach uroczysty apel połączony ze złożeniem wieńców pod pomnikiem marszałka Piłsudskiego. W liście do uczestników obchodów prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że wojska lądowe stanowią trzon naszej armii. Dwóch lekarzy z Polski przygotowuje się do wyjazdu do Afryki. Będą tam leczyć mieszkańców Sierra Leone, jednego z najuboższych regionów świata. W misji pod hasłem Przez uśmiech do serca biorą udział kardiolog i stomatolog. To duet nieprzypadkowy, tłumaczy dentysta Andrzej Chmielecki.
20: Uzębienie jest źródłem różnych infekcji bakteryjnych. Bakterie mogą zainfekować wtórnie w sierdzie, czyli część serca.
17: Lekarze zabierają ze sobą przenośne echo serca i fotel dentystyczny z całym osprzętowaniem. Wylatują w przyszłym miesiącu. Coroczne liczenie żurawi rozpoczęło się i potrwa przez cały weekend w Poleskim Parku Narodowym na Lubelszczyźnie. Jest tam około 2000 tych ptaków. Obecnie żurawie przygotowują się do jesiennych odlotów do cieplejszych krajów, m.in. Francji, Hiszpanii, Włoch czy Algierii. Żurawie gromadzą się przed odlotem na rozlewisku w Zastawiu przy ścieżce Czachary. Wśród nich są ptaki migrujące nie tylko z Polski, ale też z krajów nadbałtyckich.
2: Radio Pogoda.
3: Sponsorem programu jest deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: Sponsorem programu jest grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
21: Pogoda.
22: Sobota upływa nam z zachmurzeniem, przeważnie umiarkowanym. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 17 do 20, miejscami 21 stopni. Jutro już na ogół bez opadów albo z jedynie przelotnym deszczem i z temperaturą znów maksymalnie do 20 stopni.
3: Sponsorem programu był deweloper Budros, realizujący inwestycje Lunaria w Gdyni. www.budros.pl.
4: Sponsorem programu była grupa wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
23: Radio Pogoda, na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Jesteśmy na inauguracji warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury na Placu Centralnym. Sporo się dzieje teraz, odkąd korowód dotarł z Placu Bankowego z kluczami do miasta. Korowód seniorów oczywiście. Zrobiło się od razu jeszcze bardziej kolorowo, jeszcze bardziej tłoczno niż jest, ale i tak zostało sporo miejsca dla Państwa, żeby Państwo tutaj przyszli i zobaczyli, co tu się dzieje, bo naprawdę ja sam tego wszystkiego nie ogarnę, a Państwo mogą mi w tym pomóc i przy okazji przekonać się, jak wiele dzieje się dla seniorów w Warszawie i okolicach. Piotr Sworakowski, dzień dobry. Świnki 3 za chwilkę.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda inauguruje razem z Państwem warszawskie Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie. No trudno, żeby gdzie indziej, prawda? Czeka tutaj na Państwa 30 stanowisk różnych organizacji, fundacji, stowarzyszeń działających na rzecz seniorów i nie tylko, ale to już Państwo muszą sobie sami sprawdzić, co i kiedy i dlaczego może być dla Państwa interesujące. Zapraszamy tutaj. No i oferujemy też oczywiście rozrywkę. Koncert Budki Suflera za nami, ale przed nami jeszcze międzypokoleniowe karaoke. I oczywiście potańcówka z Radiem Pogoda w rolach prowadzących Zygmunt Heiser i Asia Kruk, czyli pogodni prowadzący poranek w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

Adieu zatoko snów. Goodbye riviero marzeń. Za rok zobaczę znów mój stolik w koktajl barze. Na szklanki pustym dnie obejrzę stary film o ludziach, co we mgle, o czasie, który był, a tulił nas jak port, jak fort lirycznych band, elegant beer band, lord, Sopocki hotel, Grand. Hotel Grand.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam: na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

milczeniu. Westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda dzisiaj nadaje sprzed Pałacu Kultury z inauguracji warszawskich Dni Seniora. Trwa program właśnie Świnki 3 i trzy dowody na to, że trwa przede mną. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Jak się nazywasz ty?
2: Ach, jak się... Ja już zapomniałem. Ta muzyka tutaj mnie oszałamia.
1: To może ja cię przypomnę.
2: No powiedz.
1: Włodzimierz Ziętarski.
2: Zgadza się.
1: Tak?
2: Tak.
1: No widzisz, pierwsza zagadka trafiona.
4: Dzień dobry, Wojciech Pianowski.
5: Dzień dobry, Krzysztof Szewczyk.
1: A nie mówiłem? Także są Świnki 3. Przywitajmy się tutaj ze słuchaczami i powiedzcie, jak się wam podoba tutaj na inauguracji warszawskich Dni Seniora.
4: Kto pierwszy?
2: Ja mogę wam powiedzieć. Słuchajcie, tu w tym miejscu stał kosz na śmieci w 1955 roku, do którego chowałem się przed milicją, bo tu były manifestacje. I pamiętam, to był bohaterski zryw wolnościowy.
5: Ja uważam, że to nie są dni seniora. Tutaj widać same młode dziewczyny, sami młodzi ludzie. A jak tak wspominacie, to ja tutaj w Pałacu Kultury, a jeszcze jak w liceum byłem, pływałem. Pływałem i potem biegałem przez ten park do depo śpieszny. I oczywiście nie było suflarek, także często z mokrą głową. I tak sobie załatwiłem zatoki.
4: Że do tej pory cię trzyma?
5: Do tej pory mnie trzyma, mam właśnie infekcję zatok i cierpię bardzo.
1: No to z kolei bohaterstwo, także no...
5: Ale zdecydowanie.
4: No, on jest tak nieodważny.
1: Panowie, czy zgadnę, jeśli powiem, że za chwilkę limeryki?
4: Tak, ale to za chwilkę.
0: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.

0: Byłem kiedyś, wiesz?
1: Nie,
0: bo tam jest 90 stopni.
1: Brawo.
0: To wszystko zależy, jaki kąt, bo jak kąt w Stanach Zjednoczonych, to jest inna temperatura.
1: Ale jak stoi tam Celsjusz w kącie, to jest 90.
0: 90.
2: Panowie, dziękuję wam, że
3: dziękujemy.
2: Wśród tego Towarzystwa Świnek Trzech mogłem się znaleźć ja. Niestety za tydzień będziecie sami, więc będziecie musieli sobie jakoś poradzić.
1: Będziemy myśleć o tobie.
2: Dziękuję.
0: Tak, z sympatią. A ja teraz się zamartwiam, czy znajdę samochód na parkingu.
4: Świnki 3 w Radiu Pogoda. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Radio Pogoda jest na warszawskich Dniach Seniora, inauguracji tych dni przed Pałacem Kultury. Ze mną jest Liza Rowińska, która, no jak widziałem, często rozmawia ze słuchaczami. Mam rację?
2: Zgadza się. Dzień dobry. Tak. Jest tutaj Państwa bardzo dużo i bardzo cieszę się z tego powodu, że przychodzicie do nas, uśmiechacie się, dzielicie się swoim uśmiechem, opowiadacie o tym, że słuchacie Radia Pogoda. Jest nam niezmiernie miło, że tu jesteście. No i no, sama radość ten dzień po prostu.
1: Tak? A o czym najczęściej rozmawiałaś ze słuchaczami?
2: Właśnie o tym, że oni słuchają Radia Pogoda. Są z tego bardzo dumni, że nas słuchają i że nas kochają.
1: To jeżeli ktoś trafi z pytaniem, a gdzie te konkursy, odsyłamy pod scenę. Tak?
2: Dokładnie tak, dokładnie tak.
1: A na scenie Zygmunt i Asia kierują wszystkim.
2: Nasz pogodny poranek kieruje wszystkim ze sceny.
1: Za chwileczkę spróbujemy sprawdzić, jak to się wszystko odbywa. A teraz proponuję kilka najpiękniejszych melodii.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
3: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamo, a co to jest budżet obywatelski?
3: To okazja, by wszyscy gdańszczanie wspólnie zdecydowali o tym, co nowego powinno pojawić się w mieście.
2: Na przykład?
3: Nowe place zabaw, gry terenowe, boiska sportowe.
2: O, ja bym chciała plac zabaw.
3: No to możesz na niego zagłosować.
2: Ja?
3: Tak, głosować może każdy mieszkaniec Gdańska, także dzieci.
2: A gdzie się głosuje?
3: Na stronie www.gdańsk.pl i tylko do 21 września.
2: Głosujemy!
4: Reklama.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Jesteśmy na scenie inauguracji warszawskich Dni Seniora. Obok mnie Zygmunt Heizer. Zygmuncie, jak ci się podoba?
2: Nie no, fantastyczny koncert Budki Suflera, muszę powiedzieć. Wszyscy śpiewali razem z zespołem. Zabawa była fantastyczna. W ogóle nasi kochani seniorzy nie chcieli Budki wypuścić ze sceny. Więc ponieważ mamy trochę opóźnienie, nie da się ukryć, zaśpiewali tylko jeden bis.
1: Krótsze wersje zaśpiewali, rozumiem.
2: Tak, ale nie, fantastyczne. Ludzie się świetnie bawią. Przed chwilą przeprowadziliśmy konkurs, rozdaliśmy nagrody. Tych nagród zresztą mamy bardzo dużo. W tym momencie trwa przygotowanie sceny do karaoke. Za chwileczkę startujemy z karaoke.
1: No właśnie, bo widzę, że nikt nie wychodzi tutaj z...
2: Nie, ale nikt, wiesz, nie zwolni swojego miejsca, no absolutnie. Krzesełko raz zajęte, będzie zajęte do końca.
1: Ale to tylko dlatego, że tyle atrakcji przed nami, bo karaoke to nie jest ostatnia pozycja.
2: Ale oczywiście, że tak. Będą występy ze zespołów senioralnych. Potem będzie nasza potańcówka oczywiście, na którą zapraszamy. Ale zobacz, ile osób tutaj krąży między namiotami, między poszczególnymi stoiskami. Tak. Ci wszyscy ludzie zbierają stempelki. Tych stempelków trzeba nazbierać naprawdę dużo. Również stempelki zbieramy w naszym zaimprowizowanym studiu, o czym doskonale wiesz. Także dzieje się naraz tyle rzeczy, że ho.
1: Bardzo ci dziękuję i już nie przeszkadzam, bo za chwileczkę masz kolejne wejście.
2: Tak jest.
1: Wyjście do seniorów, tak?
2: Zaczynamy karaoke, będziemy wspólnie śpiewać największe przeboje. Radia Pogoda oczywiście.

0: Autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolight 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
12: Została ostatnia reklama.
13: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
0: Reklama.
14: Radio Pogoda uczestniczy w inauguracji Warszawskich Dni Seniora na Placu Centralnym, dokładnie między Pałacem Kultury a ulicą Marszałkowską. Za kilka minut tu wracamy, a teraz w Radiu Pogoda mamy dla państwa najważniejsze wiadomości.
15: Trwa atak Rosji na Ukrainę. RCB ostrzega mieszkańców wschodniej Polski. Straszył szkoły alarmami bombowymi. Trafił do aresztu. Dostawy ropy realizowane bez zakłóceń, zapewnia Orlen.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
15: Agnieszka Trojanowska, BIS. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. RCB podkreśla, że sytuacja jest monitorowana i apeluje o śledzenie komunikatów. W przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Orlen uspokaja i zapewnia, że nie ma problemu z dostawami ropy naftowej po wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Zapewnia polski koncern naftowy. Władze w Riyadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Cezary Jaszczyk.
16: W związku z niepokojącymi doniesieniami Orlen zwrócił uwagę, że już od dłuższego czasu zabezpieczał dostawy także z innych kierunków. Przede wszystkim z Norwegii. Koncern wykupił też udziały do jednego z norweskich złóż, co pozwoliło na powiększenie własnych zasobów. Dostawy do polskich rafinerii są realizowane bez zakłóceń, ogłosił państwowy gigant. Rurociąg wschód-zachód to jedna z kluczowych instalacji, która do tej pory pozwalała omijać blokadę morską cieśniny Ormus. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump uważa, że za atak prawdopodobnie odpowiada Iran. Riad twierdzi, że drony zostały wystrzelone z terytorium Iraku, gdzie działają proirańskie oddziały milicji. Uszkodzenie instalacji zwiększyło niepokoje na rynkach. Ceny ropy utrzymują się na poziomie powyżej $100 za baryłkę.
15: Wyłączona obecnie instalacja odpowiada za przesył ropy z Zatoki Perskiej nad Morze Czerwone, skąd surowiec jest wysyłany w inne rejony świata. Zarzut zgłoszenia fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych usłyszał mieszkaniec Ostrowa Wielkopolskiego. 41-latkowi grozi do 15 lat więzienia. Trafił tymczasowo do aresztu. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112. Pierwszy raz zadzwonił tydzień po rozpoczęciu roku szkolnego. Kilkaset osób wzięło udział w biegach OnkoRun w Supraślu koło Białegostoku. To pacjenci, byli pacjenci, ich bliscy, medycy, przedstawiciele władz i organizacji na rzecz walki z rakiem. Imprezę, która odbyła się po raz ósmy, zorganizowało Białostockie Centrum Onkologii wspólnie ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem. Radio Pogoda.
9: Sponsorem programu jest Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego. Pogoda.
15: Zachmurzenie przeważnie umiarkowane pozostanie z nami do końca dnia. Dziś możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach do 20 stopni. Jutro temperatura niemal taka sama, ale już na ogół bez opadów. Jutro deszcz możliwy jedynie na zachodzie i południowym zachodzie.
9: Sponsorem programu była Grupa Wydawnicza Filia, wydawca komedii kryminalnej Pępek Świata, Alka Rogozińskiego.
3: Radio Pogoda, na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
14: Dzień dobry, Piotr Sporakowski, Radio Pogoda.
10: Dzień dobry.
14: Pięknie panie wyglądają, będzie jakiś występ, rozumiem.
10: Jesteśmy zespołem tanecznym Gracja i miałbyśmy tańczyć o 15.11, ale jest opóźnienie.
14: Jest to drobne opóźnienie, dlatego że seniorzy muszą dokładnie wysłuchać wszystkiego i zobaczyć wszystko. I dlatego tak się niekoniecznie układa zgodnie z czasem, ale też myślę, że piękną pogodę panie dostały za to, prawda?
17: Naprawdę, to jest wyjątkowe szczęście, nie? Dla nas, tak.
14: A co panie będą tańczyć?
10: Taniec cygański. Mamy zawodową choreografkę, także to będzie
14: coś do pokazania.
10: Jesteśmy Gracją i taki będzie taniec.
14: Tak. Fantastycznie. No to życzę w takim razie udanego występu.
17: Dziękujemy bardzo.
14: Do usłyszenia w Radiu Pogoda i do zobaczenia na scenie.

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy, co pewnie słychać, przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie i w tej chwili zauważyłem panią z wielkim kluczem. Czy to jest właśnie ten klucz, który Warszawska Rada Seniorów dostała od miasta Warszawy?
2: Tak, to jest właśnie klucz do bram miasta, bo od dzisiaj to seniorzy warszawscy rządzą miastem. Chcę jeszcze powiedzieć, że ten klucz jest między innymi mojego autorstwa.
1: A no to gratuluję, bo pięknie wygląda.
2: Tak, bo pracowaliśmy nad tym kluczem pół roku i to jest nowy klucz, który po raz pierwszy teraz podczas tych warszawskich dni jest tutaj z nami.
1: Świetnie. I skoro seniorzy mają klucze do miasta, to mogą decydować o tym, co w mieście się może zmienić.
2: No w ogóle Warszawska Rada Seniorów współpracuje z miastem właśnie na rzecz seniorów.
1: Tak.
2: Żeby właśnie infrastruktura była polepszona i żebyśmy, żeby wszystkim żyło się lepiej.
1: Co w ciągu ostatniego roku zmieniło się na lepsze z tego punktu widzenia?
2: Z całą pewnością władze Warszawy bardzo dbają o seniorów, bardzo na różnym poziomie. I na poziomie infrastruktury, i na poziomie sportowym, czyli zdrowotnym. Bardzo dobrze nam się układa współpraca z Biurem Pomocy i Projektów Społecznych. Także naprawdę z każdym rokiem mamy coraz lepiej.
1: Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
2: Wiceprzewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów Jolanta Łukasiak.
1: Pięknie, dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Piotr Sforakowski na żywo z Warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy na inauguracji Warszawskich Dni Seniora. Jest tutaj kilkudziesięciu wystawców, wśród nich warszawskie MPWiK, które ma dla seniorów, jak widzę, wodę. Dzień dobry.
2: Dzień dobry panu.
1: Jak ma pan na imię?
2: Oskar Dziuba.
1: Panie Oskarze, co MPWiK robi na Warszawskich Dniach Seniora?
2: Warszawskie wodociągi na Warszawskich Dniach Seniora przede wszystkim częstują swoją warszawską kranówką zdatną do picia z dodatkiem owoców, takich jak cytryna, pomarańcza, arbuz. Mamy również ogórka, a również znajdzie się coś dla pasjonatów wody z dodatkiem ziół.
1: Rozumiem, bardzo interesujące propozycje. Proszę mi powiedzieć, czy ci ludzie, którzy tutaj odwiedzają wasze stoisko, mają jeszcze jakieś pytania?
2: Pytają się przede wszystkim, które połączenie owoców jest najlepsze. Aha. Ja osobiście zawsze odpowiadam, że arbuz z jakimś cytrusem. Aczkolwiek pytania są o to, czy woda jest zimna i czy smakuje. Także ja zawsze odpowiadam, że jest pyszna i zapraszam.
1: No i jest pyszna, bo warszawska kranówka jest jedną z lepszych w kraju.
2: Dokładnie.
1: Bardzo panu dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%, 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka. Jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja.
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
15: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
18: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
20: Mamy niskie ceny.
21: Została ostatnia reklama.
22: Pan Rębiszewski?
23: We własnej osobie. Lotto poproszę. Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Piotr Sworakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury trwa. Ze mną jest pani
2: Jolanta.
1: Dzień dobry pani Jolu.
2: Witam.
1: Proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do wizyty tutaj w tym miejscu?
2: No jestem w radiu słuchaczką Radia Pogoda. Dlaczego prawie? Bo słucham jeszcze jednego radia.
1: Nie przyjmuję tego do wiadomości, ale nie o tym rozmawiajmy.
2: Tak, ale radio Pogoda jest dla mnie tym najważniejszym.
1: Okej, okay, to właśnie. I wzorowa słuchaczka.
2: Dowiedziałam się właśnie z Radia Pogoda, że będzie taka, a ponieważ uwielbiam tańczyć, śpiewać, owszem, ale nie przed publicznością,
1: no tak.
2: Dla siebie.
1: Mam to samo.
2: No właśnie. I dlatego przyszłam, no i podśpiewywałam oczywiście, ale chowałam się, żeby nie zostać wybraną do karaoke.
1: A, naprawdę? Aż
2: natomiast
1: takie
2: tańczyć
1: opory?
2: Mogę, tańczyć, o.
1: No to zaraz będzie miała pani okazję.
2: No właśnie, czekam na to. No

0: Piotr Sforakowski na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Jesteśmy przed Pałacem Kultury na inauguracji warszawskich Dni Seniora. Pięknie pani wygląda, ma pani piękny wianek na głowie.
2: Dziękuję bardzo.
1: Jak ma pani na imię?
2: Ela, bardzo dziękuję.
1: Pani Elu, proszę mi powiedzieć, co skłoniło panią do przyjścia tutaj?
2: Atmosfera, jestem drugi raz tutaj. Niestety wcześniej nie wiedziałam, a seniorem jestem już od prawie 6 lat. 60. rocznik, tak? I w tamtym roku mi się bardzo, bardzo podobało i dlatego w tym roku też przyjechałam.
1: Rozumiem. A czy znalazła pani jakieś propozycje dla siebie wśród tych stoisk tutaj?
2: Urząd Pracy. Interesuje się właśnie, uwielbiam zwierzęta. I do Anna Kordyńskiego i do Urzędu Pracy można się zgłosić. Tutaj też przewodnik i w czasy. Zrobiłam korale, zrobiłam bransoletkę, zebrałam pieczątki, tak, z beretem, także no ja jestem szczęśliwa, naprawdę.
1: Ja widzę.
2: Na koncercie byłam.
1: O, proszę, proszę.
2: Super.
1: Jak się podobało?
2: Super, no, super, wybawiłam się.
1: To świetnie, to życzę w takim razie dalszego ciągu tej wspaniałej
2: zabawy. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: Do usłyszenia. Aha.

0: autopromocja.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
14: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
15: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
16: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
15: Znaczy Frosta kupiłeś?
16: Proszę, się nie da.
17: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
18: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Mamy niskie ceny.
1: Została ostatnia reklama.
21: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach.

0: ciebie.
1: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
15: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
0: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
9: Warszawskie Dni Seniora na Placu Centralnym naprzeciwko Pałacu Kultury i Nauki już trwają, co mogą Państwo usłyszeć w Radiu Pogoda i wrócimy tutaj za moment, a teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
7: Rosja atakuje zachodnią Ukrainę. W Polsce RCB rozesłało alert. Dostawy ropy naftowej przebiegają bez problemu, zapewnia Orlen. Nie było zaskoczenia w meczu polskich siatkarzy z Izraelem.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
7: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainie w polskiej przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego. Jednocześnie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych informuje, że w związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. A w rosyjskich atakach w nocy i o poranku na 10 ukraińskich regionów Ukrainy 4 osoby zginęły, a kilkadziesiąt jest rannych. Głównym celem rosyjskiego ataku był kompleks hutniczy. Nie ma obecnie problemu z dostawami ropy naftowej, zapewnia Orlen po informacji o wyłączeniu saudyjskiego rurociągu wschód-zachód. Jak uspokaja polski koncern naftowy, dostawy ropy do polskich rafinerii przebiegają bez zakłóceń. Władze w Rijadzie wyłączyły rurociąg po ataku dronów przeprowadzonym z terytorium Iraku. Niepokoje, jakie wywołała ta informacja w Polsce, wynikają z faktu, że Arabia Saudyjska zapewnia blisko połowę dostaw ropy do Polski. Wywołał serię fałszywych alarmów bombowych w szkołach podstawowych. 41-latek usłyszał zarzut i trafił tymczasowo do aresztu. Mieszkańcowi Ostrowa Wielkopolskiego grozi do 15 lat więzienia. Mężczyzna alarmował służby poprzez numer 112, mówi Ewa Golińska-Jurasz z ostrowskiej policji.
17: Informując o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych na terenie szkół podstawowej w Ostrowie Wielkopolskim. Następnego dnia wpłynęła kolejna informacja. Tym razem mężczyzna poinformował o rzekomym podłożeniu ładunków wybuchowych w szkołach podstawowych na terenie całego kraju.
7: Policjanci szybko ustalili tożsamość sprawcy i tego samego dnia zatrzymali mężczyznę. Policja przypomina, że każde zgłoszenie jest traktowane poważnie i często wiąże się z zaangażowaniem wielu służb. Polscy siatkarze wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Europy. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią tytułu, jutro zmierzą się z Macedonią Północną. To drugie zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej Polacy pokonali Portugalię również 3-0. A w drugim dzisiejszym spotkaniu grupy B Bułgaria gra z Ukrainą.
18: Radio Pogoda.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Pogoda.
7: Deszczowo do końca dnia w wielu regionach ze sporym zachmurzeniem, ale są też przejaśnienia. Jutro do 20 stopni i już na ogół bez opadów, jedynie z przelotnym deszczem na zachodzie kraju.
20: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujących szybki pianoklej uniwersalny 60 sekund Titan Professional.
3: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
21: Trwa inauguracja warszawskich Dni Seniora. Ze mną moja koleżanka redakcyjna Agata Jońska. Agato, czy Warszawa jest pogodna? Czy seniorzy w Warszawie są pogodni?
22: Warszawa jest pogodna. Powiedziałabym, że cała Warszawa jest pogodna. Nie tylko seniorzy, ale mamy tu bardzo dużo osób w różnym wieku. Od wnuków, dzieci, przez seniorów, młode małżeństwa jest absolutnie dużo osób. Mhm. Jest pogodna i silna wiekiem właśnie.
21: Silna wiekiem,
22: tak,
21: to jest hasło tegorocznej edycji.
22: Dokładnie tak. Bardzo mi się podoba, że Państwo w tym roku chętnie pozują do zdjęć, chętnie tańczą wręcz do materiałów wideo, które mogą Państwo zobaczyć na naszych social mediach, na Facebooku i Instagramie, jeżeli chcecie. Przed nami jeszcze pół godziny tańców. Właśnie potańcówka trwa, jest bardzo dużo osób, zapraszamy. A ci, których z nami tutaj dzisiaj nie ma, mogą spokojnie odwiedzić nas za 2 tygodnie na Olimpiadzie Senioralnej w Parku Sowińskiego w Warszawie.
21: Także sami Państwo słyszą, że warto tu być. Ja tu jestem, więc wracam za chwilę.

0: Marysia Kruk i Zygmunt Heizer. Na żywo z warszawskich Dni Seniora.
1: Inauguracja warszawskich Dni Seniora trwa. Właśnie trwa też potańcówka Radia Pogoda. Ze mną Asia Kruk.
2: Dzień dobry Państwu raz jeszcze. Ja to jak ja, ale Zygmunt jest też tutaj z nami. Zygmuncie, chyba to było do przewidzenia, że sobie ludzie siedzą na widowni, oglądają przeróżne występy, a kiedy nadchodzi potańcówka Radia Pogoda i jeszcze zaczynamy ją najpierw od konkursu, a później od nauki tańca z panią Dorotą, no to wiadomo, że krzesełka idą do tyłu i ludzie po prostu zaczynają tańczyć.
3: Ja myślałem, że będzie z tym kłopot, no bo jak już, wiesz, zajmie dobre miejsce z przodu, to ciężko się ruszyć z tego miejsca, ale problemów absolutnie nie było. Państwo zrobili miejsce na parkiet i w tej chwili, proszę Państwa, parkiet jest pełny.
1: Wszyscy tańczą.
3: No, parę osób tam się, wiesz, jeszcze...
1: Obserwuje.
3: Tak, jeszcze się nie ośmieliło, ale ośmielą się za chwilę.
2: Ale spokojnie, potańcówka trwa do godziny 17:30, więc wszyscy zdążą po prostu tutaj zabalować jak nie wiem co. Jest no pięknie.
1: Tak. No tak, a w tajemnicy Wam powiem, że nie tylko przed sceną balują, ale także na obłotkach tej imprezy.
2: Naprawdę?
1: Mówię, proszę przed scenę przejść, a oni na to, nie, tam za dużo ludzi, my tutaj sobie sami
3: podlepczemy. Tak też może być. Chodzi o to, żeby się świetnie bawić i tak właśnie jest na naszej prywatce.
2: No w końcu to są najpiękniejsze melodie, Radio Pogoda. My jesteśmy pewni, że to potrafi publiczność rozbawić i publiczność też jest tego pewna, czego chcieć więcej. Po prostu bawimy się świetnie i wszystkich do tego zachęcamy.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heizer, bardzo Wam dziękuję za tę rozmowę.
3: To my dziękujemy. Jeszcze Państwo zdążą. Jak się Państwo pośpieszą, to my jesteśmy do 17:30.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Inauguracja Warszawskich Dni Seniora przed Pałacem Kultury i Nauki. W tej chwili właśnie uklęknąłem w jakimś mokrym miejscu, ale na pewno mi się będzie opłacać, bo teraz witam dwie panie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Witamy pana.
1: Jak mają panie na imię?
2: Ania.
3: Elżbieta.
1: Pani Elżbieto, jak się pani tutaj podoba?
2: Bardzo. Ja jestem tutaj pierwszy raz i super impreza, bardzo fajny przemarsz, muzyka, wesoło, fajnie, dużo stoisk, tutaj kawka, tam herbatka, tutaj badają masę ciała.
1: Pani Aniu, jak z tą masą ciała?
4: Oj, nie powiem.
1: Ale dlaczego, nie ma?
4: O, dobre powiedzenie, nie ma. Nie ma.
1: Czyli,
2: niestety nas trochę to osłabiło, że nie będziemy komentowały wyniku, bo tragicznie wyszło, tragicznie.
4: Może zaraz dopinguję do wzięcia się za siebie tak jeszcze bardziej porządnie.
1: No dobrze, a z przyjemniejszych rzeczy?
4: Nie, no super, występy super. My jesteśmy tu od przemarszu. Przyszłyśmy tutaj razem, już budka suflera. Nie no,
2: budka suflera, no to fantastycznie.
1: Podobało.
4: Ale w ogóle impreza bardzo fajnie, dobrze zorganizowana. Fajnie.
1: Czyli pani też pierwszy raz, pani Aniu?
4: Tak, pierwszy raz.
1: Jak czyli się... rozumiem, będą następne?
4: Będą.
2: A pewno za rok
4: już
2: będziemy.
4: Nawet jesteśmy umówione, że na pewno.
1: Fantastycznie. I też na masę ciała?
4: Aż twórczy zapamiętał. No.
1: Dziękuję panią za rozmowę i życzę dalszej udanej zabawy.
4: Udane, super. Jest bardzo jest miły, spędzony dzień i pogoda dopisała, także jak radio pogoda, tak i pogoda dopisała.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: informacje.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale. Kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj dziś o 18.15 w TVP2.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda. Kochanie, mam plan na sobotę 19 września.
14: Koncert?
13: Lepiej, festiwal.
14: A kto gra?
13: Dwa pokoje z balkonem, 3 i 4 z ogródkiem lub czteropokojowe mieszkania z tarasem w Gdyni.
14: Okej, na taki festiwal to ja idę.
13: 19 września odwiedź biuro sprzedaży osiedla Miasteczko Nowa Fala, ulica Morska 286 w Gdyni i sprawdź festiwalowe rabaty na mieszkania. Szczegóły na wiktoriadom.pl. Teraz jest najlepszy moment na decyzję.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
20: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
21: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
1: Została ostatnia reklama.
22: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
23: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
24: Dźgnął ją kilkanaście razy.
25: Przypomina zabójstwo wampira z Trzębiorek.
22: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
26: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
22: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Jest pani tutaj pierwszy raz na warszawskich dniach seniora?
2: Jestem, chociaż nie jestem seniorką, bo jestem dopiero świeżo po 40, ale jestem ogromną fanką waszego radia.
1: O, dziękujemy.
2: I całe wakacje poprawiało mi nastrój.
1: Cieszę się, mam nadzieję, że będzie poprawiać dalej. Czyli Radio Pogoda namówiło panią do przyjścia tutaj.
2: Szczerze mówiąc, to jestem tu przypadkiem, bo idę po prostu na dworzec centralny na pociąg, ale już na sam widok waszego loga uśmiechnęła mi się twarz, tak jak mi się uśmiechała przez całe wakacje, kiedy codziennie poprawialiście mi nastrój starymi, pięknymi piosenkami. Niektóre odkrywałam na nowo, a niektóre z jakichś tam sentymentów, chociażby z tego, jak moja mama puszczała mi za dziecka.
1: No tak. W takim razie cieszę się, bo nie mam przypadków w takim razie. Cieszę się, że pani dała się zwabić tutaj.
2: No na pewno fajna przygoda. Nawet tego wywiadu, także pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całą redakcję i bądźmy z Radiem Pogoda. Ja promuję do wszystkich osób, bo to naprawdę jest super poprawiacz nastroju w każdą pogodę.
1: Tak jest. Bardzo dziękuję i proszę się nie spóźnić na pociąg.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.
1: No to zainaugurowaliśmy warszawskie Dni Seniora. Ze mną Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: Jesteśmy.
3: Witamy ponownie. Jak przypomnijmy, że inauguracja dziś, a te warszawskie Dni Seniora trwać będą przez 3 tygodnie.
1: Do 14 października.
3: Tak jest.
2: I jeszcze się z Państwem spotkamy 26 zresztą na zakończeniu warszawskiej Olimpiady Seniora, więc to też będzie fantastyczne. Ja przepraszam, ale ja już trochę nie mówię.
1: Nie przepraszaj, tylko powiedz, jak tam potańcówka.
2: No właśnie, potańcówka była taka i te wszystkie konkursy i te wszystkie rozmowy z Państwem przy głośnej muzyce były takie, że nie wiem, czy słychać moją chrypkę, ale mam nadzieję, że do poniedziałku mi przejdzie.
1: Na pewno.
3: Zabawa była fantastyczna i chyba mogę powiedzieć z pewnością, były to największe obchody Dnia Seniora, inauguracja. Tylu gości, tylu seniorów nie mieliśmy do tej pory.
2: Ten
3: kolorowy korowód, który się ciągnął przez ulice Warszawy, fantastyczne, bo i tam na początku orkiestra marszowa, orkiestra dęta, potem nasz autobus, potem bateria, czyli taki zespół perkusyjny, szczudlarze, fantastyczne rzeczy.
2: Było naprawdę doskonale, no a sama potańcówka, to jak zwykle, Państwo wiedzą, co robić, po prostu trzeba się dobrze bawić, dylać, jak mówi pan Marek zaprzyjaźniony słuchacz z Poznania i po prostu wszystko będzie dobrze. To była rekordowa frekwencja, ale czekamy na kolejny rekord we Wrocławiu podczas wrocławskich Dni Seniora, które już w najbliższy piątek.
1: Najbliższy piątek, czyli za tydzień, niecały. Tymczasem warszawskie Dni Seniora zostały zainaugurowane i one trwają. Do usłyszenia mówią
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heizer.
1: I jeszcze Piotr Stworakowski na dokładkę.
2: Dziękujemy!
0: Radio Pogoda. Na żywo z Placu Centralnego w Warszawie.

0: to promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki, które zaczynamy z uśmiechem.
3: Po tańcówki pod chmurką i spotkania z ludźmi pełnymi pasji.
4: Wspomnienia, które bawią.
5: Popołudnia spędzane na rozmowie.
6: Dobre słowo i życzenia płynące prosto z serca.
7: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
9: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
8: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
13: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
19: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
20: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska SA.
21: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do Bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
22: Lalka Bolesława Prusa powraca w wyjątkowym kolekcjonerskim wydaniu filmowym. Unikatowe zdjęcia z filmu i historia, która porusza kolejne pokolenia. Jedyne filmowe wydanie kultowej powieści. Klasyka, którą zobaczysz na nowo. Poleca wydawnictwo Agora.
23: Została ostatnia reklama.
24: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
25: Volkswagen.

0: autopromocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Serdeczne życzenia, gorące życzenia. Proszę Państwa, koncert życzeń już jutro od 10. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
5: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
12: Tomek!
7: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
13: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
13: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
14: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Została ostatnia reklama.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
20: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Polski śmigłowiec poderwany w związku z atakiem Rosji na zachód Ukrainy. Niemal setka Polaków kandyduje w wyborach w Szwecji. Muzeum Instrumentów Muzycznych zaprasza na swoje 80. urodziny.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
21: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wojskowy śmigłowiec operuje w polskiej przestrzeni powietrznej w związku z trwającym atakiem Rosji na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alert do osób na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego. W związku z aktywnością rosyjskich bezzałogowców w zachodniej części Ukrainy podniesiona została gotowość wybranych sił i środków polskiego systemu obrony powietrznej. To już kolejny atak. Nad ranem Rosjanie przeprowadzili atak rakietowy na Odessę. Jeden z pocisków uderzył w blok mieszkalny 16. 14 osób zostało rannych. Doniesienia o skutkach rosyjskich ataków zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Ukraińskie media publikują zdjęcia poważnie uszkodzonego wieżowca w Odessie. Rosyjski pocisk zniszczył kilka najwyższych pięter budynku. Wśród rannych jest 5-miesięczne dziecko. Kilka godzin wcześniej Rosjanie uderzyli w Zaporoże, Krzywy Róg i Dniepr. Władze dwóch pierwszych miast informują o co najmniej 3 ofiarach śmiertelnych. Trzeba położyć kres rosyjskim zbrodniom, mówi prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zaapelował do Stanów Zjednoczonych o natychmiastowe wprowadzenie nowych sankcji na Moskwę. To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom. Projekt silnych amerykańskich sankcji autorstwa nieżyjącego już senatora Lindseya Grahama w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów.
21: Ponad 90 Polaków kandyduje w jutrzejszych wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów w Szwecji. Najwięcej polskich nazwisk można znaleźć na listach partii liberalno-konserwatywnych, a także skrajnej prawicy. Tradycyjnie jak co 4 lata analizy polskości list wyborczych dokonała polonijna Nowa Gazeta Polska. W Szwecji mieszka co najmniej 100 tysięcy Polaków, ale osoby bez obywatelstwa szwedzkiego mogą głosować jedynie w wyborach do rad regionów i gmin. Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu świętuje 80-lecie działalności. Przez cały weekend odbywają się w nim z okazji święta m.in. koncerty, warsztaty czy oprowadzenia kuratorskie. Chętni mogą zajrzeć także do pracowni lutniczej i zobaczyć, jak wygląda konserwacja instrumentów. Radio
19: Pogoda. Pogoda.
21: Jutro zachmurzenie na ogół duże. Pojawią się deszcze, ale tylko na zachodzie kraju. Najwięcej przejaśnień na Podkarpaciu. Na termometrach przeważnie od 17 do 21 stopnia, a więc podobnie jak dziś chłodniej miejscami w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask.

0: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
2: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Została ostatnia reklama.
16: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
17: Że to tak dla mnie?
16: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę. Geely Makurat Trójmiasto zaprasza. Gdańsk Zawodników 2 oraz Rumia Grunwaldzka 96. Geely. Idealnie życiowy.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Ależ świetny jest ten nowy wybieg dla psów.
12: To ja go wymyśliłem.
11: Nie.
12: No tak, zgłosiłem go kiedyś jako swój projekt w ramach budżetu obywatelskiego Gdańska.
11: A w tym roku?
12: Budżet to łącznie ponad 31,5 miliona złotych. Wejdź na gdańsk.pl i sprawdź tegoroczne propozycje.
11: Każdy może głosować?
12: Tak, wszyscy mieszkańcy, a także dzieci. Głosujemy tylko do 21 września.
11: No to super, głosujmy!
13: Reklama.

0: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: Że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto. Aflofarm.
5: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozine. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Reklama.
9: Alert RCB na wschodzie Polski trwa w związku z atakami na Ukrainie. Kolejny kraj żąda od mety silniejszej ochrony dzieci. Polscy siatkarze idą jak burza. Poważnie zrobi się dopiero we wtorek.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
9: Agnieszka Trojanowska, BIS. Polskie wojsko poderwało śmigłowiec w związku z atakami rosyjskich dronów na zachodzie Ukrainy. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego otrzymali alert RCB z apelem o śledzenie komunikatów. Co najmniej 4 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Jest też kilkudziesięciu rannych, w tym kilkumiesięczne dziecko. Trzeba położyć kres rosyjskiemu terrorowi, zaapelował prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski skierował swoje słowa do Stanów Zjednoczonych, żądając natychmiastowych sankcji na Moskwę.
11: To muszą być zdecydowane sankcje. To w końcu niemilitarne narzędzie, dzięki któremu Stany Zjednoczone mogą każdego dnia pozbawiać Rosję możliwości finansowania wojny przeciwko Ukrainie i jej mieszkańcom.
9: Projekt silnych amerykańskich sankcji w przyszłym tygodniu ma być głosowany w Izbie Reprezentantów. Kolejny kraj dopomina się o ochronę swoich najmłodszych obywateli przed mediami społecznościowymi. Rząd Norwegii zaapelował do operatora Facebooka i Instagrama o wprowadzenie silniejszej ochrony dzieci na społecznościowych mediach. Władze w Oslo chcą na swoim terytorium takich samych standardów, jak te, które wynikają z zawartej pod koniec sierpnia ugody między Facebookiem a Instagramem i władzami 52 amerykańskich stanów i terytoriów. Porozumienie przewiduje m.in., że osoby poniżej 18 roku życia będą mogły korzystać z Facebooka i Instagrama bez dobierania im treści przez algorytmy. Przewidziano też dla amerykańskich dzieci limity korzystania z aplikacji oraz wyłączania powiadomień w nocy i podczas zajęć szkolnych. Nie było niespodzianek w meczu polskich siatkarzy, którzy wygrali z Izraelem 3-0 w swoim drugim spotkaniu grupy B Mistrzostwa Europy. Polacy bronią w tym turnieju tytułu, a kolejne spotkanie mają już jutro z Macedonią Północną, ale i w tym meczu są faworytami. Wcześniej polscy siatkarze pokonali już Portugalię. Nieco trudniej może zrobić się we wtorek, wtedy mecz z Ukrainą, a już na poważnie zrobi się w środę z Bułgarią. Tu stawka meczu to zapewne pierwsze miejsce w grupie.
12: Radio Pogoda.
6: Pogoda.
9: Jutro zachmurzenie na ogół duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie większe przejaśnienia i rozpogodzenia i bez opadów. Rano na Podkarpaciu możliwe mgły. Na termometrach jutro przeważnie od 17 do 21 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 15 do 17.

0: Radio Pogoda. Sądni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Nowy poradnik domowy. Jeszcze więcej stron. Co miesiąc ponad 100 porad i inspiracji. W numerze 7 patentów na zdrowie po menopauzie, 4 sposoby na szybki obiad oraz słodkości z orzechami. Nowości. Testy kosmetyków, sprzętów kuchennych i narzędzi ogrodniczych. Zadania logiczne na lepszą pamięć. Poradnik domowy. Już w sprzedaży.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już dziś o 20 w TVP2.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
17: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
18: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
19: Została ostatnia reklama.
20: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
13: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
12: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zaproszę również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
14: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
12: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
15: Ciekawe Trójmiasto.
12: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
16: Dzień dobry.
14: Dzień dobry Państwu.
12: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
16: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
12: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
16: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
12: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
16: Tak.
12: No właśnie, bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
16: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
12: No to pięknie.
16: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
12: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
16: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70. Świetnie wyglądająca pani w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak? Jak dbać o zdrowie. I myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
12: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, że właśnie badacie skład ciała. Że...
16: Jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia. Średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak?
12: Tak, albo pomalutku.
16: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
12: Bardzo ważne, myślę dzisiaj, prawda?
16: Bardzo ważne. I jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
12: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
16: Tak, tak jak przy takich ścieżkowych różnych badaniach.
12: Zachęcamy państwa, naszych słuchaczy.
16: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
12: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
6: Audycja poradnicza.
12: Gdańska Koperta Życia.
16: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
12: Wszystkie ważne informacje dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
16: na pewno,
12: tam
16: na
12: się
16: pewno
12: znalazła.
16: Też jest istotne, tak.
12: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
16: Tak. Na lodówkę jest magnez, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze, i to czasami naprawdę może uratować życie.
12: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, Panie Piotrze?
14: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta Fit Klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu Fit Klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a nie na aktywność korekcyjną. Bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń.
12: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
16: Zapraszamy.
15: Co słychać w Trójmieście?
12: Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza.
15: Tydzień w Trójmieście.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rozbudowa nabrzeża rudowego w porcie Gdańsk. Inwestycja ma zwiększyć parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Koszt tej inwestycji to 98 milionów złotych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka, ale dopiero za 2 tygodnie i nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Funduszu.
18: Wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
17: Do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sopot podsumował sezon turystyczny. Podczas ostatnich 3 miesięcy obłożenie w sopockich hotelach wyniosło ponad 85%. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło sopockie molo. Najwięcej turystów krajowych przyjechało z województwa mazowieckiego. Wśród zagranicznych gości najwięcej było Czechów, Niemców, Szwedów i Norwegów. Przed sądem w Wejherowie rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
19: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal, skruchę.
17: Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. W zabytkowych budynkach przy ulicy Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej powstaje nowe centrum społeczno-kulturalne. W budynku głównym, pochodzącym z początku XX wieku, powstaną m.in. przestrzenie dla biblioteki, sal spotkań i warsztatów. Centrum ma być gotowe w przyszłym roku. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Tymczasem Gdańsk będzie gospodarzem finału 3. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion, mówi Bartosz Orzechowski, organizator wydarzenia.
20: Mamy etap lokalny, etap regionalny, a następnie finały, które wyłonią 96 najlepszych drużyn, które przyjadą na finał do Gdańska 13 listopada.
17: Tegoroczna edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju. Rozpoczęła się druga edycja gdyńskiej kampanii Jak Szkoła to Dwa Koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs potrwa do 16 października. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu i dostosowany do aktualnych warunków rynkowych. Stadion Leśny w Sopocie ma już 100 lat. Z tej okazji Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu, Trójmiasta i całego Pomorza do udziału w sztafecie, której uczestnicy wspólnie pokonają dystans 100 km. Wydarzenie odbędzie się w ramach pikniku Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki wieczoru panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
0: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
17: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Na koniec 19-letni złodziej z Gdańska systematycznie okradał swoich rodziców. Ukradł im samochód, pieniądze, biżuterię. Teraz z rodzinnego domu wyniósł robota kuchennego, aparat fotograficzny oraz karty bankomatowe. Zatrzymali go policjanci z Oruni. Decyzją sądu trafił do aresztu.
12: Edyta Stończyk, do usłyszenia.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
12: Wielu małych gdańszczan rozpoczęło swoją edukację. A to w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. No i rodzice zabiegają o to, żeby było im jak najłatwiej. Ale zdarza się tak, że też zadają sobie pytanie, obserwując swoje dziecko, dlaczego tak się dzieje, że moje dziecko mówi tak niewiele, że ciągle mówi niewyraźnie, a już poszło do pierwszej klasy. Co robić, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy pierwszy raz do logopedy, jakie symptomy mogą nas niepokoić, na co zwracać uwagę już od dzieciństwa, takiego wczesnego, powiedziałabym.
11: Audycja poradnicza.
12: W studiu jest specjalistka, dr Anna Walencik-Topiłko, neurologopedka.
21: Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry Pani redaktor.
11: Audycja poradnicza.
12: To kiedy pierwszy raz do logopedy?
21: To nie jest tak uniwersalna odpowiedź, jakbyśmy pewnie chciały. Ale na pewno warto pamiętać, że są pewne sytuacje, w których powinna nam się taka ta przysłowiowa czerwona lampka zapalać. Czyli na przykład, jeżeli rodzi nam się dziecko z jakiejkolwiek grupy ryzyka, jeżeli chodzi o zakłócenia rozwoju. Grupy ryzyka, to nie znaczy, że ono musi być koniecznie obarczone jakąś sytuacją trudną, ale może. I to już powinno być u nas takim pierwszym sygnałem, czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest wcześniakiem, no to oczywiście, sprawdźmy sobie bardzo szczegółowo również, w jaki sposób przebiega jego pełny rozwój, taki i motoryczny, przepraszam, i ruchowy, może tak powiedzmy ładniej. I czy zaczyna właśnie siadać o określonej opcji wiekowej, czy zaczyna raczkować, jak raczkuje, kiedy robi pierwsze kroki, jak i kiedy wyrzynają mu się pierwsze ząbki, w jaki sposób też reaguje na pokarm, czy około właśnie tych pierwszych swoich ząbków zaczyna również przechodzić na taką dietę nie tylko mleczną, ale właśnie już pokarmy twarde. Czyli tak naprawdę patrzmy na całość rozwoju dziecka. Niezwykle istotny jest też rozwój słuchowy u takiego maluszka. Sprawdźmy też, bacznie obserwujmy, co za tym idzie, żeby było to dziecko otwarte komunikacyjnie, czyli właśnie niech się pojawi w pierwszych kilku miesiącach taki tak zwany społeczny uśmiech, czyli właśnie dziecko zaczyna odpowiadać na uśmiech dorosłego samo uśmiechem, czyli te pierwsze takie komunikacje międzyludzkie zaczynamy obserwować. Grupy ryzyka bywają różne oczywiście, to wymieniłam tutaj jedno takie hasło, ale warto pamiętać, że jeżeli mamy od specjalistów jakiś sygnał, że gdzieś trzeba baczniej zwracać uwagę niż normalnie, to to rzeczywiście warto zrobić. I oczywiście robi to zespół taki wielospecjalistyczny, w tym również właśnie neurologopeda bądź logopeda. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozwój, powiedziałabym, książkowy, to w tym momencie też zwróćmy uwagę na podobne elementy, czyli właśnie rozwój słuchu, stan słuchu dziecka, rozwój układu motorycznego, ruchowość tego dziecka, no i właśnie też taką otwartość komunikacyjną.
1: Tak, bo być może rodzice, i często tak bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ruch przekłada się na mowę,
21: tak,
1: prawda?
21: Bardzo.
1: I często są zdziwieni, kiedy na przykład logopeda wysyła ich do fizjoterapeuty, tak, do terapeuty integracji sensorycznej, albo jeszcze do terapeuty odruchów pierwotnych.
21: Tak, tak, tak. To są właśnie wszystko takie hasła, które warto tutaj bardzo, bardzo mocno zapamiętać i korzystać potem z takiej współpracy. Nie bać się też takiej współpracy. I też proszę pamiętać, proszę Państwa, że logopeda nie pracuje w próżni. My naprawdę bardzo często po to, by jak najefektywniej móc pomóc szybko dziecku, korzystamy właśnie z różnego rodzaju tutaj czterech rąk albo i więcej par rąk w momencie, gdy chcemy pracować nad komunikacją językową u dziecka. Czyli stąd właśnie i ortodonta, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pedagog, no i wielu, wielu, wielu innych również ze świata medycyny będzie nam tutaj pomagało specjalistów.
1: Czyli obserwujemy swoje dziecko uważnie. Tak. Jeśli nas coś niepokoi, to na pewno do specjalisty. Tylko teraz tak, do jakiego specjalisty najpierw? Aha. Czy to ma być ten nasz lekarz rodzinny, prowadzący, który dalej powinien nas pokierować, czy od razu już szukać specjalisty?
21: Często jest tak rzeczywiście, że pierwsze kroki rodzice kierują do lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest też oczywiste takie rozwiązanie. Natomiast może bardzo gorąco bym też tutaj sugerowała, aby rozważyć kwestię, że jeżeli widzimy, że właśnie z komunikacją językową jest jakiś problem, czy może troszkę później właśnie dziecko zaczyna w porównaniu na przykład z grupą rówieśniczą, z dzieckiem sąsiada czy siostry, troszkę później rozpoczyna rozwój własnej mowy, to idźmy też od razu do logopedy. Znajdźmy drogę też do takiego specjalisty. Jeżeli będzie potrzeba, to my, proszę Państwa, właśnie też wykonamy swoją szczegółową diagnozę, obserwację, bardzo szczegółowy też wywiad z Państwem i wtedy zasugerujemy, jeżeli będzie potrzeba jeszcze innego specjalisty tutaj wsparcia.
1: Zwłaszcza, że w Trójmieście takiego specjalistę znajdziemy. Czy tak, to w żłobku, czy to w przedszkolu, czy w szkole.
21: Tak.
1: Tam są logopedzi, prawda?
21: Tak, oczywiście. I oczywiście też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i też w niektórych ZOZ-ach współpracują nasi specjaliści z lekarzami. Tak, myślę, że akurat Trójmiasto jest takim ośrodkiem, Gdańsk jest takim ośrodkiem, gdzie kontakt z logopedą jest łatwy.
1: Bo rodzice często szukają takich bezpłatnych porad, prawda? W ramach NFZ-u na przykład.
21: Oczywiście, trudno zresztą się dziwić, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że mamy różne rozwiązania w różnych poradniach, różne programy też wsparcia funkcjonują. Jeżeli dziecko jest, znowu wrócę do tego grupy ryzyka, do tego hasła, jeżeli właśnie dziecko w takiej sytuacji się rodzi, to pamiętajmy o ośrodkach wczesnej interwencji, które też tutaj właśnie taki wielospecjalistyczny zespół nam zaoferują, w tym również specjalista z zakresu komunikacji językowej, więc tak, myślę, że kontakt jest. Myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że czasami trzeba go poszukać.
3: Audycja poradnicza.
1: Doktor Anna Walencik, to piłko. No i właśnie załóżmy, że są te problemy, że nie ma tych właśnie pierwszych kamieni milowych, dziecko nie rozwija mowy, lekarz czy fizjoterapeuta coś tam wspomniał, że z napięciem jest coś nie tak. To raczej chyba nie ma na co czekać, pomimo tego, że nie dostajemy, bo rodzice bardzo często nie dostają wskazań do rehabilitacji, tak? W takich sytuacjach.
21: Tak, nie. Proponowałam, żeby rzeczywiście nie czekać. Czas jest tutaj naprawdę niesamowicie istotnym czynnikiem i im szybciej będziemy mogli taki program wsparcia, niekoniecznie od razu terapii, bo czasami jest tak, że jeszcze jest z pogranicza profilaktyki, może takiej bardziej intensywnej, ale jednak rodzaj działań, to im szybciej to będziemy mogli zrealizować, tym też lepiej dla dziecka, bo ono do tego etapu na przykład wczesnoszkolnego już będzie w stanie tak operować komunikacją językową, żeby móc wchodzić sobie właśnie spokojnie w te sytuacje edukacyjne, optymalnie dla siebie.
12: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak. To też jest takie miejsce, gdzie dziecko zostanie dobrze zbadane,
21: tak, tak.
12: Ukierunkowane. Co dalej?
21: Tak, oczywiście, że tak. No ale oczywiście też pamiętajmy, że jeżeli dziecko właśnie jest w przedszkolu czy w szkole, to najczęściej w tych placówkach też jest na stałe logopeda, z którym dziecko ma kontakt i są to i badania przesiewowe, ale potem, jeżeli jest potrzeba, oczywiście jest też etap diagnozy takiej szczegółowej. No i potem, jeżeli znowu jest taka potrzeba, to jest etap terapii. I tu też bardzo gorąca prośba do wszystkich Państwa rodziców i rodzin, najbliższych osób dzieciom, które na taką terapię logopedyczną dostały wskazania. Pamiętajcie Państwo, bardzo proszę, że specjalista jest z dzieckiem raz na kilka dni albo czasami kilkanaście dni i nie zastąpi tak naprawdę w żaden sposób opcji, która jest najlepsza, czyli systematycznej pracy w domu, którą w tym momencie Państwo powinni zechcieć podjąć. Oczywiście w kontakcie właśnie z logopedą to on da wskazówki, w jaki sposób, na jakim etapie, czy jakiś rodzaj słownictwa konkretnego, czy jakiś rodzaj właśnie ćwiczeń będzie zlecał, ale proszę o tę współpracę taką pełną, systematyczną. Wierzcie mi Państwo, w mojej karierze ponad 3 dekad pracy w gabinecie logopedycznym nie widziałam jeszcze takiego cudu, żeby choćby najlepszy specjalista był to w pracy, to żeby wyprowadził w pełni samodzielnie, tylko i wyłącznie bez współpracy właśnie chociażby z najbliższą rodziną dziecka wad u tego dziecka.
12: Tak, rodzice często zadają pytania, a jak długo potrwa ta terapia, prawda?
21: Tak, no i to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź, dlatego że my wiemy z pozycji diagnosty i potem terapeuty, że nawet jeżeli jest to ta sama wada, którą gdzieś tam już na przykład w rodzinie inne dziecko miało i na przykład było objęte terapią przez rok i ona była zakończona sukcesem, to kolejne dziecko ma zupełnie inne swoje indywidualne uwarunkowania, które być może wpłyną na to, że ta terapia tej samej wady wymowy, czy wady mowy szerzej ujmując, będzie trwała albo krócej i będzie efektywna, albo dłużej.
12: Czytajmy dzieciom, grajmy im na instrumentach.
21: Tak, i z nimi.
12: I z nimi,
21: dla nich i z nimi. No to jest właśnie, myślę, że też taki klucz do sukcesu, aby ćwiczenia w domu były ubrane atrakcyjnie. Zresztą większość z nas, specjalistów, takie rozwiązania będzie Państwu tutaj proponować, ale prosimy z nich korzystać też bardzo gorąco. Nie wiem, czy mogę wspomnieć o
12: takim... Tak, jakie formy? Może coś właśnie podsuniemy rodzicom, tak? Co mogą robić?
21: Super. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby skorzystać z takich gotowych pomysłów, to na przykład mogę Państwa odesłać teraz do Akademii Rodzica. To jest taki bezpłatny do ściągnięcia rodzaj periodyku u nas właśnie w Gdańsku wychodzący, który ma stałą rubrykę od grudnia, którą mam wielką, wielką przyjemność i w ogóle szczęście redagować. To jest kącik logopedyczny i tam staram się właśnie pokazać Państwu takie pomysły na różnego rodzaju zabawy, przy okazji oczywiście przemycając takie drobne pigułki metodyczne, czyli zwracając Państwa uwagę na różne właśnie etapy i rozwoju mowy dziecka i na te sytuacje, które wpływają na ten rozwój, ale przede wszystkim jest to taki poradnik, co, kiedy, w jaki sposób można zrobić. No i chociażby w ostatnim numerze, który za chwilę już właśnie na rynku też będzie się ukaże, proponuję Państwu różnego rodzaju zabawy ze słomką. Chociażby. Taka mała rzecz, a logopedę cieszy, tak, bardzo, dlatego, że przy pomocy słomki my możemy naprawdę bardzo wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw przeprowadzić, które jednocześnie nam przepięknie będą stymulowały pracę mięśni warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego, czyli tak naprawdę wszystkich tych grup mięśniowych, które są bezpośrednio zaangażowane potem właśnie w realizację poszczególnych głosek.
12: Czyli z jednej strony mogą być to takie zabawy ruchowe,
1: sportowe.
21: Tak.
1: Połączone z muzycznymi na przykład.
21: Tak. Mhm. Dlatego, że ruch, proszę Państwa, artykulacja jest ruchem. No właściwie sekwencyjnością tych ruchów, ale też pamiętajmy, że ona, czyli ta mała motoryka, w tym artykulacyjna, wyrasta też z umiejętności w dużej motoryce, czyli właśnie w tym, jak, w jaki sposób dziecko chodzi, w jaki sposób dziecko, czy potrafi na przykład klaskać, w jaki sposób to robi, w jaki sposób napina, rozluźnia określone grupy mięśniowe. I to wszystko możemy sobie naprawdę przepięknie trenować w określony sposób w trakcie zabaw takich muzyczno-ruchowych. Dlaczego muzycznych? Dlatego, że z kolei słuch będzie tutaj przepięknym takim stymulatorem do ruchu. Czyli jeżeli teraz bodziec muzyczny dobierzemy odpowiednio, czyli różnego rodzaju właśnie takie ćwiczenia logarytmiczne będziemy robić, czy przy ulubionych piosenkach na przykład będziemy się bawić z dzieckiem, to jednocześnie jest też, proszę Państwa, trening mowy.
1: Właśnie, wykorzystujmy to, co dzieci lubią, tak, co im sprawia przyjemność. To wtedy będzie łatwiej, prawda?
21: Tak. No i ważne jest też to, aby podkreślić ten element interakcji, bo język, komunikacja językowa to jest narzędzie w naszym takim kontakcie społecznym. To my, dorośli, budujemy też taki wzorzec u dziecka chęci komunikacji. I bawmy się też razem, nie na zasadzie powtórz przed lustrem 10 razy takie, a takie ćwiczenie, bo no, kto z nas by to lubił? Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za podjęcie takiego bardzo trudnego tak naprawdę tematu. Przede wszystkim życzę tego wszystkim, aby język sprawiał Państwu wielką przyjemność.
1: Doktor Anna Walencik, Topiłko, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
21: Dziękuję bardzo.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
2: Audycja rozrywkowa.
4: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka, i zapraszam na quiz o Gdańsku. Oczywiście zaproszę za chwilę kogoś z radiosłuchaczy do tego, żeby spróbował odpowiedzieć na przygotowane przez redakcję pytania dotyczące tego pięknego naszego miasta, ale Państwo przed odbiornikami jak najbardziej też mogą brać udział w tym quizie i odpowiadać razem dzisiaj z panem Adamem, którego mam na linii. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
22: Dzień dobry, pani Moniko.
4: Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan jest związany z Gdańskiem długo czy krótko? Jaka jest pana historia?
22: Z Gdańskiem jestem po części związany w sumie przez całe życie, dlatego że urodziłem się dosyć niedaleko, w Słupsku. No a teraz jestem przejazdem, akurat byłem na urodzinach znajomego i tak się wydarzyło, że usłyszałem w audycji o takim quizie, no i postanowiłem się ogłosić.
4: Aha. No ten Słupsk to tak dosyć daleko od Gdańska, nie w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości, ale rozumiem, że jest pan po prostu związany z północną Polską, tak?
22: Tak, tak, dokładnie. Przez moje urodzenie no jestem bardzo związany z Pomorzem, uwielbiam po prostu Trójmiasto, uwielbiam Gdańsk, no uważam to za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce, a nawet nie wiem, czy nie na świecie.
4: O, proszę.
22: Ludzie są po prostu cudowni. Uważam Trójmiasto za jedno naprawdę z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do życia.
4: No to mam nadzieję, że kiedyś pan tutaj do nas trafi, w te rejony. A tymczasem, panie Adamie, no mam nadzieję, że skoro pan tak kocha ten rejon, to też pan dobrze zna jego historię i jego miejsca. I właśnie teraz to sprawdzimy. 5 pytań przed panem. Oczywiście dobrze by było, gdyby pan na wszystkie dobrze odpowiedział, ale jeżeli się nie uda, to też nic nie szkodzi. W nagrodę będą czekać na pana gadżety radia. To co, możemy zaczynać?
22: Możemy zaczynać.
4: Dobrze, oto pytanie pierwsze. Jak nazywa się historyczna dzielnica Gdańska, która była centrum handlowym i portowym? Czy Stare Miasto, Główne Miasto, czy Oliwa?
22: Wydaje mi się, że to będzie Główne Miasto.
4: Tak, tak, chociaż pewnie ci, którzy nie znają, może by w to Stare Miasto strzelili, tak? Główne miasto.
22: Na początku tak mi się wydawało, ale coś mi mówi, że to jednak nie Stare
4: Tak,
22: miasto.
4: Główne Miasto z historycznym żurawiem, rzeczywiście tak, bardzo dobra odpowiedź, świetnie się zaczyna, oby tak dalej. Pytanie drugie, ile ujść Wisły jest w Gdańsku? 1, 2 czy 3?
22: Ile ujść Wisły?
4: Tak zamykamy oczy, patrzymy na mapę, szybko sobie przypominamy.
22: Wydaje mi się, że 2, ale...
4: No ale właśnie słuszne jest to ale, bo 3, czyli tutaj już mamy pierwszą skuchę.

0: i te, co zresztą władze ZOO podkreślają i z czego są bardzo, bardzo dumne. No to, panie Adamie, podsumowując, 4/5, świetnie, po prostu świetnie, więc gratuluję serdecznie wiedzy o Gdańsku.
1: Dziękuję bardzo.
0: No i gadżetów radia też przy okazji, panie Adamie.
1: Również dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w Gdańsku jak najszybciej.
1: Również pozdrawiam, do zobaczenia.
0: A ja państwa zapraszam oczywiście na kolejny quiz o Gdańsku. Proszę się sprawdzić.
2: Audycja rozrywkowa.
3: I my pozdrawiamy i zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie. Gadżety czekają, ale czeka przede wszystkim dobry nastrój i gwarantowana zabawa. Kto odważny? Warto spróbować.
4: Ciekawe Trójmiasto.
3: Chata na wyspie. To dawni chata rybacka, która była skazana na zagładę, ale odzyskała drugie życie dzięki pasjonatowi, mieszkańcowi wyspy, panu Radosławowi Smilginowi. Edyta Stańczyk. Witam serdecznie pana Radka, bo pan Radek jest dzisiaj z nami.
5: Nad wejściem do chaty jest wyryty 1844 rok. 4 lata po powstaniu Śmiałej Wisły, 51 lat przed powstaniem przekopu po drugiej stronie, od strony Świbnej Mikoszewa.
3: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
5: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzykiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać, tak? Jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
3: A pan jest cierpliwy, jak widać.
5: Tak.
3: I konsekwentny.
5: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
3: Zacytuję pana, panie Radku. Powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
5: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrzeć w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultywować.
3: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
5: To jest 700, ponad 700 postów różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma.

0: ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się... Małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę Górek Wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
1: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
0: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki i bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na Górkach Wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto te historie pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy, tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przechodził koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry. Zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo i on miał w sobie taki smutek, takie wyrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak? Bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
1: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z Mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
4: Inaczej. inaczej, czyli
0: bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
1: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
0: Tak, to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
1: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
0: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no, gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
1: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji. Także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
0: W głowie póki co.
1: W głowie póki co.
0: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
1: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest chyba
0: jeszcze jest dostępna,
1: książka,
0: tak. Jeszcze
1: o chirurgii inaczej,
0: prawda? Tak się nazywa.
1: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
0: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym
4: roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
1: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście, panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
4: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu. I to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
1: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
4: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
1: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
4: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja teraz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi. I to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać. Na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi: okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
4: To znaczy...
1: Pracy.
4: Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
1: ciągle
4: można
1: nie
4: by
1: ma.
4: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia, bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
4: oczywiście
1: się nie bać.
4: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi: no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki, bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia, nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
1: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
4: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował, ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas, z punktu widzenia naszego ośrodka, było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. Przeszczep tłuszczu to jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu i to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększanie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
1: Tak. No proszę bardzo, to faktycznie.
4: Czyli to takim, jak kiedyś się mówiło, a może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszczepić, to teraz jest to możliwe, tak?
1: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
4: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
1: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
4: Wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć. Nie ma co siedzieć w domu.
1: Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
4: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Pan Rębiszewski?
1: We własnej osobie. Lotto poproszę.
2: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Została ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama.
11: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
12: Zapachniało jesienią, co oznacza, że gdańskie instytucje kultury przestawiają się na taki tryb wzmożonej pracy, co nie oznacza, że w wakacje nie pracowały, tak? Ale ten czas jesienny to jest taki czas, kiedy wracają warsztaty, zajęcia edukacyjne. Edyta Stańczyk jest dzisiaj ze mną, pani Joanna Borowik z naszego gdańskiego IKM-u. Witam panią bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry.
12: Sezon taki już wakacyjny za nami, co prawda, ale jak on minął, jeśli chodzi o Instytut Kultury Miejskiej. Było dużo zainteresowania, pewnie turystów dużo było w tym czasie, nie?
13: Turystów było dużo, my się bardzo cieszymy, bo odwiedzali nas tłumnie. Spacery z lokalnymi przewodnikami i przewodniczkami to było coś, co w tym roku wywołało naprawdę duże zainteresowanie. Metropolitanka, czyli spacery herstoryczne po stoczni również, one jeszcze trwają do końca września. Naprawdę zainteresowanie było bardzo wysokie. Tych spacerów było troszeczkę mniej, i wydaje mi się, że ta nowa formuła wprowadzona w tym roku przyniosła oczekiwany efekt. Również współpraca, które nawiązaliśmy ze Starym Ziomkiem i Morze, profilem oraz właścicielem fundacji Mówi Pomorze, fundacja audiowizualnej, która mówi o naszym regionie poprzez filmy. To wszystko sprawiło, że ludzie zainteresowali się, zaczęli poznawać naszych przewodników i przewodniczki. Myślę, że przełożyło się też na większe zaufanie. Jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni, bo ten IKM został odkryty, myślę, na nowo.
12: A lubicie jesień?
13: Oczywiście. Jesień w instytucjach kultury to jest zawsze czas wzmożonego, nie tylko wzmożonych odwiedzin odbiorców, ale też naszego ruchu. Mamy bardzo dużo wydarzeń literackich, warsztatów edukacyjnych dla dorosłych, ale też dla najmłodszych. Festiwale, między innymi festiwal narracji, który w tym roku odbędzie się w październiku. Może pogoda będzie troszeczkę bardziej łaskawa. Również festiwale literackie, na przykład festiwal literatury dla dzieci, festiwal Schopenhauera. Idealny na jesienną porę, bo nasz filozof tutaj gdański przyciąga zawsze wielu odbiorców, którzy przez kilka godzin debatują na temat filozofii, nie tylko schopenhauerowskiej, ale też Heideggera i innych filozofów wybranych przez naszą radę programową Piotra Augustyniaka i Katarzynę Kasię. Mamy też festiwal muzyczno-technologiczny Music Jam, który odbywa się co roku. I to jest, myślę, ewenement, dlatego że przez 24 godziny bez przerwy twórcy zgłoszeni tworzą muzykę, ale też instalacje, mappingi. To wszystko bez przerwy, pod czujnym okiem kuratorów i osób związanych profesjonalnie z muzyką. Ale też Gdański Fundusz Filmowy. Za chwilę będziemy ogłaszać kolejne produkcje, które w piątym już konkursie wygrały dofinansowanie, które będą w jakiś sposób powiązane z Gdańskiem. W tym roku będzie to kolejne 8 produkcji, ale czekamy też na premiery filmów, które już zakończyły zdjęcia, już zakończyły produkcję i te filmy będą nie tylko podczas festiwalu filmowego w Gdyni miały swoją premierę, ale również u nas, bo IKM jest operatorem Gdańskiego Funduszu Filmowego.
0: No to fantastycznie. Ja tak patrzę właśnie, spoglądam sobie na waszą stronę i to, co mamy, to mamy między innymi też spotkania z kulturą fińską, spektakle teatralne, seanse filmowe, a właśnie, czy seria Miasto pod lupą, prawda? To też jest dosyć
13: tak,
0: ciekawa
13: seria. Miasto pod lupą, nasz dział badań, pięknie tworzony przez doktora Bartka Lisa i Jakuba Osmańskiego, przygląda się miastu, ale przygląda się oczami badaczy. Często osób, które nie są profesjonalnie związane z badaniami, ale chciałyby zobaczyć te projekty oddolne, pokazać, w jaki sposób kultura Gdańsku jest tworzona. Przyglądają się konkretnym dzielnicom, przyglądają się takim malutkim, oddolnym inicjatywom. W tamtym roku rozmawialiśmy o cyrku w Gdańsku. W tym roku rozmawiamy o jarmarkach, o górnym tarasie, o młodym mieście, o tym, jak mieszkańcy tych dzielnic, tych przestrzeni widzą swoje miasto. I najważniejsze w tym projekcie jest to, że każdy odbiorca, który przyjdzie na podsumowanie, może dodać coś od siebie. Może być współtwórcą projektu, bo my jako Instytut Kultury Miejskiej bardzo chcemy, żeby nasi odbiorcy tworzyli tę kulturę z nami. Pokazujemy to nie tylko przez badania, ale poprzez na przykład otwarty IKM, który co roku zrzesza ludzi, którzy chcą się nauczyć robić projekty. Chcą wejść i zobaczyć przy wsparciu naszym merytorycznym, technicznym, w jaki sposób mogą tworzyć wydarzenia dla ludzi, dla siebie. Wydarzenia otwarte, wydarzenia, które poruszają te obszary kultury, o których często zapominamy, bo na przykład Dzień Kalewali. To jest coś, o czym w pierwszym myśleniu o Gdańsku, czy w pierwszym myśleniu o naszym mieście nie wychodzi na pierwszy plan. Ale mamy wspaniałych badaczy, osoby z uniwersytetu, którzy zajmują się tymi tematami. Skandynawistyka na Uniwersytecie Gdańskim prężnie działa już od wielu, wielu lat. Dokładnie. Więc cieszymy się bardzo, że możemy wejść w kooperację z takimi podmiotami.
0: Dźwięki Północy, ten festiwal.
13: To Nadbałtyckie Centrum Kultury.
0: A, to tak. Nadbałtyckie. Ale chyba uniwersytet też jakiś
13: tak,
0: taki.
13: Nordic Focus Festival.
0: A, właśnie, Nordic Focus Festival. To jest tak, to jest to, na co też warto się każdego roku wybrać.
13: Tak,
0: myślę sobie.
13: Najbardziej ja uwielbiam. Zresztą region nadbałtycki, filmy, teatry, cała ta kultura jest też silnie związana z nami, bo dokładnie, jesteśmy jednym z jego elementów. Czerpiemy, ale też pokazujemy swoje wydarzenia albo swoją kulturę.
0: O tym chciałam porozmawiać z panią tak szerzej, o otwartym IKM-ie, bo to jest bardzo ciekawy projekt, czyli każda osoba, która ma pomysł, może się po prostu do was zgłosić i dzięki temu może uzyskać no nie tylko dofinansowanie, ale też przestrzeń, w której będzie działała, ale też taką pomoc merytoryczną.
13: My za każdym razem staramy się wybierać nowe projekty. Konkurs otwartego IKM-u, czyli konkurs na zgłoszenia, odbywa się raz albo dwa razy w roku. Wszystko zależy od koncepcji. I tak naprawdę widzimy duże zainteresowanie warsztatami, warsztaty ceramiki, czyli te wszystkie manualne rzeczy, warsztaty perfumiarskie, tworzenia biżuterii. To, co zbliża nas do drugiego człowieka, bo jednak jesteśmy w małej grupie, możemy porozmawiać, zadawać pytania i to jest najfajniejsze, że osoby, które się zgłaszają, nie mają takich obaw, one pytają. Później robią swoje projekty, chodzą albo szukają wydarzeń tworzonych przez twórców, którzy się do nas zgłosili i tworzą już takie małe grupy, enklawy, które często też porozumiewają się później ze sobą. Wiem, że tworzą też grupy na Facebooku czy grupy messengerowe, gdzie wymieniają się informacjami. My od najczęściej jesienią dostajemy dużo pytań o to, co w tym roku. Mhm. Te terminy są dostosowywane też do kalendarza IKM-u, który, no powiem, pęka w szwach. Jeszcze nie otwieraliśmy kalendarza na 2027 rok, tylko największe festiwale już mają swoje daty, które będziemy ogłaszać, ale no, jesteśmy instytucją dla mieszkańców, więc staramy się, żeby różnorodność tych wydarzeń odpowiadała tym oczekiwaniom. I to też badamy w naszym dziale badań w obserwatorium, które dzielnie robi też ewaluację każdego projektu.
8: Co jest grane w Trójmieście?
13: Pani Joanna Borowik. Otwarty IKM jest, jak już mówiłam, takim ewenementem, bo my dajemy nie tylko wsparcie merytoryczne, ale też techniczne. Podpowiadamy i robimy serię warsztatów, w jaki sposób tworzyć grafiki, jakie programy są użyteczne, w jaki sposób tworzyć promocję takiego projektu, tak żeby osoba, która składa do nas swój projekt w przyszłości, mogła już realizować go samodzielnie, wiedziała, gdzie zgłosić się po granty, do jakich mediów i w jaki sposób przygotować na przykład informację prasową, żeby była chętnie czytana. Mhm. Więc to całe wsparcie myślę, że jest o tyle potrzebne. Dużo takich małych, oddolnych inicjatyw nie wybrzmiewa, bo jesteśmy w Gdańsku, mamy bardzo dużo instytucji kultury, NGO-sów i żeby się przebić przez ten cały szum informacyjny, trzeba mieć odpowiednie narzędzia i w otwartym IKM-ie to właśnie staramy się przekazać.
0: Fajnie działacie na rzecz osób z niepełnosprawnościami i coś takiego, co się nazywa spacery sensoryczne. Coś
13: to jest jeden z moich
0: polecenia.
13: Tak, to jest jeden z moich ulubionych tegorocznych projektów. Koordynacją od strony IKM-u zajmuje się dr Bartek Lis i Monika Masalo.
0: Fantastycznie. W takim razie my odsyłamy naszych słuchaczy na stronę naszego IKM-u, a ja bardzo pani dziękuję. Przypomnę, że pani Joanna Borowik była moim gościem.
13: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
8: Ciekawe Trójmiasto.
9: Nadszedł czas na podsumowanie lokalnych wydarzeń tygodnia.
8: Tydzień w Trójmieście.
10: Iwona Wyciślok, zapraszam. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki Wieczoru Panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
14: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki, kilkadziesiąt strzał.
10: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki, Andrzej Poczobut, został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Niebezpieczne zdarzenie na Placu Zdrojowym w Sopocie. 37-letni rowerzysta jadąc z dużą prędkością potrącił 4-letniego chłopca spacerującego z mamą. Mężczyzna był pijany i jechał w miejscu, w którym obowiązuje zakaz ruchu rowerów. Miał też przy sobie mefedron. Gotowy jest nowy wiadukt na kolejowej trasie do Portu Morskiego w Gdyni. Obiekt ma przyjąć cięższe pociągi oraz poprawić przepustowość na linii prowadzącej do portowych nabrzeży. Zrealizowane przez Polskie Linie Kolejowe zadanie kosztowało ponad 36 milionów złotych. Pół wieku temu Dar Pomorza podbił Amerykę. Na pokładzie żaglowca Muzeum spotkali się uczestnicy operacji Żagiel 76, bo tak nazywał się rejs za ocean, który legendarny żaglowiec odbył z okazji 200-lecia USA.
15: Cały rejs trwał 142 dni, o ile dobrze pamiętam.
16: Parada na rzece Hudson to był taki gwóźdź programu, którego się nie da zapomnieć.
10: Opowiadali uczestnicy tamtej wyprawy. Był Dzień Edukacji Kaszubskiej. Z roku na rok osób uczących się języka kaszubskiego jest coraz więcej, mówi Bożena Ługowska, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
17: I obecnie mamy powyżej 25 tysięcy uczniów, którzy podjęli naukę języka kaszubskiego. Uważamy, że jest to sukces.
10: Język kaszubski jest traktowany w szkole jako język obcy, a jego wybór jest opcjonalny. Nawet 5 lat więzienia grozi 42-letniemu kurierowi z Gdańska. Mężczyzna miał dostarczać paczki, zamiast tego je kradł. Nakrył go pracodawca i zawiadomił policję, a ci przyjechali i zatrzymali złodzieja. Teraz czeka go wizyta w sądzie. Zakończyła się budowa nowego boiska wielofunkcyjnego na Ujeścisku. W ramach inwestycji powstało boisko o nawierzchni poliuretanowej wyposażone w bramki do piłki nożnej, kosze do koszykówki oraz piłkochwyty. Inwestycja realizowana była w ramach budżetu obywatelskiego, a skoro o budżecie mowa, Trójmiasto miasto łączy siły w organizacji budżetu obywatelskiego. Po raz pierwszy Gdańsk, Sopot i Gdynia przygotowały głosowanie na projekty mieszkańców w jednym terminie.
18: Bo to nam daje silniejszą promocję. To taki przedsmak też naszej metropolii. Zasady budżetu obywatelskiego w każdym mieście trochę różne, ale jedna idea.
10: Do wykorzystania na pomysły mieszkańców jest w Gdańsku, Sopocie i Gdyni łącznie niemal 50 milionów złotych. Do końca listopada w Gdyni pojawi się 50 nowych stacji MEWO. Paweł Kimel.
19: Nowe lokalizacje obejmują zarówno te odleglejsze dzielnice od centrum, jak Chwarzmowicino, Dąbrowa, Witomino. Uzupełniamy stacje w przystankach przesiadkowych, ale także w takich miejscach jak Stadion Miejski.
10: Montaż 50 nowych stacji rozpoczął się z początkiem września. Najwięcej z nich powstanie w Śródmieściu. Tymczasem użytkownicy Google Maps mogą od teraz planować podróż z wykorzystaniem rowerów metropolitalnych MEWO. Po wybraniu w Google Maps roweru jako środka transportu użytkownik może wskazać opcję MEWO. Otrzyma informacje o najbliższych stacjach oraz liczbie dostępnych na nich rowerów. 8 projektów filmowych otrzyma dofinansowanie w ramach 5. edycji konkursu produkcyjnego Gdańskiego Funduszu Filmowego. W sumie w puli jest 1 000 000 zł. Najwyższe wsparcie w kwocie 312 tysięcy złotych przyznano filmowi fabularnemu Ewczyn w reżyserii Julii Kamińskiej.
8: Tydzień w Trójmieście.
0: Ja zapraszam oczywiście niebawem na kolejną porcję lokalnych informacji.
11: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
0: W świecie zdominowanym przez obrazy coraz trudniej utrzymać nam dobre relacje z dziećmi. Gdańskie gabinety psychologiczne i terapeutyczne mają pełne ręce roboty, a rodzice szukają sposobów na prawidłową komunikację z dziećmi. Co robić, żeby dziecko zwróciło na nas uwagę, żeby nas słuchało? Jakie sztuczki i zabawy wykorzystać, by chciało z nami być tu i teraz? O to w naszej audycji poradnikowej pytam moje gościnie, terapeutki, które pracują m.in. z dziećmi z deficytami słuchowymi. Edyta Stańczyk, zapraszam na nasz radiowy poradnik.
11: Audycja poradnicza.
20: Skuteczna komunikacja polega między innymi też na uważnym kontakcie i ten uważny kontakt nawiązuje się najlepiej poprzez kontakt wzrokowy i to nawet nie chodzi o to, że odbiór mowy jest tym kanałem wzrokowym, ale nawiązanie takiego głębszego kontaktu z drugą osobą wymaga po prostu takiego odsłonienia trochę twarzy i skonfrontowania się z twarzą drugiej osoby. Jest skuteczniejsza komunikacja wówczas.
0: Jak sobie z tym radzić? Jak ćwiczyć tę uważność, percepcję słuchową, wzrokową? Jakie są na to patenty? Pytam o to, bo wiem, że panie jesteście autorkami czy współautorkami wielu publikacji poświęconych właśnie temu tematowi.
21: Tak, myślę, że praca nad kontaktem to jest coś podstawowego w każdej terapii z dzieckiem z wadą słuchu, ale nie tylko. Chodzi o to, żeby ten kontakt był satysfakcjonujący, żebyśmy mogli pracować przy wspólnym polu uwagi. A wspólne pole uwagi to nie tylko coś, co jest pomiędzy nami, pomiędzy osobą dorosłą a dzieckiem, ale to jest również coś, na co zwraca uwagę zarówno dorosły, jak i dziecko i jakby wspólnie możemy się nad danym tematem, czy nad danym przedmiotem pochylić. I to na pewno kształtowanie tego kontaktu, zarówno wzrokowego, jak i opartego na bazie słuchu, to jest rzecz taka podstawowa. Ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak mówimy o tym, że w tej chwili ta kompensacja nie jest już taką istotną sprawą przy odczytywaniu choćby mowy z ust, to jakby ta uwaga dziecka czy ta jego aktywność może być rozłożona w taki sposób bardziej równomierny. Nie ma tego wysiłku, który kiedyś dzieci musiały jakby koncentrować się bardzo z takim dużym wysiłkiem na samym odczytywaniu intencji rozmówcy. W tej chwili ten kontakt jest bardziej swobodny. Dzięki czemu dzieci się lepiej rozwijają, bo mogą poświęcić jakby tą uwagę, czy tą energię również taką poznawczą na poznawanie świata, na właśnie te wszystkie również nowe rzeczy, które w ich otoczeniu się pojawiają.
0: Czyli tak naprawdę w warunkach domowych, czy rodzice, czy dziadkowie mogą działać bardzo dużo, jeśli chodzi o taką podstawową pracę nad tą uważnością dzieci. Tak, zgodzicie się pani ze mną?
21: Tak, jak najbardziej.
0: No właśnie, bo co mogą robić? Jakieś zwykłe planszówki chociażby, prawda?
21: Ja myślę, że przede wszystkim czas, zwolnienie tempa, zatrzymanie się nad tym światem, który nas otacza, to jest coś, czego dzieci w dzisiejszym świecie potrzebują najbardziej. Zwykły spacer, zwykła zabawa, kiedy nam się nie spieszy, kiedy nie chcemy może realizować jakichś szczególnych celów dydaktycznych, ale kiedy chcemy być razem, to jest coś, co jest najważniejsze i co przynosi radość obu stronom. To jest też ważne.
0: Tak, i pobudza kreatywność po obu stronach. Jesteśmy na spacerze, to może, no dobrze, to wsłuchajmy się w te dźwięki. Co słyszysz? Jakie dźwięki słyszysz? Myślę, że to też można wykorzystywać teraz, prawda?
20: Myślę, że nasze dzieci też trzeba trochę bronić przed nadmiarem rozmaitych bodźców, które takich wzrokowych i słuchowych, które otaczają dzieci w sposób nieuporządkowany. Tak, myślę o, no właśnie, o telefonach, telewizorach i innych urządzeniach technicznych i rzeczywiście zwrócenie dziecka w kierunku natury, tak, właśnie ten spacer w szumie wiatru na pewno bardzo dobrze rozwija słuchową percepcję dziecka i jego uważność. I dobry kontakt z dzieckiem, rozwijanie go, to myślę, tak jak koleżanka powiedziała, że to jest przede wszystkim czas, taka spokojność, otwartość, ale też nie możemy dzieci zalewać też własną aktywnością, tak? Musimy, opowiadając dziecku ten świat, który jest dookoła, też nie bać się ciszy i pauzy, żeby pomóc, zwłaszcza małemu dziecku jest to potrzebne, że te bodźce, które trafiły do niego, czy to są dźwięki przyrody, czy to jest nasz głos, kiedy mu opowiadamy, też trzeba mu dać czas troszeczkę, żeby on został przetworzony przez dziecko w umyśle, tak? Żeby on mógł się tam ładnie ułożyć i wtedy no, dziecko po prostu nam rozkwita w rozwoju.
0: Tak, tutaj ładnie pani nawiązała do tego tematu, nie wylać dziecka z kąpielą, tak. Czy też taka kąpiel słowna, o której się mówi, bo czasami źle to rozumiemy, prawda? I czasami zagadujemy wręcz te nasze dzieci, a to nie o to chodzi.
20: Nie o to chodzi, bo kąpiel słowna rzeczywiście jest to taki termin używany zwłaszcza w surdologopedii. To chodzi o to, żeby dziecko otaczać mową artykulacyjno-dźwiękową, ale ta kąpiel słowna nie może być takim wodospadem, tak? Którym dziecko się po prostu zatopi w tych słowa, ona musi być uporządkowana, tak? Przekazywana w sposób dostosowany do dziecka.
0: Że nie o to ja rodzic teraz dużo mówię, prawda? Tak. A ty bierzesz tylko wdechy, bo tak, nie masz czasu na wypowiedź.
20: Tak, bo dziecko właśnie i czasami tak może być, że zbyt rozmowna mama zagada dziecko troszeczkę właśnie opóźniając jego rozwój w tym sensie, że dziecko nie ma przestrzeni na bicie się po prostu z własną aktywnością językową.
0: Czasami mi się wydaje, że my dorośli idziemy w jakąś złą stronę, bo mamy takie poczucie, że oto teraz, żeby zrobić coś fajnego z własnym dzieckiem, my potrzebujemy wielu pomocy, wielu pieniędzy na te pomoce i że nie stać nas na to wszystko. Przykłady pokazują, że piękne efekty osiąga się tak naprawdę będąc w określonej sytuacji, tu i teraz, w kuchni, w pokoju, na spacerze, w samochodzie. To jest tylko kwestia, żeby wykorzystywać to, co już jest pod ręką. Zabawki, które są, gry, które są. Pewnie panie macie doświadczenie większe.
21: Tak, tutaj ja myślę, że znowu wracamy do określenia wolniej. Jak żyjemy trochę wolniej, jak staramy się poświęcić ten czas bez tego nadmiernego oczekiwania i takiego nadmiernego wyznaczania sobie celów, to wówczas stajemy się właśnie bardziej uważni dla siebie i dla dziecka. I dzieci to naprawdę doskonale czują. Każdy taki kontakt, w którym nie ma pośpiechu, to jest kontakt, który przynosi ogromne korzyści dla dzieci. Zresztą chciałam zauważyć, że my dorośli też potrzebujemy tego czasu i potrzebujemy takiej uważności. Teraz są bardzo takie modne czy potrzebne treningi uważności, również dorośli z nich korzystają, prawda? To są takie momenty, w których trzeba się zastanowić, co nas otacza, co możemy z tego czerpać, jak możemy się tym cieszyć. I tego samego potrzebują dzieci.
1: Audycja poradnicza.
0: Największym problemem jest to, że ta moja Kasia czy ten mój Franek, co one tak nie lubią mówić. Siedzą cichutko, niespecjalnie się odzywają. I co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam je namówić do tego, żeby zechciały wejść ze mną w dialog?
20: Myślę, że osoba dorosła też musi mieć w sobie pewną taką dostępność ze swojej strony, taką emocjonalną dostępność takiego otwarcia się na dziecko. to chyba też jest jeden z jakby takich problemów właśnie w tym świecie takim zagonionym bardzo, prawda, że wejście w kontakt, dobry kontakt z dzieckiem, to wymaga czasu, zwolnienia tempa i otwarcia się takiego emocjonalnego. Jak to robić? No tak jak już pani tu powiedziała, w sumie intuicja rodzicowi w każdej sytuacji powinna pomóc ten kontakt nawiązać, ale też myślę, że warto wrócić i tutaj rodzice to młodzi, jak obserwujemy, oczywiście robią, czy te wspólne oglądanie książek, jak dzieci są młodsze, a potem wspólne czytanie. To jest ogromna skarbnica rozwoju języka.
0: Pani Dorota Szubstarska i pani Barbara Bednarska, surdologopedki z Gdańska. Dziękuję pięknie.
21: Dziękujemy bardzo.
0: Mam nadzieję, że porady naszych ekspertek od komunikacji pomogą Państwu prowadzić zdrowe relacje z tymi młodszymi i starszymi dziećmi.
2: Audycja poradnicza.
0: Edyta Stańczyk z tej strony. Witam serdecznie słuchacza, a także panią Sylwię Gus, specjalistkę do spraw żywienia w gdańskim zoo. Witam panią serdecznie.
4: Dzień dobry. Jeżeli tylko możemy, to staramy się, żeby nasze zwierzęta miały tą dietę zbliżoną do właśnie takiej, którą miałyby w naturze. Dlatego korzystamy z dóbr naszych polskich lasów. W miarę możliwości staramy się im zapewnić właśnie ten dodatek żołędzi, też trochę orzechów, co też pomaga im między innymi nabrać tej energii, tkanki tłuszczowej na tą zimę.
0: Czyli tak, daniele, łosie i takie zwierzęta jak ursony, tak?
4: Tak, ursony również. Ursony nie są z Europy, są z Ameryki Północnej, ale dla nich przede wszystkim właśnie zbieramy orzechy, ale także właśnie bukiew, czyli te orzeszki buka.
0: A co to są za zwierzątka, te ursony?
4: To są takie gryzonie, kolczaste. Tak, możemy je naprzeciwko flamingów, możemy je spotkać i są takie charakterystyczne, ponieważ mogą przypominać wyglądem trochę jeżozwierza przez te kolce takie, którymi są pokryte.
0: Tak naprawdę, to taka akcja może być na przykład pretekstem do jakichś fajnych działań edukacyjnych.
4: Jak najbardziej. Myślę, że tutaj bardzo łatwo można to połączyć właśnie z nauką o tym, co zwierzęta jedzą, dlaczego na przykład staramy się zapewnić im takie sezonowe żywienie, czyli zależne od pór roku. Myślę, że tutaj jest bardzo dużo możliwości.
0: Jak tak słucham pani, to myślę sobie, że ma pani bardzo ciekawą pracę, no bo jest to chyba niemałe wyzwanie. Tylu smakoszy na dosyć dużej przestrzeni. Jak wygląda pani dzień pracy właśnie? Co to znaczy być kimś od żywienia w zoo?
4: Zgadza się, moja praca jest bardzo ciekawa. W ogóle praca w zoo wiąże się z tym, że praktycznie każdy dzień jest trochę inny, bo nigdy nie możemy się spodziewać, co się wydarzy. Ja przede wszystkim zajmuję się układaniem diet dla wszystkich gatunków zwierząt w naszym zoo, ale też też takich interwencyjnych zmian w dietach. Jeżeli zauważamy, że coś niepokojącego dzieje się z naszymi zwierzętami, to wprowadzam jakieś zmiany w tych takich standardowych dietach. Nadzoruję pracę kuchni, sprawdzam jakość tego jedzenia, jakość towaru, który do nas przyjeżdża, ponieważ praktycznie codziennie też mamy dostawy różne, tak, czy warzyw, czy owoców, czy zboża na przykład. Przygotowuję też na przykład ilości, jakie musimy zamówić w ciągu całego roku, które musimy zawrzeć w umowach. No, takie niektóre z tych rzeczy, którymi się zajmuję.
0: To jakie to są ilości? Od razu zapytam.
4: Powiem tak, no na przykład marchew to jest liczona nawet ostatnio robiłam takie przeliczenia i wydaje mi się, że marchwi było około 30 tysięcy kilogramów. Więc to są takie ilości.
0: Rozumiem, że bierze pani pod rozwagę i te gatunki dorosłe, ale też maluchy, tak? Bo one trochę inaczej są odżywiane na przykład?
4: Zazwyczaj maluchy, całe szczęście, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, są odżywiane przez matki mlekiem i tutaj bardziej możemy wesprzeć tą matkę podczas karmienia, żeby ona może miała więcej energii do produkcji mleka. Zdarza się, że czasem trzeba maluchy wspomóc wtedy na przykład
20: są specjalne granulaty, które zawierają jakiś odpowiednik mleka wymieszany z jakimiś innymi składnikami i w ten sposób czasem się ratujemy.
0: Porcje energii, białka, to wszystko pani bierze pod uwagę, rozumiem.
20: Tak, oczywiście to też zależy od gatunku. Mamy i kopytne, które mają zupełnie inną dietę, tak, od drapieżników. Mamy gryzonie, ptaki, gady, małpy, więc tutaj jest naprawdę, diety bardzo się różnią między sobą.
0: A która jest najbardziej skomplikowana? Która stanowi dla pani największe wyzwanie?
20: Wbrew pozorom, na przykład mamy bardzo wymagającym zwierzęciem są łosie, które mimo, że żyją w naszych lasach i wbrew pozorom powinno być bardzo łatwo im zapewnić pokarm, to są dosyć wybredne i tam trzeba się troszeczkę pogimnastykować, żeby to ten pokarm im odpowiadał. Podobnie bardzo wymagającymi, ale też dlatego, że bardzo cennymi zwierzętami są żyrafy i inne liściożerne kopytne, którym trzeba dostarczać liściarkę suszoną zimą. W ciągu lata jesteśmy w stanie im zapewnić świeżą, a na zimę musimy szykować suszoną. Pochłania bardzo dużo energii i dużo miejsc.
0: Sylwia Gus, specjalistka do spraw żywienia w gdańskim zoo. Miło mi było pani
20: gościć. Dziękuję również.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Marzenia są do spełnienia, prawda? Edyta Stańczyk z tej strony. Dzisiaj właśnie o marzeniach i o recepcie na ich spełnienie.
6: Temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
0: Poza marzeniami opowiemy dzisiaj o ludziach, którzy uprawiają niszowe sporty i są w tym znakomici. Będzie o pływaniu synchronicznym nie tylko dla dzieci. Edyta Stańczyk, zapraszam na program bogaty w lokalne wydarzenia i pięknych ludzi.
22: Co jest grane w Trójmieście? Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
0: Lubicie wodę? To być może mój dzisiejszy gość zainspiruje was do wybrania czegoś nieoczywistego, ale ciekawego zarazem. Edyta Stańczyk, mam przyjemność przedstawić panią Magdalenę Kalinowską, która prowadzi zajęcia spływania synchronicznego dla dorosłych w Gdyni. Witam panią bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry, cześć. Sporo dziewcząt dojeżdża do mnie też z Gdańska, także można powiedzieć, że zajęcia spływania synchronicznego są dla wszystkich kobiet z Trójmiasta i okolic.
0: Czym jest to pływanie synchroniczne? Od tego zacznijmy.
6: Pływanie synchroniczne ma wiele nazw. Można zacząć od tego, które najlepiej obrazuje, czyli taniec w wodzie. Taniec w wodzie, balet w wodzie, a przede wszystkim dobra zabawa w wodzie, jeżeli chodzi o kobiety dorosłe. Oczywiście tak od podszewki to pływanie synchroniczne jest oczywiście dyscypliną olimpijską i jest to dla dzieci i młodzieży oczywiście sport wyczynowy, natomiast dorosłe kobiety mogą uprawiać tą dyscyplinę w formie rekreacyjnej.
0: Właśnie, skąd w ogóle pomysł na tego typu biznes, swoją pasję? W którym momencie to się zaczęło? Ty pływałaś synchronicznie?
6: Oczywiście, to jest moja pasja od najmłodszych lat. Jak na sporty artystyczne, fakt faktem zaczęłam dosyć późno, bo w wieku 11 lat. Natomiast bardzo szybko załapałam i bardzo szybko to poczułam i stało się to takim moim sposobem na czas wolny. Oczywiście przekształciło się to też w rywalizację sportową, gdzie chciałam być jak najlepsza. No i fakt faktem udało mi się, bo na swoim koncie mam 55 medali z Mistrzostw Polski i byłam też w kadrze narodowej. I tak to się zaczęło. Olbrzymia pasja, bez której nie wyobrażałam sobie żyć. I największym moim marzeniem było oczywiście zostać trenerką pływania synchronicznego. I przyznaję, że w tamtym etapie w ogóle nie myślałam o tym, że mogą to robić dorosłe kobiety, że ktoś, kto kompletnie nie miał z tym wcześniej doświadczenia, może zacząć trenować synchro, więc oczywistą drogą było trenowanie dzieci i młodzieży. I od tego się zaczęło. W Trójmieście, kiedy zaczęłam prowadzić zajęcia, często bywało tak, że podchodziły do mnie kobiety, które przychodziły popływać i mówią: ojej, gdybym ja była młodsza, to jak ja bym chciała. I przyznaję, że jakoś tak naturalną moją odpowiedzią było: no jak, no to dawaj, no to wskakuj. I zawsze było takie: no jak to kobiety. No i przyznaję, że to był taki zarodek, że właśnie te kobiety, które podchodziły do mnie na basenie i mówiły, że one by też chciały. To mi dało do myślenia i w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba chciałabym spróbować i zaryzykować i zobaczyć, czy czy faktycznie jest to możliwe.
0: Czyli to nie była taka oczywista decyzja.
6: A zupełnie, zupełnie. No bo,
0: odważna.
6: Tak, bo nikt tego w Polsce wcześniej nie robił. Nie z

0: I zawsze gdzieś tam z tyłu głowy mam tą myśl, jejku, one naprawdę to robią.
1: Udało się.
0: Tak.
1: Taniec synchroniczny w wodzie kojarzy się z taką współpracą grupową, ale to chyba nie jest tak do końca, bo bywają takie indywidualne pokazy.
0: Oczywiście. Pływanie synchroniczne, jak sama nazwa mówi, no musisz się zsynchronizować z grupą dziewcząt. Natomiast jest też kategoria solistek, gdzie ta synchronizacja może nie jest aż tak oczywista, ale od razu mówię, tam też jest synchronizacja z muzyką. Programy solowe są zupełnie inne niż programy zbiorowe. Tutaj już zawodniczka musi pokazać tą grację, taką sensualność w wodzie, zupełnie inny klimat, zupełnie inne pływanie synchroniczne niż w grupie.
1: A tobie osobiście lepiej pływało się solo czy w grupie? Co cię bardziej motywowało, inspirowało?
0: Ale fajne pytanie. Z jednej strony bardzo lubiłam układy zbiorowe, natomiast muszę przyznać, że najbardziej znajdowałam się jako solistka, ponieważ raz, że mam bardzo wysoki poziom artystyki w sobie, a druga rzecz, że temperament mam taki, że zawsze w teamie przyspieszałam troszeczkę, a tutaj nie było tego problemu, no bo nie musiałam się z nikim synchronizować. Solo jest twoje i ty musisz pokazać w nim to, w czym jesteś najlepsza. Tak, zdecydowanie solo.
1: To myślę, że to jest taka dobra zapowiedź, bo jak teraz zakładam, że być może zainspirujemy jakieś panie, które zechciałyby przyjść na twoje zajęcia, to nie muszą się od razu tak przerażać, że jak będę trochę odbiegać od tych synchronów koleżanek, to będzie jakiś koniec świata, że na początku ta moja solówka odbiegająca może być okej, ale w pewnym czasie uda mi się.
0: Oczywiście.
1: Jakie muszą być spełnione warunki? No nie wiem, musimy potrafić pływać, żeby przyjść na twoje zajęcia.
0: Dokładnie. Dwie rzeczy. Pierwsza to oczywiście umiejętność pływania. Im jest ona na większym poziomie, tym łatwiej i szybciej załapiesz przede wszystkim te podstawy, bo w pewnym momencie te różnice w poziomie twojego pływania zacierają się, bo przychodzą dziewczyny do mnie na różnym poziomie. Jedne pływają super, bo kiedyś trenowały pływanie. Jedne są laikami, ale są odważne i to jest właśnie ta druga rzecz, ta odwaga, czyli nie bać się spróbować czegoś nowego, nie bać się zanurzyć głowy pod wodą, no i jeżeli masz to, no to damy radę. No i ten taki sportowy upór, bym powiedziała. Nie odpuszczać, bo są rzeczy, które przyjdą ci łatwiej, są rzeczy, które przyjdą ci trudniej, ale jaka jest satysfakcja i co jest najfajniejsze, cała drużyna cieszy się z tego, że ktoś w końcu załapał jakiś tam ten swój kamień milowy, który miał do przeskoczenia i to jest super, uważam.
1: Czyli takie pokonywanie też swoich barier.
0: Tak jest,
1: nie?
0: Tak jest. Także tak, przepraszam, że przerwałam, ale tak odpowiadając na pytanie, to należy potrafić pływać i nie bać się zanurzyć głowy pod wodę. Dosłownie i w przenośni.
1: Czyli jak ktoś pływa żabką, tak z zanurzeniem, to jest już okej?
0: Tak,
1: to
0: dokładnie.
1: Już jest dużo?
0: Dokładnie.
1: Tak?
0: Żabę, jak potrafi, to w ogóle super, bo z żaby wywodzi się deptanie, czyli nasze chodzenie w wodzie bez dotykania dna.
1: No proszę bardzo. Właśnie od czego zaczynacie zazwyczaj takie zajęcia? Takie pierwsze, jak się już pojawia nowa grupa?
0: Pierwsze zajęcia zaczynamy od elementów, które brzmią bardzo łatwo, ale wbrew pozorom są one już niezłą siłownią dla całego ciała, a mianowicie zaczynamy od leżenia na wodzie, czyli twoim zadaniem będzie utrzymać całe ciało na powierzchni, bez spadających nóg, z biodrami, z brzuchem, z klatką piersiową nad wodą. No i dokładnie to się nazywa wężyk. Od wężyka zaczyna się cała przygoda z pływaniem synchronicznym. Jeżeli chodzi o takie elementy, które ty musisz wykonać sama. Natomiast jeżeli jest grupa, no to zaczynamy też od rysunków na wodzie, czyli dziewczyny muszą spojrzeć na siebie już nie z punktu widzenia jednostki, ale grupy i muszą potrafić spojrzeć na to, co robimy od góry, z lotu ptaka. Tym, od czego zaczęło się pływanie synchroniczne, to są rysunki na wodzie, kształty na wodzie, czyli to, co najbardziej cieszy oko, te kółeczka, te zmiany tych rysunków, te przejścia. To są rzeczy, od których zaczynamy. I tak naprawdę na pierwszym roku, jeżeli chodzi o zajęcia grupowe, to team musi nauczyć się wykonywać układ synchronicznie, ostro, czyli wyraźnie i na liczbę. Na konkretną liczbę, no bo każdy ruch ma swoją przypisaną liczbę.
1: Tak? O, proszę bardzo. Dobrze, że teraz są drony, nie? Bo można bardzo ładnie to i w szybszym czasie zobrazować z góry.
0: Dokładnie, tak.
1: I potem omówić. Czy my dzisiaj mamy problemy z synchronami? Bo mówi się, że kobiety często mają, nie? Że tam myli im się lewa, z prawa. A, jak

0: to jest w praktyce z twoich obserwacji.
1: A jeszcze sobie wyobraź, że jak jest, że my mamy problem nad wodą, a jak jeszcze jesteś pod wodą i do góry nogami, to już większość nie wie, gdzie jest prawo, a gdzie jest lewo.
0: Matko, no właśnie, właśnie.
1: Tak, aczkolwiek to jest takie pół żartem, pół serio, a natomiast zauważam jednak większe problemy raczej z zapamiętaniem całego układu, z zapamiętaniem, z tym wyobrażeniem tego, co jest jedno po drugim, ale znaczy problem to jest za duże słowo, to jest część procesu, która przynosi nam frajdę tak naprawdę. I oczywiście na każdym treningu odświeżamy, no bo zanim wejdziemy do wody, no to liczymy układ na sucho i to jest właśnie ten trening mentalny, to przypomnienie sobie całości choreografii.
0: No to właśnie o czym mówisz, to jest fajne, bo z jednej strony jakby te zsynchronizowane ruchy, ale z drugiej strony ćwiczymy pamięć.
1: Tak jest.
0: W fantastyczny
1: tak
0: sposób.
1: Tak jest. Pamięć i zapewniam, że nie jesteś w stanie myśleć o niczym innym podczas treningu, bo tam się tyle dzieje, tak porównując do tej najbliższej teoretycznie dyscypliny sportu, czyli pływanie takie klasyczne, sportowe, no to tam możesz się wyłączyć. Po prostu płyniesz od ściany do ściany, ten ruch się cały czas powtarza, jest ciągle to samo. No jedynie musisz liczyć sobie te długości, ale to nawet w sumie nie musisz, no bo już są te zegarki, które liczą za ciebie odległość, a tutaj musisz myśleć tak, czy robię na liczbę, czy nad wodą robię poprawne elementy, czy pod wodą dobrze pracuję technicznie, czy jestem równo z moją koleżanką. A, no i nie wspomnę, że jeszcze nie oddychamy, a nad wodą się ładnie uśmiechamy.
0: To jest niesamowite. No bo przecież jak się zanurzacie, to też na jakimś takim bezdechu, nie?
1: Dokładnie.
0: Krótkim, pod wodą.
1: Krótkim, a czasem dłuższym.
0: Tak?
1: Tak jest. To tak. I to jest też właśnie jedno z tych wyzwań, że wytrzymać pod wodą. I to pojawia się na każdym etapie. Czy jesteś początkująca, czy zaawansowana, zawsze przed takim finałem, czyli gdzieś przed startem, jest zawsze taka myśl, o matko, nie wytrzymam na trzeciej swiastce. Swiastka, czyli elementy, które wykonujemy najprościej głową pod wodą, nogami w górze.
0: Bo gdyby tak chcieć to wypunktować teraz, to dlaczego taniec synchroniczny jest fajny? W czym on nam pomoże?
1: Pływanie synchroniczne jest fajne, ponieważ łączy w sobie pracę zarówno nad siłą, kondycją i gibkością. O te trzy obszary musimy zadbać podczas treningu. No i ten czwarty, który on tak naprawdę wyłonił się podczas prowadzenia zajęć, czyli taki terapeutyczny. Nie myślisz o niczym innym, myślisz o sobie, jesteś częścią drużyny, która cię potrzebuje, no bo bez ciebie już ten cały układ nie będzie dobrze wyglądał, rysunki nie będą kompletne. Najwięcej radości właśnie sprawiają te dni, te treningi, w których wszystkie możemy być, kiedy jest komplet i wtedy jest najlepiej. Także te cztery elementy, siła, kondycja, gibkość, no i nie wiem, jak ten czwarty nazwać. Ja tu jeszcze pracuję nad tym. To jest grono tylko i wyłącznie kobiece, które się tak naprawdę nawzajem wspiera, a my tego przecież potrzebujemy. I jest to oczywiście pod kątem sportowym, ale też nie tylko, bo oczywiście trening rozpoczyna się od rozciągania języka, czyli wiadomo, pierwsze kilka minut sobie pogadamy, co u kogo. I to jest takie naturalne i myślę, że potrzebne.
0: Tak. No tak, siła kobiet, moc kobiet.
1: Tak jest.
0: A dziewczynki i dzieci, które przychodzą na zajęcia, to tak przyklaskują paniom, mamom, bo być może też mamy, które przyprowadzały swoje dzieci, się jakby zaangażowały.
1: Tak, to jest w ogóle niesamowite, że właśnie mamy z córką też przychodzą, że i to często jest tak, że mama zapisuje córkę, a potem sama też dołącza do grupy dorosłych i jest to bardzo fajne, bo mają wspólną pasję.
0: Wspólny czas spędzony razem.
1: Dokładnie. I one mogą sobie nawet poza moimi treningami pójść razem na basen i poćwiczyć. Pływanie synchroniczne jest dosyć niszowym sportem, więc nie jest tak popularne jak inne dyscypliny, o których możesz wiele wyczytać, czy piłka nożna, które znasz, zasady i one są ogólnodostępne. Tutaj w synchro nie każdy do końca wie, o co chodzi. A w momencie, kiedy ta mama poznaje u mnie pływanie synchroniczne, no to też wie, z czym to dziecko się zmaga.
0: Pani Magdalena Kalinowska, trenerka pływania synchronicznego.
2: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na Quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić.
0: Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie. Witajcie.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Spacery z miejskimi przewodnikami po Gdańsku to na pewno dobra zaprawa przed naszym radiowym quizem. Dzięki tym spacerom poznajecie Państwo wszystkie dzielnice miasta. Słuchacie historii znanych, mniej znanych i nieznanych, a potem wykorzystujecie w odpowiedziach na pytania przygotowanych przez Monikę Tarkę. Monika właśnie zmierza w moją stronę, co oznacza tylko jedno: czas na quiz wiedzy o Gdańsku. Komu dzisiaj dopiszę szczęście? Przekonajmy się. Edyta Stańczyk, zapraszam.
4: Audycja rozrywkowa.
0: I nadszedł czas na wyczekiwany quiz. Komu tym razem się poszczęści? Posłuchajcie proszę.
3: Zapraszam Państwa oczywiście na quiz o Gdańsku. Państwo już doskonale znają ten fragment naszego programu. Można sprawdzić swoją wiedzę o tym mieście, a może dowiedzieć się czegoś ciekawego albo poznać jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, a warto je odwiedzić. A ci, którzy biorą udział w naszym quizie, czyli słuchacze radia, mogą wygrać zestaw naszych gadżetów. Myślę, że to zachęca do udziału w quizie. No właśnie, ciekawe, czy to zachęciło Pana Andrzeja z Gdańska, który teraz ze mną. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
3: No właśnie, bardziej gadżety czy chęć sprawdzenia swojej wiedzy o mieście, panie Andrzeju? Co tutaj pana przywiodło do nas?
5: No, z pewnością gadżety. Jestem fanem waszego radia, także każdy gadżet firmy, tak powiem, bardzo chętnie przyjmę.
3: Marzy się panu po prostu śniadanie i kawka do śniadania w kubeczku radia.
5: Jasne, jak najbardziej.
3: No mam nadzieję, że uda mi się to małe marzenie spełnić. Ja właściwie źle powiedziałam, bo wszystko jest przecież po pana stronie, bo to pan musi odpowiedzieć na 5 moich pytań. Oczywiście bez przesady, aha, no nie na wszystkie. Skuchy też są dozwolone, także proszę się nie przejmować.
5: Mam nadzieję, że podołam.
3: Ja jestem tego pewna, zwłaszcza, że dzisiaj takie pytania wydaje mi się dosyć lekkie, przyjemne, a czy łatwe, no to się zaraz okaże. Ale najpierw zapytam się jeszcze pana, jakie są pana związki z Gdańskiem?
5: No mieszkam tu od paru lat dopiero, także nie są to jakieś głębokie związki, ale bardzo mi się to podoba, także no chciałem zawsze mieszkać nad morzem.
3: I marzenie się spełniło.
5: Tak, jak najbardziej.
3: Przyjemnie jest spełniać swoje marzenia. No dobrze, no to chyba zaczynamy, żeby już nie przedłużać, żeby już mieć to z głowy. Pytanie pierwsze brzmi tak. Który z gdańskich zabytków jest siedzibą Muzeum Bursztynu? Trzy odpowiedzi do wyboru. Czy to ratusz głównego miasta, czy Wielki Młyn, czy Wielka Zbrojownia? Może pan już tam był?
5: No właśnie byłem, jakiś niedawno całkiem, także to jest Wielki Młyn.
3: Tak, oczywiście to jest Wielki Młyn, a jak ktoś nie był w tym miejscu, to naprawdę warto tam się wybrać, zwłaszcza, że jest bardzo dużo osób, które uwielbiają zbierać bursztyny, a tam wszystkiego na temat bursztynu można się dowiedzieć i można zobaczyć te bursztyny małe, ale też takie bardzo, bardzo, bardzo duże okazy. Brawo! Pierwsze pytanie, oczywiście odpowiedź prawidłowa, no to czas na pytanie drugie. Które z gdańskich miejsc jest popularnym miejscem do obserwacji ptaków i przyrody? Czy rezerwat Ptasi Raj, czy Przymorze, czy Stogi?
5: Ojej.
3: No tutaj to chyba na logikę.
5: Na logikę to A.
3: Tak.
5: Dobra.
3: Tak, już proszę się nie rozpędzać, bo to jest dobra odpowiedź. Oczywiście, że tak. Rezerwat przyrody Ptasi Raj, które odwiedzają miłośnicy ptaków, ale przede wszystkim ci, którzy uwielbiają ptaki fotografować. Przyjeżdżają tam o różnej porze roku, żeby różne gatunki ptaków utrwalać na już teraz nie taśmie fotograficznej, tylko na aparacie cyfrowym. Dobrze, pytanie...
5: Tam jeszcze nie było.
3: No, to musi pan koniecznie tam krzyżóweczkę zobaczyć, ogorzałkę, czernicę, gongoła, łabędzia niemego albo krzykliwego do wyboru. Kiedyś tam zarejestrowano aż 50 tysięcy różnych ptaków, więc no, sporo tam ich jest. Pytanie trzecie. Kiedy po raz pierwszy pisemnie wspomniano o Gdańsku? Który to był rok? Czy 997, czy 1000, czy może 966?
5: Ojej, to ja muszę tu strzelać, bo kompletnie nie wiem, ale obstawiam odpowiedź A.
3: 997, brawo, tak. Udało się. Strzał z zamkniętymi oczami, a proszę, w sedno tarczy, jak to było w jednym z polskich filmów. Tak, to był zapis z 997 roku. W tekście Żywot świętego Wojciecha wspomniana jest wizyta misjonarza w Gdańsku. Oczywiście zupełnie inaczej wtedy nazwę tego miasta pisano. Gdany i Z, tak to było napisane w tym właśnie tekście. Znakomicie, idzie, oby tak dalej. Trzymam mocno kciuki. No to teraz kolejne pytanie, czwarte. Jak nazywa się popularne centrum handlowe w Gdańsku, zlokalizowane w centrum miasta? Galeria Bałtycka, Forum Gdańsk czy Madison?
5: Forum Gdańsk, oczywiście.
3: No tak, oczywiście, że tak, to proste, ale nie wiem, czy pan wie, dlaczego właśnie tam powstało to centrum handlowe.
5: Nie wiem.
3: Bo tam były kiedyś tereny targowe, tam był targ Sienny, tam był targ Rakowy, takie historyczne miejsca Gdańska i przed rozpoczęciem budowy znajdowały się tam też tory kolejowe i pozostałości po centrum handlowym Gildia, więc no nic dziwnego, że w takim historycznym miejscu to centrum powstało. No to jeszcze jedno pytanie. Wymarzony zestaw gadżetów będzie należał do pana. Jak nazywa się gdański festiwal, który co roku przyciąga miłośników szant i muzyki morskiej? Czy Szantis, czy gdańskie szanty, czy może festiwal piosenki żeglarskiej?
5: To waham się tutaj między B i C. Obstawiam B.
3: Tak, to gdańskie szanty. O, rewelacyjnie, po prostu 5/5, no coś wspaniałego. Okazuje się, że pan nie tylko mieszka w Gdańsku, ale też pewnie w wolnych chwilach chodzi, zwiedza, tak, zapamiętuje. Słychać, że
5: chociaż
3: to jest...
5: nie byłem wszędzie.
3: No domyślam się. Ale słychać, że to jest pana pasja. Gratuluję serdecznie.
5: Super, bardzo dziękuję.
3: Pozdrawiam panie Andrzeju, wszystkiego dobrego, a innych
5: dziękuję
3: słuchaczy
5: bardzo.
3: Oczywiście zapraszam, żeby sprawdzić się w naszym quizie.
0: Każdy ma taką szansę. Serdecznie zapraszam do wspólnej zabawy na gdańskiej antenie.
4: Audycja rozrywkowa.
0: W Gdańsku łączna długość całej sieci tras rowerowych wynosi prawie 950 kilometrów. Nic więc dziwnego, że gdańszczanie tak ochoczo biorą udział w akcji Kręć kilometry dla Gdańska. Kręcimy te kilometry i dzięki temu pomagamy sobie i innym, o czym Piotr Borawski, zastępca prezydenta Gdańska, Edyta Stańczyk. Witajcie.
2: Zdrowe Trójmiasto.
6: Jeżeli spojrzymy na ruch rowerowy w naszym mieście, to widzimy stałą tendencję wzrostową. W tym roku jest to 4% wzrostu, pomimo tego, że jak doskonale pamiętamy, mieliśmy bardzo trudną zimę, podczas której wielu rowerzystów nie kręciło tak często i nie tak często korzystali z rowerów do codziennych podróży, więc ten stały rozwój mobilności rowerowej w naszym mieście bardzo cieszy. Sprzyja oczywiście temu też powstająca infrastruktura. W tej kadencji w latach 2023-2027 to jest ponad 105 milionów złotych na rozwój infrastruktury, na ekostrady, na nowe trasy rowerowe. Z tą inwestycją, którą oddaliśmy jesienią zeszłego roku. I myślę, że tu warto również do tego wrócić, bo 20 września będzie rok od oddania ekostrady tutaj w pobliżu nas i też chciałem do państwa wrócić z pewnego rodzaju liczbami. Ten rok to było blisko 250 000 podróży po ekostradzie. Każdego dnia jest to niemal 1000 osób, tylko w tym roku 180 tysięcy rowerzystów jeździło ekostradą, więc widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna, z której bardzo często nasi mieszkańcy korzystają, a która, jak widzicie państwo, w żaden sposób nie utrudniła ruchu samochodowego, więc myślę, że wszyscy na budowie ekostrady skorzystaliśmy i ten ostatni rok pokazuje, że warto było w to zainwestować. Zachęcam jeszcze raz wszystkich do tego, żeby wziąć udział w grywalizacji, w Kręć kilometry dla Gdańska. 14. edycja, wrzesień, październik, listopad. Naprawdę warto, bo jeżeli chociaż raz w tygodniu skorzystamy z roweru jako środka dojazdu do naszym mieście, to szanowni państwo, ruch samochodowy w naszym mieście zmniejszy się o 20%. Więc myślę, że to naprawdę warto, żeby każdy poczuł się również, że zrobi to dla zdrowia, dla siebie, i również dla innych. Wszystkiego dobrego, zachęcam do Kręć Kilometr dla Gdańska.
0: Kamila Błaszczyk, radna miasta Gdańska, przekonuje, że to akcja dla każdego.
7: Nie tylko dla tych, którzy codziennie podróżują rowerem do pracy, ale dla tych, którzy korzystają z roweru w formie rekreacyjnej w naszym mieście. Możemy w Kręć Kilometr dla Gdańska rywalizować indywidualnie, ale zachęcamy do tego, by to robić w ramach grup. Może być to grupa firmowa na uczelni, może być to również grupa szkoły ponadpodstawowej, czy też grupa po prostu znajomych. Stąd wiele możliwości, żeby czynnie wziąć udział w tej akcji, poczuć tą odrobinę adrenaliny współzawodnictwa i gromadzić te punkty. Już od 1 lipca firmy mogły się rejestrować na stronie grarowerowa.com, a wszyscy użytkownicy indywidualni mogą to robić do końca trwania tej akcji. Całość jest bardzo prosta. Wystarczy na swój telefon komórkowy ściągnąć aplikację Activi, zarejestrować się w grze rowerowej Kręć Kilometr dla Gdańska i zdobywać punkty. Kręcić kilometry dla swojego zdrowia, dla swojej kondycji, a przy okazji wygrywać ciekawe nagrody. Nowością w tej edycji gry rowerowej Kręć Kilometra Gdańska jest również to, że za polecenie, za zarejestrowanie się w kampanii z naszego polecenia również będziemy zdobywać punkty. Stąd promujemy to rozpowszechnianie kultury fizycznej, kultury rowerowej w naszym mieście również w ten sposób.
0: Kręcąc kilometry pomagamy również zwierzakom z gdańskiego schroniska. Łukasz Świacki, radny Gdańska.
8: Kręć Kilometry dla Gdańska to jest kampania, w której każdy kilometr może mieć znaczenie nie tylko dla nas, ale także dla innych. Ważnym elementem kampanii jest wsparcie dla gdańskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt Promyk. I mechanizm wsparcia jest prosty. W ramach kampanii każdy kilometr to jest punkt, a każdy punkt jest równoważny jednemu Active Coinowi w aplikacji Activi. To jest taka wirtualna waluta. Za zebrane Active Coiny możemy w aplikacji kupować różne nagrody. Może to być na przykład para skarpetek za 1111 Active Coinów albo czapka za 2222 Active Coiny. A za 3333 jednostki tej właśnie wirtualnej waluty możemy zakupić bon, który będzie stanowił darowiznę na rzecz schroniska Promyk o wartości 100 zł. W ubiegłym roku dzięki zaangażowaniu uczestników Kręć Kilometry dla Gdańska udało się zebrać dla schroniska ponad 34 tysiące złotych. Jak już wspomniała moja koleżanka Kamila Błaszczyk, nowością jest system poleceń, czyli chodzi o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić. Możemy w ramach aplikacji Activi wygenerować indywidualny link i wysłać go czy to SMS-em, czy Messengerem, czy WhatsAppem do wybranej przez nas osoby. I za to, że ta osoba zarejestruje aktywność w aplikacji, my dostajemy dodatkowych 20 punktów. Łącznie możemy zebrać tych punktów 100, czyli polecamy 5 maksymalnie osób, zachęcamy do udziału w tejże właśnie kampanii. Punkty zdobyte w ten sposób nie ulegają podwojeniu ani potrojeniu. Szanowni Państwo, zachęcamy, żeby nie jeździć samemu. Zaprośmy do udziału w tej zabawie, w tej kampanii naszych sąsiadów, rodzinę, znajomych, współpracowników. Warto, żeby zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie, ale dla Gdańska oraz oczywiście dla podopiecznych schroniska Promyk.
9: Szanowni Państwo, warto przypomnieć też zasady punktowania w naszej kampanii. Jak sama jej nazwa wskazuje, przede wszystkim punktowane są dojazdy do pracy, na uczelnię czy też do szkoły. Za to otrzymujemy 20 punktów. Dziennie można dwa razy zapunktować za taki dojazd, za dojazd, za powrót, a tygodniowo łącznie 10 razy. Punktowane są również kilometry. Za każdy kilometr otrzymujemy jeden punkt, przy czym tutaj mamy limity. Limit dzienny wynosi 20 punktów za kilometry, przy czym również raz w tygodniu możemy dostać 100 punktów za kilometry, w tym dniu, w którym oczywiście przejedziemy najwięcej kilometrów. Dodatkowo otrzymujemy punkty za dojazdy do miejsc bonusowych. Po dojechaniu w to miejsce otrzymujemy 20 punktów.
0: Kręćmy te kilometry, bo słychać, że warto, możemy pomóc sobie i zwierzakom z gdańskiego schroniska.
4: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Słyszeliście Państwo o kampanii społecznej Gdańska Koperta Życia?
2: Na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje.
1: Za chwilę porozmawiam na ten temat z moim gościem. Zapraszam również między innymi na spotkanie z osobą, która dba o to, by gdańskie dzieci zmęczyły się fizycznie w słusznej sprawie.
3: Bardzo chcemy prowadzić życie komfortowo. I to dotyczy już rodziców, dotyczy dziadków, dotyczy też dzieci. A w ten sposób sobie wyświadczam niedźwiedzią przysługę.
1: Edyta Stańczyk, co jest grane w Gdańsku? Wiele, naprawdę wiele. Zapraszam Państwa, to jest nasz wspólny czas.
4: Ciekawe Trójmiasto.
1: Zdrowie gdańszczan, tych najmłodszych, ale też tych starszych, to oczywiście temat chętnie przeze mnie podejmowany na naszej radiowej antenie. I dzisiaj też tak będzie, a to za sprawą moich gości, którzy są dzisiaj ze mną w studiu, pani Małgorzaty Kaźmierczak i pana Piotra Paszkowskiego z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony Edyta Stańczyk.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Chciałabym rozpocząć naszą rozmowę od programu Trzeci Wiek w Zdrowiu. Wiem, że pani jest koordynatorem programu. Właśnie powiedzmy coś więcej. Do kogo on jest skierowany? Na jakie atrakcje mogą liczyć nasi słuchacze, mieszkańcy zainteresowani?
2: Program Trzeci Wiek w Zdrowiu, czyli program promocji zdrowego stylu życia wśród gdańskich seniorów, skierowany jest właśnie do gdańszczan i gdańszczanek, którzy ukończyli 60. rok życia. Są już na emeryturze, mają więc czas na to, żeby troszkę bardziej zająć się swoim zdrowiem, tak, niż mogli dotychczas. Jeżeli chodzi o sam program, to on się składa z trzech etapów. Pierwszy etap to jest właśnie rejestracja telefoniczna. Kolejny ważny etap to jest 8 tygodni spotkań, w czasie których mamy edukację taką zdrowotną z zakresu dietetyki, z zakresu relacji społecznych i stresu, tego jak on na nas działa, jak sobie możemy z nim radzić. Też z zakresu aktywności fizycznej, jak sami możemy dbać o tą naszą sprawność fizyczną. Po 8 tygodniach znowu się spotykamy, sprawdzamy właśnie, jakie zmiany zaszły, bo w większości przypadków zdecydowanej zachodzą i w składzie ciała, w masie ciała, w sprawności fizycznej, ale też w takim ogólnym samopoczuciu, bo jednak też nasze dobre samopoczucie, dobre zdrowie, takie psychofizyczne powiedzmy, wpływa na to, jaka jest nasza jakość życia.
1: No mówi się ponoć, że wszystko jest w głowie, prawda?
2: Dokładnie tak, tak. Tak jak te styl życia, to są nasze świadome decyzje i my tak naprawdę w tym programie i w wielu naszych programach bazujemy na tym, żeby budować kompetencje do tego, żeby samodzielnie też zarządzać tymi różnymi aspektami, które mają wpływ na nasze zdrowie.
1: To już jest kolejna edycja tego programu, prawda?
2: Tak.
1: No właśnie,
2: tak.
1: Bo wspomniała pani, że tam jakieś plusy są. Jak sobie tak prześledzicie Państwo jakby efekty trwania tego programu, to co my możemy powiedzieć? Jak zmienia się to zdrowie naszych gdańskich seniorów?
2: Tak konkretnie mówiąc, oczywiście ja się odniosę średnio do wyników poszczególnych edycji, bo ich jest 3 w roku, a działamy od 2017 roku, więc jest ich rzeczywiście już sporo. Można powiedzieć, że poprawiła się sprawność fizyczna średnio o 23% u 84% uczestników, więc to jest rzeczywiście sporo. To, co się poprawiło również, to zmniejsza się obwód w talii, ważny szczególnie może dla pani, to też stwierdzamy u 77% uczestników średnio. No i też ważna ta poprawa składu ciała, czyli tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej. Również u 70% osób kończących program zauważamy te zmiany.
1: No to pięknie.
2: Jeżeli mielibyśmy to powiedzieć w liczbach, ale też są te zmiany takie jakościowe.
1: W ogóle chyba jest tak, że obraz seniora dzisiaj bardzo się zmienił, prawda? Że seniorzy dzisiaj jakby są bardzo aktywni, bardzo zaangażowani w różne rzeczy.
2: To obserwujemy, że seniorzy sami się do nas zgłaszają. Tak naprawdę oczywiście my o programie informujemy poprzez kartę mieszkańca, różnymi tak kanałami, ale najczęściej seniorzy sami się do nas zgłaszają i z tego co pamiętam, najstarsza uczestniczka wiekowo, mówię o takim wieku, miała 83 lata, choć wiek metaboliczny, bo ten również badamy, badając skład ciała, był chyba z 70, świetnie wyglądająca pani w świetnej formie. Także seniorzy nasi gdańscy na pewno mają już coraz większą świadomość do tego, co do tego, tak? Jak dbać o zdrowie i i myślę, że miasto też różnych takich możliwości dostarcza.
1: Świetnie. To jacy specjaliści są zaangażowani? Bo powiedziała pani, tak, że właśnie badacie skład ciała.
2: Tak, jest lekarz, więc też jest badane między innymi ciśnienie, żeby sprawdzić, czy nie ma nadciśnienia. Są dietetycy, analiza nawyków żywieniowych i jeżeli ktoś ma choroby dietozależne, bo one jednak z wiekiem się pojawiają, jak chociażby cukrzyca, można taką indywidualną również konsultację odbyć. No, specjalista sprawności fizycznej bardzo ważny, tam również są proste testy, taka rozmowa z seniorami o tym już, jak dbają o swoje zdrowie i w tym gabinecie zapada decyzja też co do tego, do jakiej grupy konkretnie senior się zapisze, bo ten poziom intensywności gimnastyki jest dostosowany też do seniorów. Czyli mamy taką bardzo zaawansowaną, to są ci seniorzy, o których pani wspomniała, którzy naprawdę już bardzo dużo robią dla swojego zdrowia, średnio zaawansowana i taka grupa dla początkujących, to nazwijmy, czyli osób, na których nam też bardzo zależy, tu się chyba Piotr ze mną zgodzi, które nic nie robią i jest potrzebny ten moment, żeby się zaktywizować, żeby zacząć dbać o zdrowie. Tak
1: albo pomalutku.
2: Albo mają kłopoty czy ze stawami kolanowymi, czy biodrowymi i siłą rzeczy nie wszystkie ćwiczenia mogą wykonywać. Więc to się też odbywa w gabinecie aktywności fizycznej i ważny też gabinet psychologiczny, gdzie na tych badaniach wstępnych sprawdzamy funkcje poznawcze. Też tak naprawdę na co dzień tego nie robimy. Często seniorzy mówią, że ostatni raz tego typu zadania mieli w szkole, tak? Bo sprawdzamy koordynację wzrokowo-ruchową, pamięć, też taką fluencję językową. Więc to też jest, uważam, bardzo ciekawe i wartościowe badanie.
1: Bardzo ważne, myślę dzisiaj, prawda?
2: Ważne, bardzo ważne. I jest jakiś procent seniorów, którzy zauważają, że te trudności z pamięcią, które są naturalne, związane ze starzeniem się mózgu, już właściwie po 30 roku życia obserwujemy, że coś się dzieje, ale są też takie przypadki, gdzie to już są jakieś objawy pierwsze, tak, demencji i wtedy oczywiście przekierowujemy taką osobę dalej.
1: Przy okazji tej aktywizacji takiej prozdrowotnej można wykryć inne.
2: Tak jak przy takich wsiesiewowych różnych badaniach.
1: Zachęcamy Państwa, naszych słuchaczy.
2: Chciałabym poprosić też nie tylko seniorów o to, żeby się do nas zgłaszali, ale również, żeby to zaproszenie było przekazane przez wnuczków, przez dzieci seniorów, bo my mamy też te programy takie różne, prawda? Nie tylko dla seniorów, więc zapraszamy wszystkie pokolenia gdańszczan do nas.
1: Pani Małgorzata Kaźmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień są z nami. Za chwilę ważny temat, czyli Gdańska Koperta Życia.
0: Audycja poradnicza.
1: Gdańska Koperta Życia.
2: Kampania społeczna Gdańska Koperta Życia to jest kampania, która ma na celu trwałą zmianę postaw społecznych dotyczących odpowiedzialności za własne zdrowie oraz promocję, co bardzo ważne, prawidłowego gromadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej i informacji o zdrowiu, bo jak wiemy, w sytuacji takiego nagłego zagrożenia zdrowia ten czas jest bardzo istotny. W tej kopercie są zapisane najważniejsze informacje o naszych chorobach, ale chorobach ważnych, jak nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, jakiś stan po zawale czy stan po udarze. Ważne informacje dotyczące leków, które przyjmujemy, ale też leków takich jak neurologiczne, kardiologiczne, przeciwcukrzycowe, po to, żeby ratownik, gdy do nas dotrze, nie podał nam tego samego leku albo, co gorzej, leku, który może wejść w interakcję z lekami, które przyjmujemy.
1: Wszystkie ważne informacje, tak, dotyczące naszego zdrowia. Myślę, że grupa krwi też byłoby dobrze,
2: na pewno,
1: tam
2: na
1: się
2: pewno
1: znalazła.
2: Też jest istotne, tak.
1: Chowamy do tej koperty, wsadzamy kopertę do lodówki.
2: Tak, na lodówkę jest magnes, to jest informacja dla naszych ratowników medycznych, gdy wchodzą do domu, że w tym miejscu znajdą wszystkie informacje i natychmiast mają je pod ręką, tak? Jakiś też wypis ze szpitala ostatni, takie najistotniejsze i to czasami naprawdę może uratować życie.
1: I wspomniałam na początku, że właśnie prowadzicie Państwo cały szereg różnych działań, również kierowanych dla najmłodszych, dla dzieci, dla młodzieży. I to dzisiaj też jest bardzo ważne, no bo jak odciągnąć tego młodego człowieka od komputera, panie Piotrze?
3: Jak najbardziej. Naszym takim flagowym, moim programem jako koordynatora jest Fit Klasa, czyli to jest program, który zamienił gimnastykę korekcyjną, która do tej pory funkcjonowała przez kilkadziesiąt lat w Polsce, w Gdańsku. I ta Fit Klasa była taką odpowiedzią na potrzeby właśnie bieżące, że tej za mało jest aktywności w tym nowym pokoleniu, a gimnastyka korekcyjna korygowała postawy i różne tam deficyty tego typu, a się okazało, że tak naprawdę potrzebujemy po prostu więcej aktywności takiej ogólnorozwojowej. I ta fit klasa jest właśnie taką odpowiedzią na potrzeby bieżące tego pokolenia i pilnujemy właśnie, żeby nauczycieli w ramach projektu fit klasy w poszczególnych szkołach, we wszystkich szkołach w Gdańsku, kładli nacisk na aktywność do zmęczenia, a na aktywność korekcyjną. Bo im mniej jesteśmy aktywni fizycznie, tym więcej chorób się do nas przykleja i różnych schorzeń.
1: Pani Małgorzata Kaśmierczak i pan Piotr Paszkowski z Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień. Bardzo dziękuję.
2: Zapraszamy.
4: Co słychać w Trójmieście?
1: Zapraszam na jeszcze więcej wiadomości z Gdańska, Trójmiasta, z Pomorza.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zakończyła się rozbudowa nabrzeża rudowego w porcie Gdańsk. Inwestycja ma zwiększyć parametry techniczne oraz możliwości przeładunkowe infrastruktury. Koszt tej inwestycji to 98 milionów złotych. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna wróci do miastka, ale dopiero za 2 tygodnie i nie do szpitala, a do jednej z przychodni. Narodowy Fundusz Zdrowia rozstrzygnął postępowanie na wyłonienie nowego świadczeniodawcy po zakończeniu przez tamtejszy szpital działalności leczniczej, mówi Monika Kierat z Pomorskiego Funduszu.
6: Wybrano Enzos Esculap Łubno. Przewidywany termin rozpoczęcia świadczeń to 21 września 2026 roku.
5: Do tego czasu pacjenci w potrzebie będą musieli szukać pomocy w sąsiednich miastach. Sopot podsumował sezon turystyczny. Podczas ostatnich 3 miesięcy obłożenie w sopockich hotelach wyniosło ponad 85%. Ponad 700 tysięcy osób odwiedziło sopockie molo. Najwięcej turystów krajowych przyjechało z województwa mazowieckiego. Wśród zagranicznych gości najwięcej było Czechów, Niemców, Szwedów i Norwegów. Przed sądem w Wejherowie rozpoczął się proces mężczyzny, który rok temu wjechał samochodem w grupę jadących rowerami dzieci, doprowadzając do śmierci 10-latka i trwałego kalectwa jego niewiele starszego kolegi. Oskarżony Marcin R. był pod wpływem alkoholu i narkotyków.
7: Nie ma dnia, żebym nie myślał o tym, co się stało. Mogę tylko przeprosić, wyrazić żal skruchem.
5: Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. W zabytkowych budynkach przy ulicy Turystycznej na Wyspie Sobieszewskiej powstaje nowe centrum społeczno-kulturalne. W budynku głównym, pochodzącym z początku XX wieku, staną m.in. przestrzenie dla biblioteki, sal spotkań i warsztatów. Centrum ma być gotowe w przyszłym roku. Gdynia otrzyma 500 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację kompleksu sportowego przy szkole podstawowej nr 29. To maksymalna kwota, jaką można było uzyskać w ramach tegorocznej edycji programu modernizacji kompleksów sportowych Moje Boisko Orlik 2012. Tymczasem Gdańsk będzie gospodarzem finału 3. edycji ogólnopolskiego turnieju piłkarskiego dla dzieci i młodzieży z Orlika na stadion, mówi Bartosz Orzechowski, organizator wydarzenia.
8: Mamy etap lokalny, etap regionalny, a następnie finały, które wyłonią 96 najlepszych drużyn, które przyjadą na finał do Gdańska 13 listopada.
5: Tegoroczna edycja cieszy się rekordowym zainteresowaniem. Do udziału zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całego kraju. Rozpoczęła się druga edycja gdyńskiej kampanii Jak Szkoła to Dwa Koła, skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. Konkurs potrwa do 16 października. Kampania ma zachęcić młodych ludzi do korzystania z roweru jako środka transportu do szkoły. Będzie kolejny przetarg na zagospodarowanie Polanki Redłowskiej w Gdyni. Poprzedni został unieważniony, ponieważ kwoty zaproponowane przez firmy były prawie 10 razy wyższe od wyceny miasta. Nowy przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym miesiącu i dostosowany do aktualnych warunków rynkowych. Stadion Leśny w Sopocie ma już 100 lat. Z tej okazji Sopocki Klub Lekkoatletyczny zaprasza mieszkańców Sopotu, Trójmiasta i całego Pomorza do udziału w sztafecie, której uczestnicy wspólnie pokonają dystans 100 kilometrów. Wydarzenie odbędzie się w ramach pikniku Wielkie Sąsiedzkie Grillowanie. Policjantom z Gdańska udało się wytropić mężczyznę, który na dworcu Żabianka ostrzelał z wiatrówki uczestniczki wieczoru panińskiego. Strzelał 62-latek, w którego mieszkaniu znaleziono cały arsenał broni, mówi Mariusz Chrzanowski z gdańskiej policji.
9: Między innymi 5 pistoletów, 3 rewolwery oraz 1 karabinek z lunetą. Mężczyzna miał też w mieszkaniu 2 łuki i kilkadziesiąt strzał.
5: Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Działacz mniejszości polskiej na Białorusi, dziennikarz i były więzień polityczny reżimu Aleksandra Łukaszenki Andrzej Poczobut został honorowym obywatelem Sopotu. Tytuł odebrał podczas corocznego koncertu dla mieszkańców w Operze Leśnej. Na koniec 19-letni złodziej z Gdańska systematycznie okradał swoich rodziców. Ukradł im samochód, pieniądze, biżuterię. Teraz z rodzinnego domu wyniósł robota kuchennego, aparat fotograficzny oraz karty bankomatowe. Zatrzymali go policjanci z Oruni. Decyzją sądu trafił do aresztu.
1: Edyta Steńczyk, do usłyszenia.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Wielu małych gdańszczan rozpoczęło swoją edukację, a to w żłobkach, w przedszkolach i w szkołach. No i rodzice zabiegają o to, żeby było im jak najłatwiej. Ale zdarza się tak, że też zadają sobie pytanie, obserwując swoje dziecko, dlaczego tak się dzieje, że moje dziecko mówi tak niewiele, że ciągle mówi niewyraźnie, a już poszło do pierwszej klasy. Co robić, na co zwrócić uwagę, czyli kiedy pierwszy raz do logopedy, jakie symptomy mogą nas niepokoić, na co zwracać uwagę już od dzieciństwa, takiego wczesnego, powiedziałabym.
0: Audycja poradnicza.
1: W studiu jest specjalistka, dr Anna Walencik-Topiłko, neurologopedka.
10: Dzień dobry, witam Państwa, dzień dobry pani redaktor.
0: Audycja poradnicza.
1: To kiedy pierwszy raz do logopedy?
10: To nie jest tak uniwersalna odpowiedź, jakbyśmy pewnie chciały. Ale na pewno warto pamiętać, że są pewne sytuacje, w których powinna nam się taka ta przysłowiowa czerwona lampka zapalać. Czyli na przykład, jeżeli rodzi nam się dziecko z jakiejkolwiek grupy ryzyka, jeżeli chodzi o zakłócenia rozwoju. Grupy ryzyka, to nie znaczy, że ono musi być koniecznie obarczone jakąś sytuacją trudną, ale może. I to już powinno być u nas takim pierwszym sygnałem. Czyli na przykład, jeżeli mamy dziecko, które jest wcześniakiem, no to oczywiście, sprawdźmy sobie bardzo szczegółowo również, w jaki sposób przebiega jego pełny rozwój, taki i motoryczny, przepraszam, i ruchowy, może tak powiedzmy ładniej. I czy zaczyna właśnie siadać o określonej opcji wiekowej, czy zaczyna raczkować, jak raczkuje, kiedy robi pierwsze kroki, jak i kiedy wyrzynają mu się pierwsze ząbki, w jaki sposób też reaguje na pokarm, czy około właśnie tych pierwszych swoich ząbków zaczyna również przechodzić na taką dietę nie tylko mleczną, ale właśnie już pokarmy twarde. Czyli tak naprawdę patrzmy na całość rozwoju dziecka. Niezwykle istotny jest też rozwój słuchowy u takiego maluszka. Sprawdźmy też, bacznie obserwujmy, co za tym idzie, żeby było to dziecko otwarte komunikacyjnie, czyli właśnie niech się pojawi w pierwszych kilku miesiącach taki tak zwany społeczny uśmiech, czyli właśnie dziecko zaczyna odpowiadać na uśmiech dorosłego samo uśmiechem, czyli te pierwsze takie komunikacje międzyludzkie zaczynamy obserwować. Grupy ryzyka bywają różne oczywiście, to wymieniłam tutaj jedno takie hasło, ale warto pamiętać, że jeżeli mamy od specjalistów jakiś sygnał, że gdzieś trzeba baczniej zwracać uwagę niż normalnie, to rzeczywiście warto zrobić. I oczywiście robi to zespół taki wielospecjalistyczny, w tym również właśnie neurologopeda bądź logopeda. Natomiast jeżeli bierzemy pod uwagę taki rozwój, powiedziałabym, książkowy, to w tym momencie też zwróćmy uwagę na podobne elementy, czyli właśnie rozwój słuchu, stan słuchu dziecka, rozwój układu motorycznego, ruchowość tego dziecka, no i właśnie też taką otwartość komunikacyjną.
1: Tak, bo być może rodzice, i często tak bywa, nie zdają sobie sprawy z tego, jak ruch przekłada się na mowę.
10: Tak,
1: prawda?
10: Bardzo.
1: I często są zdziwieni, kiedy na przykład logopeda wysyła ich do fizjoterapeuty, do terapeuty integracji sensorycznej, albo jeszcze do terapeuty odruchów pierwotnych.
10: Tak, tak, tak. To są właśnie wszystko takie hasła, które warto tutaj bardzo, bardzo mocno zapamiętać i korzystać potem z takiej współpracy. Nie bać się też takiej współpracy. I też proszę pamiętać, proszę Państwa, że logopeda nie pracuje w próżni. My naprawdę bardzo często po to, by jak najefektywniej móc pomóc szybko dziecku, korzystamy właśnie z różnego rodzaju tutaj czterech rąk albo i więcej par rąk w momencie, gdy chcemy pracować nad komunikacją językową u dziecka. Czyli stąd właśnie i ortodonta, i fizjoterapeuta, i psycholog, i pedagog, no i wielu, wielu, wielu innych również ze świata medycyny będzie nam tutaj pomagało specjalistów.
1: Czyli obserwujemy swoje dziecko uważnie. Tak. Jeśli nas coś niepokoi, to na pewno do specjalisty. Tylko teraz tak, do jakiego specjalisty najpierw? Aha. Czy to ma być ten nasz lekarz rodzinny, prowadzący, który dalej powinien nas pokierować, czy od razu już szukać specjalisty?
10: Często jest tak rzeczywiście, że pierwsze kroki rodzice kierują do lekarza pierwszego kontaktu, bo to jest też oczywiste takie rozwiązanie. Natomiast może bardzo gorąco bym też tutaj sugerowała, aby rozważyć kwestię, że jeżeli widzimy, że właśnie z komunikacją językową jest jakiś problem, czy może troszkę później właśnie dziecko zaczyna w porównaniu na przykład z grupą rówieśniczą, z dzieckiem sąsiada czy siostry, troszkę później rozpoczyna rozwój własnej mowy, to idźmy też od razu do logopedy. Znajdźmy drogę też do takiego specjalisty. Jeżeli będzie potrzeba, to my, proszę Państwa, właśnie też wykonamy swoją szczegółową diagnozę, obserwację, bardzo szczegółowy też wywiad z Państwem i wtedy zasugerujemy, jeżeli będzie potrzeba jeszcze innego specjalisty tutaj wsparcia.
1: Zwłaszcza, że w Trójmieście takiego specjalistę znajdziemy. Czy tak. To w żłobku, czy to w przedszkolu, czy w szkole. Tak. Tam są logopedzi, prawda?
10: Tak, oczywiście. I oczywiście też w poradniach pedagogiczno-psychologicznych i też w niektórych ZOZ-ach współpracują nasi specjaliści z lekarzami. Tak, myślę, że akurat Trójmiasto jest takim ośrodkiem, Gdańsk jest takim ośrodkiem, gdzie kontakt z logopedą jest łatwy.
1: Bo rodzice często szukają takich bezpłatnych porad, prawda? W ramach
10: NFZ-u na przykład. Oczywiście, trudno zresztą się dziwić, prawda? Chociaż też pamiętajmy, że mamy różne rozwiązania w różnych poradniach, różne programy też wsparcia funkcjonują. Jeżeli dziecko jest, znowu wrócę do tego grupy ryzyka, do tego hasła, jeżeli właśnie dziecko w takiej sytuacji się rodzi, to pamiętajmy o ośrodkach wczesnej interwencji, które też tutaj właśnie taki wielospecjalistyczny zespół nam zaoferują, w tym również specjalista z zakresu komunikacji językowej, więc tak, myślę, że kontakt jest. Myślę, że ważne jest to, żeby wiedzieć, że czasami trzeba go poszukać.
0: Audycja poradnicza.
1: Doktor Anna Walencik, to piłko. No i właśnie załóżmy, że są te problemy, że nie ma tych właśnie pierwszych kamieni milowych, dziecko nie rozwija mowy, lekarz czy fizjoterapeuta coś tam wspomniał, że z napięciem jest coś nie tak. To raczej chyba nie ma na co czekać, pomimo tego, że nie dostajemy, bo rodzice bardzo często nie dostają wskazań do rehabilitacji, tak? W takich sytuacjach.
10: Tak, nie. Proponowałam, żeby rzeczywiście nie czekać. Czas jest tutaj naprawdę niesamowicie istotnym czynnikiem i im szybciej będziemy mogli taki program wsparcia, niekoniecznie od razu terapii, bo czasami jest tak, że jeszcze jest z pogranicza profilaktyki, może takiej bardziej intensywnej, ale jednak rodzaj działań, to im szybciej to będziemy mogli zrealizować, tym też lepiej dla dziecka, bo ono do tego etapu na przykład wczesnoszkolnego już będzie w stanie tak operować komunikacją językową, żeby móc wchodzić sobie właśnie spokojnie w te sytuacje edukacyjne, optymalnie dla siebie.
1: Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, tak. To też jest takie miejsce, gdzie dziecko zostanie dobrze zbadane,
10: tak.
1: Ukierunkowane. Co dalej?
10: Tak, oczywiście, że tak. No ale oczywiście też pamiętajmy, że jeżeli dziecko właśnie jest w przedszkolu czy w szkole, to najczęściej w tych placówkach też jest na stałe logopeda, z którym dziecko ma kontakt i są to i badania przesiewowe, ale potem, jeżeli jest potrzeba, oczywiście jest też etap diagnozy takiej szczegółowej. No i potem, jeżeli znowu jest taka potrzeba, to jest etap terapii. I tu też bardzo gorąca prośba do wszystkich Państwa rodziców i rodzin, najbliższych osób dzieciom, które na taką terapię logopedyczną dostały wskazania. Pamiętajcie Państwo, bardzo proszę, że specjalista jest z dzieckiem raz na kilka dni albo czasami kilkanaście dni i nie zastąpi tak naprawdę w żaden sposób opcji, która jest najlepsza, czyli systematycznej pracy w domu, którą w tym momencie Państwo powinni zechcieć podjąć. Oczywiście w kontakcie właśnie z logopedą to on da wskazówki, w jaki sposób, na jakim etapie, czy jakiś rodzaj słownictwa konkretnego, czy jakiś rodzaj właśnie ćwiczeń będzie zlecał, ale proszę o tę współpracę taką pełną, systematyczną. Wierzcie mi Państwo, w mojej karierze ponad trzech dekad pracy w gabinecie logopedycznym nie widziałam jeszcze takiego cudu, żeby choćby najlepszy specjalista był to w pracy, to żeby wyprowadził w pełni samodzielnie, tylko i wyłącznie bez współpracy właśnie chociażby z najbliższą rodziną dziecka wad u tego dziecka.
1: Tak, rodzice często zadają pytania, a jak długo potrwa ta terapia, prawda?
10: Tak, no i to jest zawsze bardzo trudna odpowiedź, dlatego że my wiemy z pozycji diagnosty i potem terapeuty, że nawet jeżeli jest to ta sama wada, którą gdzieś tam już na przykład w rodzinie inne dziecko miało i na przykład było objęte terapią przez rok i ona była zakończona sukcesem, to kolejne dziecko ma zupełnie inne swoje indywidualne uwarunkowania, które być może wpłyną na to, że ta terapia tej samej wady wymowy, czy wady mowy szerzej ujmując, będzie trwała albo krócej i będzie efektywna, albo dłużej.
1: Czytajmy dzieciom, grajmy im na instrumentach.
10: Tak, i z nimi.
1: I z nimi.
10: Dla nich i z nimi. No to jest właśnie, myślę, że też taki klucz do sukcesu, aby ćwiczenia w domu były ubrane atrakcyjnie. Zresztą większość z nas, specjalistów, takie rozwiązania będzie Państwu tutaj proponować, ale no, prosimy z nich korzystać też bardzo gorąco. Nie wiem, czy mogę wspomnieć o takiej...
1: Tak, jakie formy? Może coś właśnie podsuniemy rodzicom, tak? Co mogą robić?
10: Super. Jeżeli ktoś z Państwa właśnie chciałby skorzystać z takich gotowych pomysłów, to na przykład mogę Państwa odesłać teraz do Akademii Rodzica. To jest taki bezpłatny do ściągnięcia rodzaj periodyku u nas właśnie w Gdańsku wychodzący, który ma stałą rubrykę od grudnia, którą mam wielką, wielką przyjemność i w ogóle szczęście redagować. To jest kącik logopedyczny i tam staram się właśnie pokazać Państwu takie pomysły na różnego rodzaju zabawy, przy okazji oczywiście przemycając takie drobne pigułki metodyczne, czyli zwracając Państwa uwagę na różne właśnie etapy i rozwoju mowy dziecka i na te sytuacje, które wpływają na ten rozwój, ale przede wszystkim jest to taki poradnik, co, kiedy, w jaki sposób można zrobić. No i chociażby w ostatnim numerze, który za chwilę już właśnie na rynku też będzie się ukaże, proponuję Państwu różnego rodzaju zabawy ze słomką. Chociażby. Taka mała rzecz, a logopedę cieszy, tak? Bardzo. Dlatego, że przy pomocy słomki my możemy naprawdę bardzo wiele ciekawych ćwiczeń i zabaw przeprowadzić, które jednocześnie nam przepięknie będą stymulowały pracę mięśni warg, języka, policzków, podniebienia miękkiego, czyli tak naprawdę wszystkich tych grup mięśniowych, które są bezpośrednio zaangażowane potem właśnie w realizację poszczególnych głosek.
1: Czyli z jednej strony mogą być to takie zabawy ruchowe,
10: tak,
1: połączone z muzycznymi na przykład.
10: Tak. Mhm. Dlatego, że ruch, proszę Państwa, artykulacja jest ruchem. No właściwie sekwencyjnością tych ruchów, ale też pamiętajmy, że ona, czyli ta mała motoryka, w tym artykulacyjna, wyrasta też z umiejętności w dużej motoryce, czyli właśnie w tym, jak, w jaki sposób dziecko chodzi, w jaki sposób dziecko, czy potrafi na przykład klaskać, w jaki sposób to robi, w jaki sposób napina, rozluźnia określone grupy mięśniowe. I to wszystko możemy sobie naprawdę przepięknie trenować w określony sposób w trakcie zabaw takich muzyczno-ruchowych. Dlaczego muzycznych? Dlatego, że z kolei słuch będzie tutaj przepięknym takim stymulatorem do ruchu. Czyli jeżeli teraz bodziec muzyczny dobierzemy odpowiednio, czyli różnego rodzaju właśnie takie ćwiczenia logorytmiczne będziemy robić, czy przy ulubionych piosenkach na przykład będziemy się bawić z dzieckiem, to jednocześnie jest też, proszę Państwa, trening mowy.
1: Właśnie, wykorzystujmy to, co dzieci lubią, tak, co im sprawia przyjemność. To wtedy będzie łatwiej, prawda?
10: Tak. No i ważne jest też to, aby podkreślić ten element interakcji, bo język, komunikacja językowa to jest narzędzie w naszym takim kontakcie społecznym. To my, dorośli, budujemy też taki wzorzec u dziecka chęci komunikacji. I bawmy się też razem, nie na zasadzie powtórz przed lustrem 10 razy takie ćwiczenie, bo no, kto z nas by to lubił? Bardzo dziękuję za zaproszenie i dziękuję za podjęcie takiego bardzo trudnego tak naprawdę tematu. Przede wszystkim życzę tego wszystkim, aby język sprawiał Państwu wielką przyjemność.
1: Doktor Anna Walencik, Topiłko, była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
10: Dziękuję bardzo.
0: Audycja poradnicza. Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Jest już na posterunku Monika Tarka, która zadaje te trudne i te łatwe pytania dotyczące naszego miasta. Edyta Stańczyk, zapraszam do zabawy.
0: Audycja rozrywkowa.
11: Witam Państwa serdecznie, Monika Tarka i zapraszam na quiz o Gdańsku. Oczywiście zaproszę za chwilę kogoś z radiosłuchaczy do tego, żeby spróbował odpowiedzieć na przygotowane przez redakcję pytania dotyczące tego pięknego naszego miasta, ale Państwo przed odbiornikami jak najbardziej też mogą brać udział w tym quizie i odpowiadać razem dzisiaj z panem Adamem, którego mam na linii. Dzień dobry, panie Adamie, witam serdecznie.
12: Dzień dobry, pani Moniko.
11: Proszę powiedzieć, panie Adamie, czy pan jest związany z Gdańskiem długo czy krótko? Jaka jest pana historia?
12: Z Gdańskiem jestem po części związany w sumie przez całe życie, dlatego że urodziłem się dosyć niedaleko, w Słupsku. No a teraz jestem przejazdem, akurat byłem na urodzinach znajomego i tak się wydarzyło, że usłyszałem w audycji o takim quizie, no i postanowiłem się zgłosić.
11: No ten Słupsk to tak dosyć daleko od Gdańska, nie w jakiejś tam bardzo bliskiej odległości, ale rozumiem, że jest pan po prostu związany z północną Polską, tak?
12: Tak, tak, dokładnie. Przez moje urodzenie no jestem bardzo związany z Pomorzem, uwielbiam po prostu Trójmiasto, uwielbiam Gdańsk, no uważam to za jedno z najpiękniejszych miast w Polsce. A nawet nie wiem, czy nie na świecie.
11: O, proszę.
12: Ludzie są po prostu cudowni. Uważam Trójmiasto za jedno naprawdę z najpiękniejszych i najlepszych miejsc do życia.
11: No to mam nadzieję, że kiedyś pan tutaj do nas trafi, w te rejony. A tymczasem, panie Adamie, no mam nadzieję, że skoro pan tak kocha ten rejon, to też pan dobrze zna jego historię i jego miejsca. I właśnie teraz to sprawdzimy. 5 pytań przed panem. Oczywiście dobrze by było, gdyby pan na wszystkie dobrze odpowiedział, ale jeżeli się nie uda, to też nic nie szkodzi. W nagrodę będą czekać na pana gadżety radia. To co, możemy zaczynać?
12: Możemy zaczynać.
11: Dobrze, oto pytanie pierwsze. Jak nazywa się historyczna dzielnica Gdańska, która była centrum handlowym i portowym? Czy Stare Miasto, Główne Miasto, czy Oliwa?
12: Wydaje mi się, że to będzie Główne Miasto.
11: Tak, tak. Chociaż pewnie ci, którzy nie znają, może by w to Stare Miasto strzelili, tak? Główne miasto.
12: Na początku tak mi się wydawało, ale coś mi mówi, że to jednak nie Stare.
11: Tak, Główne Miasto z historycznym żurawiem. Rzeczywiście tak. Bardzo dobra odpowiedź. Świetnie się zaczyna. Oby tak dalej. Pytanie drugie. Ile ujść Wisły jest w Gdańsku? 1, 2 czy 3?
12: Ile ujść Wisły?
11: Tak zamykamy oczy, patrzymy na mapę, szybko sobie przypominamy.
12: Wydaje mi się, że 2, ale...
11: No ale właśnie słuszne jest to ale, bo 3, czyli tutaj już mamy pierwszą skuchę. Pierwsze między dzielnicą Nowy Port a Półwyspem Westerplatte, Wisła Martwa, potem kanał portowy jest dalej. No ale w XIX wieku przez zator lodowy utorowała sobie Wisła drugie ujście przez wieś Górki, obecnie Górki Zachodnie i Wschodnie, to jest Wisła Śmiała. No i po przekopie w XIX wieku stworzono główne ujście rzeki między Świbnem i Mikoszewem, więc 3 w sumie. Już pan będzie od dziś to wiedział, panie Adamie. Trzecie pytanie. Plaża na Stogach uważana jest za najszerszą plażę nad Polskim Morzem. Ile wynosi jej średnia szerokość? Czy 132 metry, czy może 356 metrów, czy 50 metrów?
12: Tutaj jest prawie pewne, że to 132 metry.
11: Tak, tak, to dokładnie.
12: Jest szeroka, ale nie jest aż tak szeroka, jak 4.
11: Czy mierzył pan krokami, dlatego pan wie, że to było 132 kroki szerokości plaży?
12: Nie, krok to średnio metr. Ale no tak 50 metrów to na pewno za mało, bo to plaża
11: no tak, a 350 za dużo, prawda?
12: Prawie pół kilometra, więc...
11: Tak, to jedna w ogóle z najczystszych i najpiękniejszych plaż w Trójmieście, więc no myślę, że każdy ją doskonale zna. Pytanie czwarte. W którym wieku

0: po drugiej stronie, od strony Świbna i Mikoszowa.
1: A jak idą te prace? Byłam niedawno w okolicy i muszę powiedzieć, że chata nie do poznania, tak? Jak sobie przypomnę, jak ona wyglądała kiedyś, a jak wygląda teraz. I jak sobie pomyślę, że pan tak naprawdę z własnych pieniędzy to wszystko robi, krok po kroczku i konsekwentnie, no to budzi podziw i taki szacunek.
0: Dostałem taki ostatnio bardzo dobry komentarz od znanego gdańskiego youtubera, który tworzy kanał Stary Ziomek i Morze, że ja trochę zastępuję państwo i miasto, które powinno się zajmować tymi zabytkami. Więc tak, to ja z własnej kieszeni, bez żadnego wsparcia finansowego ze strony instytucji, staram się powoli, ale jednocześnie skutecznie do przodu doprowadzić do tego, żeby chata wyglądała możliwie najbliżej pierwowzoru, dlatego pieczołowicie próbujemy odwzorować wszystkie te stare elementy ozdobne. No to nie jest tak, że na rynku jest kilkunastu albo kilkudziesięciu ludzi, którzy robią takie rzeczy, typu okna, typu odtwarzanie starego komina, który jest w środku, typu te detale, lobzekiny, wycinanki i tak dalej. To jest kilka osób, zazwyczaj pasjonatów, zazwyczaj bardzo zajętych, ponieważ no, w innych miejscach w Polsce również znajdują się takie chaty, no i trzeba na nich czekać, tak? Jeżeli chcemy, żeby to było zrobione profesjonalnie, żeby to było zrobione z sercem, no to czasami trzeba po kilkanaście miesięcy na różnych wykonawców poczekać, więc ten proces musi trwać.
1: A pan jest cierpliwy, jak widać.
0: Tak, no.
1: I konsekwentny.
0: To jest kwestia tego, że w 100% finansuję to z własnych środków, więc na początek muszę te pieniądze zarobić, bo przecież nie będę brał kredytu. No i potem wydatkuję je na chatę, jak już je mam.
1: Zacytuję pana, panie Radku. Powiedział pan, kiedy zamieszkałem na Wyspie Sobieszewskiej, nie wiedziałem jeszcze, że zaczyna się jedna z najważniejszych przygód mojego życia. To dokąd pana zaprowadziła ta przygoda, panie Radku?
0: Nigdy nie sądziłem, że przywiążę się do jakiegoś miejsca. Urodziłem się w Gdańsku, ale dużo podróżowałem. Często zmieniałem miejsce zamieszkania i nagle pojawiłem się na Wyspie Sobieszewskiej i odkryłem swoją małą ojczyznę. Więc to jest chyba taka pierwsza rzecz, która jest dla mnie przełomowa w moim życiu, czyli takie odczucie, że znalazłem swoje miejsce na ziemi. A drugie to jest to, że ja, informatyk, nagle odkryłem drewnianą architekturę zabytkową i postanowiłem uratować przynajmniej część tego, co pozostało. I to są takie rzeczy, które myślę, że zmieniły mnie, ale zmieniły też moją rodzinę. I jak patrzę z perspektywy swojej, bo też nie chciałbym się wypowiadać w imieniu moich synów czy żony, ale ja zupełnie inaczej teraz patrzę na świat. Znaczy jakby zacząłem patrzeć bardziej w kierunku korzeni tego miejsca, z którego przyszliśmy. Patrzeć w kierunku tych ludzi, którzy byli tutaj przed nami, którzy coś po sobie zostawili i że my jesteśmy tymi kustoszami, którzy powinni w jakiś sposób pamięć o tych ludziach kultywować.
1: Tak, bo właśnie, skoro już o korzeniach rozmawiamy, to jest taka istotna sprawa, bo my mówimy o chacie, ale tak naprawdę sercem tej chaty to będą te historie, które pan zatrzymał i dzięki panu one żyją i będą też odtworzone w tej chacie.
0: To jest 700, no ponad 700 postów różnego rodzaju zdjęć, które zbieram na social media. To jest cyfrowe muzeum Wyspy Sobieszewskiej i okolic. Część tych historii dotyczy bezpośrednio chaty, dotyczy pana Struka, który przewoził ludzi swoją łodzią na drugą stronę Wisły i który mieszkał w tej chacie. To są ludzie, których nie ma, którzy odeszli, a którzy jakiś swój ślad w tej chacie pozostawili. No i to całe otoczenie, bo pamiętajmy, że chata jest ulokowana na górkach wschodnich i jest to bardzo specyficzne miejsce. Znaczy, wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo specyficzne. 1945 rok, wysiedlenie wszystkich Niemców, którzy tam mieszkali. Pojawienie się zupełnie nowej społeczności. Ludzi, którzy zazwyczaj nie potrafili rybaczyć, nagle sprowadzają się na górki wschodnie, rozpoczynają swoją przygodę z nowym zawodem, tworzą nową społeczność, spotykają się, grają na harmonii, piją razem wódkę, bawią się. Małe dramy, które tam się pojawiają, ale też duże historie, jakieś wiatry, zawirowania, spółdzielnie rybackie, które powstają i są zamykane. To są rzeczy, które pewnie dla większości osób nie są interesujące, ale tworzą taką telenowelę Górek Wschodnich, która mnie niesamowicie fascynuje.
1: To ile tak naprawdę z tego dawnego obrazka zostało dzisiaj współcześnie, jeśli chodzi o Wyspę Sobieszewską?
0: Zostało niewiele. Powoli jest przykrywane. Drewniane chaty są obijane styropianem. Część z nich

0: płonie, część z nich się zapada. Są zastępowane przez budynki, bloki. Coraz mniej widać tej takiej starej kultury. Ludzie się przestali spotykać. To też są takie komentarze, które dostaję od czytelników, powiedzmy, starszej daty, tych, którzy pamiętają lata 50., 60., że to, co było kiedyś na Górkach Wschodnich, na Przegalinie, na Wieńcu, to już nie wróci. To są takie rzeczy, które my możemy zachować sobie w jakichś opowieściach, w zdjęciach, ale takiej więzi międzyludzkiej to my już nigdy nie osiągniemy. Więc chociażby dla potrzeby tego, żeby pamiętać, że kiedyś tak było, warto tę historię pozbierać i na portalu publikować. Nie wiem, czy jesteśmy, czy słuchacze są gotowi na taką historię, ale to też jest taka rzecz, która mnie dotknęła w ostatnich czasach. No, na tym naszym małym tam skrawku końca wyspy tam się niewiele dzieje. Generalnie od zimy do w sumie od jesieni do zimy niewiele osób się pojawia. My jesteśmy taką społecznością, która jest oczywiście otwarta na innych. Znamy się, mówimy sobie dzień dobry, ale nie prowadzimy ze sobą jakichś długich rozmów. No, jesteśmy takimi sąsiadami, powiedzmy, którzy nie trzymają bardzo sztamy. Może są tacy gdzieś tam na górkach, ale ja na pewno takich nie należę. Mieliśmy takiego sąsiada, który każdego dnia przychodził koło naszej chaty. Często mówiliśmy sobie dzień dobry, zaglądał do tej chaty, czasami kilka tam słów wymieniliśmy. Starszy pan, który chodził do lasu zbierać drzewo, i on miał w sobie taki smutek, takie wrażenie sprawiał, jakby życie przestało go już interesować. Parę miesięcy temu dowiedziałem się, że on się powiesił w swojej starej drewnianej chacie i rozdarło mi to serce, tak, bo pomyślałem sobie, że kurczę, może gdybym z nim porozmawiał wtedy, gdybym poświęcił mu trochę więcej czasu, to ten jeden więcej sąsiad mógłby na tych górkach być, szczególnie, że to był człowiek ciepły i jeszcze dbał o chatę, w której mieszkał. A jak odszedł, to prawdopodobnie o tą chatę nikt nie zadba i ona odejdzie tak jak on.
1: Warto poświęcić trochę więcej uwagi człowiekowi, który jest obok, prawda?
0: Zdecydowanie.
1: Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Dzisiaj porozmawiamy inaczej o chirurgii onkologicznej. Inaczej, czyli zrozumiałym językiem, a to za sprawą lekarza, który poza sztuką operowania opanował sztukę grania i pisania, a do tego świetnie radzi sobie w social mediach. Poza tym pojawi się temat sztucznej inteligencji i ciekawej pracy naukowej prowadzonej w Gdańsku. Edyta Stańczyk, witam gdańszczan i gdańszczanki, pomorzan i pomorzanki.
3: Co jest grane w Trójmieście?
1: Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog z Kopernikusa, z mama Centrum Wojewódzkiego Centrum Onkologii, ale również pisarz, również muzyk i pasjonat zdrowego stylu życia, o czym za chwilę oczywiście porozmawiamy. W social mediach możecie Państwo znaleźć mojego gościa na profilu Chirurg Paweł o chirurgii inaczej. Inaczej, czyli jak, panie doktorze?
4: Inaczej. inaczej, czyli bez tego wszystkiego, co jest złe, albo inaczej, starając się eliminować to wszystko, co jest złe, co jest niewłaściwe. Ja od samego początku to zawsze powtarzałem prowadzenia tego konta. Starałem się nieść taki pozytywny przekaz dotyczący medycyny w Polsce, bo tych przekazów bardzo złych naokoło jest mnóstwo i każdy z nas je znajdzie. I z trudem szukać tych dobrych. A wbrew pozorom medycyna ma więcej w sobie dobrego, też ta polska, niż złego.
1: I właśnie w taki pozytywny, ale myślę też taki w miarę prosty sposób docieranie, no chociażby do pacjentek, bo nie tylko do studentów medycyny, żeby im wytłumaczyć pewne kwestie, czasami uspokoić, prawda?
4: Tak, to znaczy to jest to, co od zawsze taki dostawaliśmy odzew, czy ja, czy inni koledzy, którzy tego typu konta prowadzili, to, że my schodzimy z tego naszego medycznego nieba, gdzie tam na tej chmurce jesteśmy wygodnie usadowieni i my zawsze schodziliśmy na ziemię, tak brzydko mówiąc, tam gdzie są ludzie i mówiliśmy do ludzi po polsku, a nie po medycznemu, co też ma duże znaczenie.
1: To zdecydowanie tak. Panie doktorze, a ma pan teraz ciągle czas na social media? Regularne wpisy, czy coraz ich mniej w związku z dużą ilością pracy?
4: Praca to jest jedno. Drugie jest to, że no, kariera w każdej formie popularności, nazwijmy to, ma pewien określony czas trwania. I ja się troszeczkę śmieję, że Beatlesi tylko 5 lat byli na scenie. I no gdzieś ta działalność, ona ewoluuje. Na pewno nie jest tak intensywna, jak była kiedyś, ale też i moje podejście do tego wszystkiego jest troszeczkę inne. Staram się tak już troszeczkę normalniej do tego podchodzić. Natomiast tak, to angażuje bardzo dużo. Nawet jeżeli nie popełniamy regularnych wpisów, to tak czy inaczej ten odzew od osób obserwujących, czy taki stały kontakt zajmuje bardzo dużo czasu w ciągu dnia. I trzeba to pogodzić z operacjami, z naszym normalnym życiem.
1: Ale tak sobie myślę, że dużo inspiracji, także warto zaglądać na te social media. Tak, dokładnie. Zapraszamy serdecznie. I tak jeszcze przy okazji, jak już sobie rozmawiamy o tych wszystkich pobocznych działaniach, jak tam książka druga powstaje?
4: W głowie póki co.
1: W głowie póki co cały czas.
4: No niestety czeka. Ja mam kilka innych rzeczy, które już sam sobie obiecałem, że najpierw rozprawię się z nimi, takimi zawodowymi, a później skupię się na ewentualnie kolejnej książce. Pomysł jest, koncepcja jest, ale czasu ciągle trochę brak.
1: Ja tylko dodam, że gdyby ktoś był zainteresowany właśnie, to na rynku dostępna jest
4: chyba jeszcze jest dostępna,
1: książka,
4: tak. Jeszcze
1: o chirurgii inaczej,
4: prawda? Tak się nazywa.
1: Powracając do tych wszystkich ciekawych rzeczy, które już się zadziały, dziać się będą w tym nowym roku u nas w Gdańsku, to myślę, że warto powiedzieć, bo dzisiaj dużo mówi się o AI, o inteligencji sztucznej, o tym, jak ona pomaga, chociażby w medycynie, jak wchodzi w medycynę. No, ale tak naprawdę bez świetnych specjalistów i sztuczna inteligencja i najlepszy sprzęt nie pomogą. Dlatego ważne jest takie ciągle dokształcanie się, prawda? I pan doktor wie to najlepiej.
4: No, ja tak kiedyś powiedziałem, nie pamiętam z kim rozmawiałem, ale kiedyś powiedziałem, że moje życie takie zawodowe skończy się wtedy, kiedy przestanę się rozwijać. Ja nie cierpię stać w miejscu. Teraz obserwując te niecałe 20 lat pracy, już widzę, jak wiele rzeczy się pozmieniało i w jak różnych kierunkach, które kompletnie 20 lat temu, kończąc medycynę, nie spodziewałem się, że skończę w tym miejscu, ale są to kierunki, które odkrywamy na nowo i gdzieś tam obecnie jestem na takim etapie, że posiąwszy pewien warsztat, mogę go szlifować i coraz trudniejsze rzeczy próbować robić. No ja obecnie mam szczęście pracować w ośrodku, który jest ośrodkiem niewielkim kubatorowo, ale dużym, jeśli chodzi o wolumen pacjentek. My jesteśmy największym ośrodkiem w województwie, jeśli chodzi o wolumen, w ogóle Kopernikus. Czekamy na statystyki z 2024 roku, ale no wiemy, że tych pacjentek było dużo w skali województwa, które były leczone w Kopernikusie, bo to jest i Wojewódzkie Centrum Onkologii i to jest też oddział chirurgii Szpitala Zaspa, który jest takim naszym roślejszym bratem, jeśli chodzi o kubaturę. Natomiast cały nasz zespół przeniesiony z kliniki chirurgii onkologicznej, już niestety nieistniejącej, w Kopernikusie się odnalazł, a przynajmniej większość tego zespołu. My jako zespół idziemy cały czas do przodu i mamy to szczęście, że pracujemy w takim miejscu, które nam umożliwia rozwój i umożliwia wdrażanie nowych technik. Także aktualnie rozwijamy się w kolejnych technikach rekonstrukcji piersi po mastektomii. W rekonstrukcji piersi w przypadku takich dużych, rozległych operacji oszczędzających. No i mamy jeszcze kolejne plany.
1: Właśnie o tych planach. Najpierw może uda nam się podsumować troszeczkę ten miniony rok, bo gdyby tak chcieć podsumować, to ile tych operacji wykonaliście, panowie na sali, jeśli chodzi o chirurgię onkologiczną?
4: My u nas w ośrodku, w małym sześciołóżkowym ośrodku, wykonaliśmy około 800 operacji piersiowych z zespołem w sumie czteroosobowym. Także bardzo dużo tych operacji się dzieje. My operujemy raka piersi właściwie 5 dni w tygodniu i to jest praktycznie tylko i wyłącznie rak piersi, który my operujemy. Także mamy bardzo dobrze wyszkolony zespół, też z dużym doświadczeniem, tak to się chirurgicznie mówi, z nabitą ręką.
1: A jaki będzie ten rok? Będzie więcej tych pacjentek? Jakby statystyki na to wskazują i NFZ-y pozwalają?
4: Tak, statystyki pokazują, że idziemy do przodu, że mamy coraz więcej tych pacjentek.
1: Coraz więcej dlatego, że rak piersi, takie żniwo sieje?
4: W ogóle samego raka piersi też jest więcej. Mhm. I to jest w skali kraju więcej. Kiedyś mówiło się o 18 tysiącach mniej więcej nowych zachorowań rocznie. Obecnie to jest na poziomie 23-24, tak mówią statystyki Narodowego Funduszu, więc tego raka piersi jest więcej. No i też myślę, że jakość ośrodka mimo wszystko powoduje. Mamy coraz więcej pacjentek, które przyjeżdżają w ogóle spoza naszego województwa, co w pewien sposób jest też pewnie pokłosiem tego, że ja teraz na jakiś czas jestem w Warszawie i pacjentki w Warszawie konsultuję. Natomiast rzeczywiście mamy coraz więcej pacjentek. Też jest coś takiego, że pacjentki są coraz bardziej obecnie świadome i same szukają. Więc jeżeli my na przykład wykonujemy całkiem sporo operacji profilaktycznych mastektomii u pacjentek z mutacją, czy z wysokim ryzykiem zachorowania na raka piersi, i to jest taka grupa pacjentek, które świadomie szukają ośrodka, nie mają w sobie zgody na to, żeby czekać, na przykład pojawi się informacja, że mamy 3-letni okres oczekiwania na operację, to pacjentka mówi, okej, to ja sobie znajdę taki ośrodek, gdzie tą operację będę miała szybciej, nawet jeżeli będę musiała tam dojechać.
1: Z drugiej strony właśnie, czy zwiększa się ilość tych kobiet, które uczestniczą w badaniach profilaktycznych?
4: To znaczy...
1: Pracy.
4: Powiem tak, ja na potrzeby jednej prezentacji w tym roku ściągnąłem dane z Narodowego Funduszu Zdrowia, te oficjalne, które są dostępne odnośnie profilaktyki. No zachwytu nie ma. Tak,
1: ciągle
4: można
1: nie
4: by
1: ma.
4: Powiedzieć, bo tam średnia wyszła, ja liczyłem średnią, ona wyszła na poziomie około tam 30%, ale to jest średnia. Bo jak się spojrzy na dwa końce tej skali, to oczywiście pojedyncze miejsca w kraju miały zgłaszalność na badania profilaktyczne na poziomie 50-60%, ale niestety były też takie miejsca, gdzie ta zgłaszalność jest na poziomie 2%. Tam chyba najniższe to było 2,3%. No to jest skandalicznie niska zgłaszalność. To jest właściwie zgłaszalność, która jest jakimś tłem.
1: No to taka smutna informacja, prawda? Ale też taki bodziec może dla tych pań, które bały się do tej pory, żeby
4: oczywiście
1: się nie bać.
4: To znaczy, no my zawsze powtarzamy, że tego nie należy się bać, bo na obecnym poziomie rozwoju wiedzy o raku piersi, możliwości raka piersi, absolutnie my jesteśmy praktycznie na każdym etapie raka piersi, każdego rodzaju raka piersi, jesteśmy w stanie coś zaproponować. Pacjentkę, która przyszła ze świeżo rozpoznanym rakiem, niewielkim, tam około centymetrowym, która mówi, no jak to jest możliwe, że chodziłam na kolejne badania, że tutaj byłam okej, tu byłam okej, tu byłam okej, przyszłam i nagle nie jest okej. I to jest właśnie sens badań przesiewowych, żeby znaleźć raka wtedy, kiedy on będzie niewielki, bo wtedy mamy możliwość jego wyleczenia, nawet te bardzo agresywne postacie wtedy jesteśmy w stanie wyleczyć. Więc my dlatego i tutaj apeluję ponownie, badania profilaktyczne naprawdę są w stanie tylko i wyłącznie pomóc. Nie ma się co ich bać, bo choroby nie unikniemy. Jeżeli ona ma wystąpić, to ona i tak wystąpi.
1: Panie doktorze, myślę, że to jest taki czas, że też warto się pochwalić, bo wspomniałam już o tych szkoleniach, o tym, że ciągle doktor się dokształca, ale jakby efektem tego jest to, że na przykład nie tak dawno w Gdańsku odbyła się jedna z takich pionierskich chyba operacji, myślę sobie, bo to było przeszczepienia tkanek takiego płata z grzbietu.
4: One pionierskie nie są, absolutnie nie, bo te techniki płatowe, one są dostępne od dawna. To by była herezja, gdybym tutaj na pioniera się kreował, ale rzeczywiście jest, w naszym ośrodku pojawiła się taka możliwość. To dla nas z punktu widzenia naszego ośrodka było pionierskie, bo nie były one robione. Natomiast z punktu widzenia takiego chirurgicznego jest to po prostu poszerzenie naszego portfolio, uzupełnienie go. Teraz ostatnio zaczęliśmy też techniki wykonywać operacje płatowe na takich tak zwanych perforatorach, czyli na takich drobniuteńkich naczyniach przechodzących przez klatkę piersiową, które te techniki znowu zwiększają nasze możliwości leczenia oszczędzającego u pacjentek. Jeżeli do tej pory mieliśmy pacjentkę, u której stosunek wielkości guza do wielkości piersi był niekorzystny, co powodowało, że efekt leczenia oszczędzającego, czyli z zachowaniem własnej piersi u tych pacjentek, byłby niekorzystny z punktu widzenia estetyki, symetrii ciała i wszystkich innych aspektów takich wizualnych, to obecnie dzięki tym technikom tak zwanych zastąpienia objętości, my jesteśmy w stanie tą pierś odtworzyć tak, żeby pacjentka mogła własną pierś zachować, a to jest zawsze, jak tylko możemy zachować pierś własną pacjentki, to jest to najlepsze rozwiązanie. przeszczep tłuszczu. To jest też taka technika, którą ja w innych miejscach wykonuję. Tu nasz zespół też jest po szkoleniach z tego zakresu. I to też jest bardzo fajna technika przeszczepiania tłuszczu. Niewielkie ubytki, jakieś nierówności po leczeniu rekonstrukcyjnym, ale też powiększanie piersi można robić w ten sposób tkanką własną. Tłuszczową.
1: Tak. No proszę bardzo, to faktycznie.
4: Czyli to taki, jak kiedyś się mówiło, a może mi pan zabrać z brzucha i w piersi przeszepić, to teraz jest to możliwe, tak?
1: Ciekawe bardzo. Wspomniałam po części o tej sztucznej inteligencji właśnie. Wykorzystujecie już ją u siebie na salach operacyjnych?
4: Mamy takie badanie właśnie badające sztuczną inteligencję i to, czy jest ona nam w stanie pomóc po pierwsze w poprawie jakości życia pacjentek, ale ta poprawa odbywa się przez to, że my próbujemy przewidzieć efekty kosmetyczne leczenia operacyjnego, oszczędzającego i rekonstrukcyjnego. Czyli tak znowu tłumacząc na polski, pacjentka otrzymuje od nas zdjęcia, które na podstawie zdjęć własnych korpusu ciała, sztuczna inteligencja analizuje ten korpus i czy te zdjęcia pacjentki i na podstawie tych danych antropometrycznych, tych wymiarów pacjentki, nazwijmy to tak prościej, dobiera zdjęcia pooperacyjne z bazy danych, którą już mamy. Czyli pacjentka może zobaczyć, jak kobieta o podobnych do niej wymiarach wyglądała po tego typu operacji.
1: Teraz o takim aspekcie, który być może nie jest ciągle jeszcze doceniany. Uprawia pan sport, panie doktorze?
4: Wróciłem. Naprawdę polecamy. Trzeba się ruszyć. Nie ma co siedzieć w domu.
1: Ja przypomnę, że moim i państwa gościem był dr Paweł Kabata, chirurg, onkolog. Bardzo dziękuję, panie doktorze.
4: Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

Nie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego chleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: emocje.
1: Są melodie, które zatrzymują czas, a śpiewała je cała Polska. Teraz ich historia powróci.
2: Przeżyłam z tobą tyle lat.
1: Nowa gwiazda najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. Krystyna Giżowska.
3: Tu Krystyna Giżowska. A to są moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już od poniedziałku o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Pani Krysiu, dzień dobry, pani Robert Janowski.
2: A dzień dobry, witam serdecznie.
1: Radio Pogoda, koncert życzeń, dzień dobry.
3: Przekaż bliskim dobre słowo z dowolnej okazji na antenie Radia Pogoda, bo koncert życzeń powraca.
1: Proszę państwa, koncert życzeń już jutro od 10:00. Robert Janowski, zapraszam.
0: Autopromocja.

utrzymają odmrożone. Nosy w szalik otulone, spodnie mają zeszłoroczne, miny mroczne. Taki dzieckiem się

7:04 jakaś polyta, 8:09 ktoś coś czyta, polyta czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

czekali, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, w pół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby zadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku mamy, ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku mamy, cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człowiek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego żel.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: W trolejbusie, w tramwaju, w autobusie do Kielc. Przegapiłem, zaspałem, zapomniałem na śmierć.

czemu każesz tęsknić tak ogromnie? Czyżbyś o mnie zapomniała już? Jeśli tak, to wśród tęsknoty znajdzie cię piosenki, motyw wśród dalekich lądów, rzek i

szepcą kot, jak spojrzą w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstrykam tak jak